0: Spotkaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu,
1: którzy będą w najbliższych tygodniach przesłuchiwani.
2: Przypomnijmy, o Dawidzie K. zrobiło się głośno, kiedy media ustaliły, że m.in. jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w Szpitalu Południowym zarobił w zeszłym roku ponad 500 000 zł. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Przed sądem rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe. Na ławie oskarżonych Sebastian M., który odpowiada za tragedię z 2023 roku.
3: Prokuratura domaga się maksymalnej kary za ten czyn, czyli 8 lat więzienia. Wniosek poparł pełnomocnik rodzin ofiar.
4: Gdyby była możliwość 20 lat, wnosiłbym o 20 lat. Gdyby była możliwość 30 lat, wnosiłbym o 30 lat. Natomiast wnoszę o 8, bo tak jak powiedział prokurator, po prostu to jest tylko 8.
3: Mówi mecenas Łukasz Kowalski. Obrona Sebastiana M. w mowie końcowej po raz kolejny podważyła opinię biegłych. Uważa, że w tej tragedii nie ma winnego i domaga się uniewinnienia oskarżonego.
2: Na miejscu był nasz reporter Rafał Różycki. Bydgoszcz chętnie przyjęłaby amerykańską bazę, ale decyzja należy do kogoś innego, mówi wicewojewoda kujawsko-pomorski. Podkreśla, że miasto ma atuty i jest już ważnym garnizonem. Szef MON wymienił Bydgoszcz jako jedno z miast, gdzie taka baza mogłaby powstać. Na liście są też Poznań i Wrocław, a o szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
5: Konkretów w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce na razie nie ma, ale Bydgoszcz pojawiła się na liście potencjalnych lokalizacji. Wymienił ją niedawno minister obrony narodowej, a według wicewojewody kujawsko-pomorskiego Bydgoszcz może być pod tym względem atrakcyjna.
6: Jesteśmy ważnym garnizonem, posiadamy jednostki, które są związane z NATO, JFTC.
5: Mówi Piotr Hemmerling. Część mieszkańców Bydgoszczy z okolic siedziby sojuszu chętnie widziałaby tu także amerykańskich żołnierzy.
7: Niech przyjadą, niech nas bronią, jeżeli są potrzebni.
5: Bydgoszcz już dziś jest ważnym ośrodkiem wojskowym. Oprócz struktur NATO działa też Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych i duże zakłady przemysłu obronnego.
2: Polska od kilku miesięcy deklaruje gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Miałaby powstać na zachodzie kraju. Strona amerykańska dotąd pozytywnie odnosiła się do tego pomysłu, ale na pierwsze decyzje w sprawie bazy trzeba będzie poczekać. Pełna zgoda przy wiejskiej kary coraz bliżej. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. To reakcja na serię wypadków, szczególnie na tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wbiła się w pociąg. Rządowe propozycje zakładają m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd na czerwonym świetle czy objeżdżanie opuszczonych zapór. Politycy ze wszystkich stron podkreślają, że zmiany są bardzo potrzebne.
8: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on. Ryzykuje życie pasażerów pociągu.
9: Ta ustawa powstała na chybcika, powstała ze względu na wypadki.
10: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne, zastępując je wiaduktami i tunelami.
11: Myślę też, że należałoby się zastanowić, panie ministrze, jak wygląda system kształcenia. Nie tylko kierowców zawodowych, ale też kierowców na kategorię B i inne.
2: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z KO, Rafał Weber z PiSu, Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej i niezrzeszona Paulina Matysiak. Nad projektem Sejm będzie głosował w czwartek, później trafi on do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. Rząd mówi o zdrowiu Polaków, a opozycja o łataniu dziury budżetowej. Sejm zajmuje się opłatą cukrową, czyli wyższym podatkiem za słodzone napoje. Podobne przepisy w zeszłym roku zawetował prezydent, a więcej na ten temat nasz reporter Michał Rawa.
12: Politycy rządowej koalicji mówią o znaczeniu pieniądza i porównują opłatę cukrową do podatku nałożonego na koncerny paliwowe, z którego finansowany jest program CPN. W tym przypadku wyższa opłata za cukier w napojach ma pójść na walkę z otyłością i do budżetu NFZ-u.
13: Oczywiście można zakładać, że prezydent to zawetuje, bo tak, ale komu zaszkodzi? Rządowi? Nie. Zaszkodzi obywatelom.
12: Opozycja odpowiada, że wyższa opłata cukrowa wcale nie poprawi zdrowia Polaków, a ma jedynie podreperować przyszłoroczny budżet.
14: To jest tylko właśnie kolejny podatek, tak jak za Morawieckiego mamy teraz niestety dokładnie to samo za Tuska.
12: Uważa Krzysztof Mulawa z Konfederacji. Wyższa opłata ma zasilić budżet NFZ-u o dodatkowe 1,5 miliarda złotych.
2: Sejm zajmuje się również podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze z tego tytułu również mają trafić do NFZ-u. Operacja neutralizacji min w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas 3-dniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony.
15: Neutralizację prowadzono metodą deflagracji, która pozwala zniszczyć materiał wybuchowy bez gwałtownej detonacji całego ładunku i tym samym ograniczyć oddziaływanie na otoczenie. Pozostałości z kolei niszczono przy użyciu niewielkich ładunków wybuchowych.
2: Mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Przypomnijmy, miny wykryto podczas badania dna w rejonie, gdzie powstaje falochron nowego portu zewnętrznego. Przeglądy i budowa nowych zabezpieczeń na terenach zagrożonych to dwa główne zadania Wód Polskich. Instytucja ruszyła z aktualizacją planów zarządzania zarządzania ryzykiem powodziowym.
16: Lista konkretnych inwestycji ma się dopiero wyklarować. Jej opracowanie mają poprzedzić rozpoczęte właśnie analizy, które mają odpowiedzieć na pytanie, gdzie i co konkretnie trzeba poprawić. Jednym z etapów są też konsultacje społeczne na terenach zagrożonych.
17: To nie może być lista 1500 inwestycji. To muszą być rozwiązania bardziej miękkie, bardziej elastyczne, w tym rozwiązania oparte na przyrodzie, czyli budowanie retencji.
16: Tłumaczy prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. Instytucja, jak usłyszałem, wyciągnęła też wnioski z powodzi sprzed 2 lat i naprawiła chociażby kwestię łączności, której zabrakło, by ostrzec mieszkańców o pękającej tamie w Stroniu Śląskim.
17: Wyposażyliśmy się w Starlinki. Czekamy na wdrożenie ogólnopolskiego systemu zarządzania kryzysowego.
16: Rozpoczęty formalnie przegląd planów zarządzania ryzykiem powodziowym ma się zakończyć za 2 lata.
2: O czym informował nasz reporter Mateusz Chłystun. Nie składają broni. Stowarzyszenie Nowy Chorzów kolejny raz próbuje odwołać prezydenta miasta Szymona Michałka. Mają 60 dni na zabranie ponad 7 tysięcy podpisów.
18: Powolne umieranie ulicy Wolności oraz centrum Chorzowa. Jak widzimy, ulica Wolności zamiast stać się takim sercem miasta, coraz bardziej wyludnia się.
19: Proszę, nasze miasto jest w fatalnej sytuacji demograficznej. To już jest druga czerwona kartka dla prezydenta od młodych ludzi.
20: Ludzie nie chcą już tutaj mieszkać. Przejazd pomiędzy Bytomiem a Katowicami potrafi trwać nawet ponad 2 godziny.
21: Referendum jest dobrym pomysłem.
22: Nie. Takiej opcji nie ma. On jest fajny i on jest pomocny człowiek.
23: Dzieje się naprawdę na bieżąco bardzo dużo i bardzo fajnie.
2: Pierwsza próba zorganizowania referendum w Chorzowie nie powiodła się, bo komisarz uznał 1700 głosów za nieważne. A teraz pytanie, czy w okolicach Skarżyska Kamiennej w Świętokrzyskiem ktoś nie lubi przyjezdnych grzybiarzy? Kilka dni temu kierowcy, którzy na mazowieckich tablicach rejestracyjnych zostawili auto na leśnych poboczach i parkingach, zastali po powrocie z grzybobrania przebite opony.
24: My jakoś tak na szybko, po prostu patrząc, że jeszcze mamy powietrze w kołach, znaleźliśmy sobie jakiś serwis w pobliżu i pojechaliśmy, żeby jeszcze całkiem powietrze nie zeszło. Poza nami to tam było gdzieś tak jeszcze 8-10 aut, którzy stali już na felkach.
2: Mówił jeden z pokrzywdzonych grzybiarzy.
25: Jeśli osoby zainteresowane się zgłoszą do komendy, złożą zawiadomienie o uszkodzeniu mienia i złożą stosowne wnioski o ściganie, no to wtedy my, policja, oficjalnie podejmujemy sprawę.
2: Informuje Anna Sławińska z policji w Skarżysku. Do tej pory na policję nie wpłynęło żadne oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Na razie o powrocie do siebie nie myśli, a i trudno go złapać. Teraz niecodzienny widok pod Łowiczem w województwie łódzkim. W okolicach miejscowości Zduny można spotkać kangura, który skacze tam już od około 2 miesięcy.
26: Kangura spotkałem przed swoim domem w przerwie od pracy.
2: Mówi Patryk, mieszkaniec gminy Zduny.
26: Patrzę, no coś siedzi, nie? Nie zwróciłem na początku na to za bardzo uwagi, ale przygląda się, jak kangur. No i pierwsza myśl, no to no, nagram, będzie śmiesznie. Nie ukrywam, byłem zdziwiony, no bo nie jest to codzienny widok.
2: Jak to możliwe, że przetrwał w takich warunkach i czym w takim razie może się żywić?
27: To jest oczywiście zwierzę roślinożerne. Mikołaj Butryński z działu edukacji. Skoro uciekł gdzieś z jakiejś właśnie agroturystyki na jakieś pole, no to oczywiście ma wiele opcji, żeby się żywić. Czy to jakimiś owocami, które znajdzie, a najprościej to trawami, które ma tam sporo na tych polach.
2: Dla kangura największym problemem, co podkreślają eksperci, będą teraz coraz chłodniejsze dni. A tematem zajął się Daniel Tekliński. Na Mazurach powstanie nowy szlak kulturowy, kłobukowe rejzowanie. Trasa połączy historyczne miejsca, m.in. w Mrągowie, Orzyszu, Rynie, Piszu i Rucianym Nidzie.
28: Nazwa ciekawa, kłobukowe rejzowanie, w tradycyjnej gwarze nawiązuje do wędrowania i odkrywania. Szlak połączy 8 obiektów historycznych w różnych miejscowościach, które zostaną wyremontowane i dostosowane do zwiedzania. Dodatkowo we wszystkich tych miejscach powstaną nowe wystawy, pojawi się interaktywne wyposażenie.
2: Mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Wartość projektu to ponad 17 milionów złotych.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Profesor Andrews w Warszawie. Z tomu gra na wielu bębenkach. Miałeś kiedyś tak, że zaplanowałeś sobie podróż, wyruszyłeś w trasę, a na miejscu okazało się, że wszystko jest inne niż miało być? Jednak nie chodzi o nowe ławki czy zburzony wieżowiec, ale jakby o przeniesienie się w czasie. Wokół stare samochody, nie ma żadnych supermarketów, a ludzie spotykają się na ławce pod blokiem zamiast pisać do siebie wiadomości na Facebooku. Taki przeskok w dzisiejszych czasach wydaje się niemożliwy. Nic bardziej mylnego. Posłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, o czym tak naprawdę jest utwór Profesor Andrews w Warszawie i czego możemy się nauczyć z tej niesamowitej historii. Poznaj niezbędne minimum. Czas i miejsce akcji w tym wypadku należy rozgraniczyć. Początek opowiadania to wydarzenia opisywane we współczesnym świecie. Bohater przylatuje do Warszawy, za oknem jest zima, kilkanaście dni przed świętami. Jednak chwilę później przenosimy się do zupełnie innej czasoprzestrzeni. W czasie cofamy się kilkadziesiąt lat. Na ulicach mijamy czołgi i żołnierzy, a przed sklepami ustawiają się kolejki. Szybki rzut oka na sklepowe półki pozwala nam sądzić, że znaleźliśmy się w ponurych czasach PRL-u, kiedy nie można było praktycznie nic kupić, a kolorowy towar był tylko dla wybranych. Głównym bohaterem opowiadania jest przywołany w tytule profesor Andrews. To przedstawiciel szkoły psychologicznej z Anglii, jednej z lepszych i bardziej renomowanych. Wyrusza do Polski na tydzień, aby edukować i rozmawiać o psychologii. Na końcu poznajemy też otyłego pana, który pomaga uczonemu w jego trudnej sytuacji. Przewijają się także epizodyczni bohaterowie jak Gosza czy panie w barze. Zapamiętaj więc, że główny bohater to angielski uczony, profesor Andrews, i pewien otyły jegomość, który pojawia się dopiero na końcu opowiadania. A teraz właściwe streszczenie utworu. Dla profesora Andrewsa to miał być dzień jak co dzień, a właściwie tydzień. Pojechać, pogadać, ubić interesy i wrócić. Tymczasem los chciał inaczej. Początek opowiadania rozpoczyna się całkiem normalnie. Poznajemy sylwetkę głównego bohatera, którym jest przedstawiciel jednej z angielskich szkół psychologicznych. Określana jako jedna z mądrzejszych szkół, odrzuciła wszystkie znane teorie i stworzyła własne metody, wytłumaczenia, a nawet pomysły na wychowanie dzieci. Kalendarz wskazuje grudzień, a na ulicach chodzą słuchy, że w Polsce wtedy zimno, więc nasz bohater zaopatruje się w zestaw dla zmarzluchów. Spakował do walizki przede wszystkim grube i ciepłe ubrania. Co ciekawe, taka wyprawa to dla niego rutyna. Plan był ustalony. Pierwszego dnia ma spotkać się ze studentami i udzielić wywiadu dla pisma psychologicznego. Drugi planował przeznaczyć na zwiedzanie, trzeci na rozmowy z kilkoma psychiatrami, a czwartego znowu spotkać się ze studentami. Natomiast piątego dnia chciał pojechać do Oświęcimia na mocne wrażenia obozowe, a weekend spędzić na warsztatach. Co mogło pójść nie tak? W samolocie stewardessa dostarczała pyszne drinki, a z lotniska odebrała go piękna kobieta. Tak zrelaksowany profesor zapomniał zabrać z taśmy swojej walizki z materiałami do pracy i ciepłymi ubraniami. Kiedy po nią wrócił, już jej nie było. Poznał wtedy Goszę, która zaoferowała mu swoją pomoc w poszukiwaniach zaginionego bagażu. Następnie po solidnym posiłku zakrapianym alkoholem dotarł w końcu do swojego malutkiego mieszkania wynajętego na czas pobytu. Zmęczony od razu zasnął i obudził się dopiero nazajutrz. Właśnie teraz rozpoczyna się cała zabawa. Profesor budzi się o godzinie 11, bierze szybki prysznic, pije zwietrzałą kawę i czeka, aż rozdzwoni się jego telefon z informacją, że walizka się znalazła. W międzyczasie ogląda szorstkie okładki książek i obserwuje zza okna czołg. To był pierwszy sygnał, że coś jest nie tak i należy zacząć działać. Kiedy próbował się skontaktować z Goszą, okazało się, że jego telefon jest zepsuty. Kiedy zjechał windą na dół i zaczął chodzić pomiędzy blokami, okazało się, że ledwo orientuje się, gdzie jest. Nie mógł nawet zadzwonić z automatu, bo w kieszeni brakowało mu drobnych. Szukając sklepu, natrafił na jeden, wyjątkowo mały i obskurny. W dodatku wyglądał na opuszczony, więc nici z rozmienienia papierowych funciaków.
Wiesz, jak to jest, kiedy wszystkie bloki wydają ci się takie same. Profesor Andrews właśnie to przeżywał. Nie potrafił odnaleźć właściwego adresu swojego mieszkanka, więc zaczął chodzić bez celu. I teraz wyobraź sobie faceta błąkającego się po obcym kraju, który nie zna lokalnego języka. Do swojej klitki udało mu się trafić dopiero po wielogodzinnym marszu, kiedy zziębnięty zauważył stojący pod budynkiem znajomy czołg. W tym momencie zorientował się, że spóźni się na wykład, który miał przecież prowadzić. W głębi duszy liczył na to, że to wszystko jest tylko snem, co tłumaczył sobie psychologicznymi fenomenami. A to przecież Polska, chłopie. Zrobił więc kolację, otworzył whisky i zasnął. Następnego dnia telefon wciąż nie działał, za to jego do działania miał pobudzić prysznic. Chyba pomogło, bo postanowił kupić plan miasta i ruszyć do ambasady. Reszta już z górki. Niestety, kiedy wyszedł z mieszkania, znowu mijał czołgi i opancerzone pojazdy, a żadna osoba, którą zaczepił, nie mówiła po angielsku. Co wtedy należy zrobić? Psychologia podpowiada, by zaufać instynktowi. I wiesz, gdzie ten instynkt go zaprowadził? Do baru. Jednak na miejscu okazało się, że tutaj również nikt nie mówi po angielsku. Próbował więc dogadać się na migi, jednocześnie powtarzając eat food. Ostatecznie dostał zupę i kluski. Nie smakowało mu, więc czym prędzej zapłacił i wyszedł. Potem jechał autobusem na gapę. Wystraszył się, że pójdzie za to do więzienia. W dodatku ludzie się na niego dziwnie patrzyli. Zaczął znowu błądzić po Warszawie. Trafił na sklep z kolorowym towarem na półkach. Było tam po prostu wszystko. Puszki, słodycze, ubrania i zabawki. Ale co z tego, skoro sklep był zamknięty? W tym momencie przeszedł obok niego gościu z choinką pod pachą, który wywołał u profesora demoniczny śmiech, krótką refleksję nad ludzkim życiem i uświadomił mu, że od 2 dni nie powiedział nic sensownego. I z taką myślą wrócił do mieszkania. Kolejnego dnia znalazł inny sklep. Na półkach butelki z wódką i musztarda, a obok słoiczki z czymś czerwonym. Impuls pchnął go do zakupów. Jak wychodził, to stanął jeszcze do kolejki za chlebem. Po drodze zauważył, że sprzedają karpie na ulicy. W głowie niczym mantra zapadły mu słowa: żywą czy na miejscu. Kompletnie tego nie rozumiał, ale podobało mu się brzmienie. Jeszcze bardziej spodobało mu się, jak sprzedawczyni zabijała te ryby, więc też kupił sobie jedną. Pod blokiem stanął do jeszcze jednej kolejki, aby kupić choinkę. Bo jak wszyscy stoją, to i on stanie. W mieszkaniu okazało się, że zamiast wódki kupił ocet. To była dla niego istna rozpacz pomieszana z przerażeniem i rozbawieniem. Kiedy spojrzał na resztę swoich zakupów, stwierdził kategorycznie, że pora zacząć działać. Wyruszył szukać ambasady. Pod blokiem napotkał otyłego gościa. W przypływie nagłej potrzeby postanowił opowiedzieć mu o koszmarnych 2 dniach, o tym, że mieszka na górze, że przyjechał na wykłady i że cały jego plan pobytu runął, a on nie umie się z nikim dogadać. Z tym gościem na dole też się nie dogadał, ale jakoś tak się zgrali, że poszli do niego do domu. Tam dostał, uwaga, herbatę w szklance z koszyczkiem, takim jak pewnie kojarzysz z domu babci lub filmów Barei, a do tego oczywiście kieliszek. Rozczulony atmosferą opowiedział po raz kolejny swoją historię. Głosem rozpaczy zaczął powtarzać embassy, co znaczy ambasada, by choć trochę go zrozumieli. W odpowiedzi dostał tylko jedno słowo – war, czyli wojna. W mieszkaniu otyłego gościa, a dokładniej w jego toalecie, znalazł aparaturę do bimbru i żywego karpia w wannie. Stanął jak wryty, tylko patrzył przed siebie. Nie ruszał się, nie dawał żadnego znaku życia. Po prostu zamarł, a potem wtulił się w ramiona nowego znajomego. Ostatecznie dostał się do ambasady. Żegnając się z otyłym mężczyzną, był w stanie tylko pijacko wyszeptać: Zivo, ci na miejscu. Oczywiście, że żywą. No dobrze, czas na podsumowanie. W tej krótkiej historii Oldze Tokarczuk udało się zawrzeć wiele znaczeń i interpretacji. Zwróć uwagę, że cała historia profesora Andrewsa zaczyna się całkiem normalnie. Można powiedzieć dzień jak codzień każdego przedstawiciela renomowanej szkoły, który podróżuje po świecie, aby opowiadać o swoich badaniach. A jeśli nie znasz wielu takich profesorów, to po prostu pomyśl o rutynie chodzenia do pracy czy szkoły.
Wiesz, że jeśli zaśniesz, to potem obudzisz się, umyjesz zęby, kapcie zmienisz na tenisówki i najbliższe 8 godzin spędzisz w szkolnej ławce. Dla profesora Andrewsa nadchodzący tydzień miał wyglądać podobnie. Wydarzyło się jednak coś nietypowego. Zmiana otoczenia. Całkowite przeniesienie się w czasoprzestrzeni. Gdyby to był film, powiedzielibyśmy: wow, ale czad, puśćcie to jeszcze raz. Niestety, dla naszego bohatera to totalna pułapka kulturowa. Wyobraź sobie, że budzisz się rano, a obok twojego łóżka zamiast smartfona leży telefon z tarczą numerową. Zamiast sprawdzić rozkład jazdy dla autobusu online, musisz biec na przystanek autobusowy, ale nim przejdziesz na drugą stronę przez pasy, jesteś zmuszony poczekać na przejazd czołgów. Brzmi to co najmniej groteskowo. Profesor Andrews, Anglik, mężczyzna gadający tylko po ichniemu i nierozumiejący języka polskiego, nagle znajduje się w rzeczywistości, w której nie jest w stanie się odnaleźć. Jako psycholog zaczyna sobie pewne rzeczy tłumaczyć, szukać jakiejś naukowej teorii na potwierdzenie zastanej dziwnej rzeczywistości. Andrews ni stąd, ni zowąd znalazł się w absurdalnym świecie, w którym nikt go nie rozumie i którego on nie rozumie. Cała historia przedstawiona została w reporterskiej formie, dlatego łatwo nam uwierzyć w paradoks sytuacji. Możemy też spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywistość istnieje, a jeśli tak, to czemu chcemy, aby była logiczna? Zauważ, że profesor znalazł się w sytuacji, zdawałoby się, bez wyjścia. Obcy kraj, obcy ludzie, obcy język i obca dla niego rzeczywistość. Bo gdzie indziej sprzedaje się ocet, który przypomina wódkę, i gdzie indziej ciągną się kolejki za czymś niewiadomym. Ludzie nie wiedzą, co rzucą w danym miejscu. Po prostu inni stoją, to warto ustawić się za nimi. Wtedy zawsze jest szansa, że się na coś załapie. A jak pewnie wiesz z opowiadań rodziców lub dziadków, w dawnych czasach w Polsce warto było stać. Były nawet przypadki, że płaciło się innym za zajmowanie kolejki. Dlatego też Andrews, próbując się odnaleźć w nowej rzeczywistości, zaczyna naśladować innych. Chodzi tam, gdzie inni. Kupuje to, co inni, nawet stara się z początku zachowywać podobnie. Nie może pozostać bierny i czekać na cud. Mógłby usiąść, załamać ręce i powiedzieć, że z psychologicznego punktu widzenia wszystko, co go otacza, to majaki. W różny sposób próbuje szukać wytłumaczeń w dziedzinie, którą zna najlepiej – psychologii. Olga Tokarczuk w swoim opowiadaniu stara się jednak przekazać czytelnikom coś więcej. Naukę, którą należy zapamiętać i czerpać z niej całymi garściami. Brzmi ona tak. Nieważne, w jakiej sytuacji się znajdziesz, działaj, badaj, bądź aktywny i żyj w przekonaniu, że nie ma rzeczy niemożliwych. Może nawet brzmi to trochę jak zdanie wyjęte z podręcznika do coachingu czy wewnętrznej motywacji. Just do it. Historia profesora Andrewsa udowadnia, że wyjście z sytuacji jest zawsze. Nawet jeśli nie jest ono takie, jak sobie to zaplanowaliśmy. Często w życiu spotykamy się z różnego rodzaju sprzecznościami. Tak jak w epizodzie profesora, bywa, że świat wywraca się do góry nogami, ale należy wziąć sprawy w swoje ręce i próbować to rozwikłać. Powyższy przykład pokazuje, że mając do dyspozycji tylko słowa eat, eat, food, bądź żywą czy martwą, jesteśmy w stanie coś ugrać. Duża plastyczność historii pozwala na jej interpretację na wielu frontach. Być może po zapoznaniu się z nią będziesz w stanie i w swoim życiu znaleźć równie groteskowe sytuacje. A jeśli tak, to może warto zasięgnąć do komiksu pod tytułem Profesor Andrews. Scenariusz do niego napisał Dominik Szcześniak, a za kreskę odpowiedzialny jest Grzegorz Pawlak. Jeśli lubisz rysunkowe klimaty, to ta krótka historia przedstawiona na kilkudziesięciu stronach z pewnością cię zainteresuje. Jeśli chcesz zabłysnąć w klasie, zwróć szczególną uwagę na wątek psychologiczny tego opowiadania i jego szerszy kontekst. Olga Tokarczuk z wykształcenia jest psychologiem, a w czasie studiów opiekowała się osobami chorymi psychicznie. Pracowała nawet jako psychoterapeutka. Dopiero po sukcesie pisarskim i poetyckim zrezygnowała z dawnych zajęć i w pełni poświęciła się tworzeniu. Dwie nagrody literackie Nike na koncie oraz międzynarodowa nagroda The Man Booker International Prize zachęca do zapoznania się z resztą jej dzieł.
Gra na wielu bębenkach, książka, z której pochodzi nasze opowiadanie, to zbiór 19 krótkich historii z galerią pełną barwnych postaci i różnorodnych stylów pisarskich. Warto po nią sięgnąć co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, opowiadania są krótkie, więc wymówka, że nie masz czasu na czytanie, nie przejdzie. A po drugie, czytelnicy określili ten tom jako najlepszą książkę 2002 roku. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jeszcze kilkadziesiąt lat temu te miasta tętniły życiem. Dziś ulice opustoszały, sklepy i lokale upadają jeden po drugim, a przy głównych placach straszą puste witryny sklepów.
2: No przykre to jest dla tego miasta. Miasto pustoszeje, nic się nie dzieje.
3: Bardzo mało młodych ludzi, także to jakby normalnie miasto duchów.
4: No żal patrzeć, naprawdę. Żal patrzeć, że tak się dzieje. Uważam, że jest ładne miasto, ale... zaniedbane bardzo.
5: Nie wiem, ja się nigdzie nie wybieram. mi jest nieźle. Bo trzeba być pozytywnym, trzeba nie widzieć wszystkiego w czarnych barwach.
6: Fajnie jest, mnie się tam podoba.
7: Pani kocha ten Radom.
6: Ja tak. Bardzo.
8: Nic się nie dzieje. No, ciekawego. Co można by pójść gdzieś porobić tak normalnie, bez afery, bez bójki, bez niczego, tak po ludzku normalnie. To nie ma takiego miejsca chyba.
9: To za komuny było najlepiej, jak to mówią.
1: Tu życie tętniło.
9: Życie tętniło.
2: W dużo mniejszych miejscowościach coś się dzieje, to życie trwa, tętnie, a tu jest normalnie, to życie umarło.
1: No, w tej właśnie sprawie ja już byłem z mikrofonem w Wałbrzychu, w Bytomiu, w Bydgoszczy. Tym razem pojechałem do Radomia. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jeszcze pod koniec lat 90. Radom był miastem wojewódzkim. Wtedy mieszkało tam 230 tysięcy ludzi. Statystyki są coraz gorsze. Według najnowszych danych w Radomiu mieszka już tylko 194 tysiące osób. To, co zaraz usłyszycie, to dźwięk zamkniętej kłódki na zabitych drzwiach do lokalu. Ja szarpałem za te kłódki, żeby się upewnić, czy to wszystko rzeczywiście jest prawda. Czy te dziesiątki pozamykanych w samym centrum sklepów, te puste witryny, to nie jest jakaś inscenizacja do katastroficznego filmu, czy coś w tym rodzaju.
2: No nie ma takiego drugiego rynku w Polsce, jak w Radomiu. Życie umarło. Po prostu, no, przykre to jest,
7: ale
2: to jest rzeczywistość, która spotkała to miasto, które było najbardziej uprzemysłowione w Polsce. No przykre to jest dla tego miasta, miasto pustoszeje, nic się nie dzieje. Drzewa umierają stojąc.
7: Jest jakaś nadzieja, że tu się coś odbije? Odbija się coś tak, jak pan obserwuje?
2: Nie. Ja nie widzę. No ja jestem mieszkańcem tutaj od urodzenia tego miasta i widzę, jak to miasto powolutku upada. No jest marazm. Często jeżdżę po Polsce i szukam takiego rynku jak w Radomiu. Jest naprawdę piękny, tylko trzeba o niego zadbać, ale nie znalazłem drugiego tak martwego punktu w kraju. W dużo mniejszych miejscowościach coś się dzieje, to życie trwa, tętnie, a tu jest normalnie, to życie umarło.
7: Sklep, galeria zamknięte, tam zamknięty, jeden, drugi, trzeci,
9: no, czwarty. Co to? Nie mają pieniędzy albo nie opłaca im się handlować.
7: No, ale to czemu tak się dzieje?
9: Skąd? Nie wiem czemu, no chyba pieniędzy nie ma. To ludzie nie mają pieniędzy. To za komuny było najlepiej, jak to mówią.
7: Wtedy tu życie tętniło.
9: Życie tętniło. No. I ludzie chodziły po sklepach. Dużo jest starszych osób, to już im tak nie potrzeba tych. A młodzi...
7: Tych sklepów, tego wszystkiego.
9: A młodzi się ubierają gdzie indziej.
7: Gołe manekiny.
4: Zapisane, że galeria skórzana i obuwie było.
7: No, ale zostały gołe manekiny.
4: Tak. No, żal patrzeć, naprawdę. Żal patrzeć, że tak się dzieje. Uważam, że jest ładne miasto, ale zaniedbane bardzo.
7: Wy tu przyjechaliście jako turyści, rozumiem?
4: Tak, tak.
7: No jak wam się podoba?
4: Średnio.
7: O, kolejne tutaj widzi pan sklepy zamykane.
10: Wiesz, to już ile lat jest zamknięte.
7: No, ale tu kolejne patrzę, widzi pan centrum miasta.
10: Tu tylko knajpy i banki, no nic więcej. No. Sklep spożywczy tu był kiedyś.
7: A co, już nie ma. Tam cała kamienica, po prostu puste lokale na dole.
10: Do Warszawy wszyscy uciekają. Lepiej płacą.
7: Przez to?
10: No kiedyś było lepiej, ale teraz jest, widzi pan co jest, pusto. No tylko w weekendy tu jest impreza, a tak to nic więcej. No nic, no pusto jest. Jak były zakłady metalowe, wszystko czynne, to tętniło życie. Teraz nie ma. Nie ma nic w tym Radomiu i ludzie uciekają po prostu. No, za lepszym chlebem, no i tyle. No.
7: A te zakłady metalowe, no to są jakieś, ta fabryka broni została?
10: Ale to co tam zostało? Tam już nic nie zostało. Nic.
7: Fabryka papierosów tam chyba też jest, nie?
10: To już jest wszystko końcówka, no. Tutaj jest jeszcze taki zacofanie. Zacofanie tutaj jest. Nic nie poradzimy.
7: Po takich wymierających miastach jeżdżę, gdzie wiesz, ludzie wyjeżdżają.
5: To dlaczego do Radomia?
7: No właśnie, no dlatego, że zobacz, jeden sklep pusty, drugi pusty. Tam.
5: W ostatnich kilku miesiącach się tak przyszedłem, wykuł, to puste, no, tu puste, tam zobacz, puste, tam puste. Trochę odzieżówek chyba padło, takich butików właśnie. Władze miasta wydaje mi się, że nie sprzyjają takim biznesikom, to nie wiem. Otwierasz bar, przez pierwsze pół roku za złotówę te parasole, tak? Ludzie nie siądą, siądą. Piątek wieczór, sobota wieczór, czasami ciężko jest gdzieś u hitlerza romskiego. Perspektywy wydaje mi się, że w tym mieście są takie same jak w każdym innym. Jak cię nie chce robić, to nie robisz. Jak ci się chce, to robisz.
1: Jest trochę eleganckich restauracji, gdzie niegdzie widać ślady dawnej świetności. Gdzieś tam otwierają się też nowe, ciekawe miejsca, no ale jak na niemal 200-tysięczne miasto, to nie ma tego dużo. Gdzieś tam pomiędzy pustymi witrynami sklepów elegancki szyld zakładu szewskiego. Zakład działa, szewc się nie poddaje, no ale on nie ma zbyt wielu pozytywnych spostrzeżeń.
0: Co ludzie powiedzą?
7: Czy to zamykają kolejne sklepy, zakłady i tak dalej, a pan się tutaj trzyma?
11: 35 lat.
7: No jak jest, da radę tutaj utrzymać zakład?
11: Cymesów nie ma. Tutaj ja jestem od 90 roku, to tu z ulicy Rywańskiej, to ja wiem, może zostało 10% ludzi.
7: Ale tych, co prowadzą biznes, tak?
11: Nie, ogólnie mieszkańców. I człowiek na człowieku stał.
7: No, zgadza się.
11: Każdy lokal był zajęty. Było kwitło życie, interes. To wszystko stoi puste, nie?
7: Smutny widok. No.
11: Smutny. Ten rynek taki...
5: Martwy.
11: Martwy. Jak się patrzy na innych rynkach, nie, to jest lokalik, przy lokaliku się kręci to w koła. Tutaj to takie...
1: Szewc no, rozłożył bezradnie ręce i zabrakło mu słów, żeby opisać tę pustkę w samym sercu miasta. No ale sporo jest jeszcze w Radomiu młodych ludzi, którzy wierzą, że miasto się odbuduje, no i oni biorą się właśnie za ten temat.
12: No wyjeżdżają ludzie, no bo co mają robić? No aczkolwiek myślę, że w ciągu najbliższych lat będzie tendencja wsteczna, że będą wracać do Polski ludzie z zagranicy, bo Zachód już jest coraz mniej atrakcyjny, moim zdaniem.
7: Ale co, do Radomia też? Są tu jakieś perspektywy dla młodych ludzi? Wiesz, jest...
12: Dla pracowitych na pewno. Wszystkich moich znajomych przedsiębiorców, co rozmawiamy, to każdemu brakuje rąk do pracy.
13: Wie pan co, ja dopiero co przyjechałem ze Stanów, 18 lat byłem. Powiem panu tak, że jak przyjechałem, to zauważyłem, że jest bardzo mało młodych ludzi. Także to jakby normalnie miasto duchów. Wszędzie albo emeryci i renciści, tylko wszędzie. Wszędzie tylko to samo, albo małe dzieci. W takim wieku od 30 do 40 lat to jest bardzo mało osób. W większości już chyba nie ma tutaj, no. Albo do innego miasta wyjechali, albo do Europy.
7: Ale ty ze Stanów wróciłeś, czyli...
13: Tak, no, po 18 latach. Dlatego ciężko mi się ogarnąć jeszcze tutaj.
7: A jak zarobki w Chicago, jak w Radomiu?
13: No na pewno większe, to wiadomo. Ja zarabiałem na przykład 5 tysięcy miesięcznie. Także tylko, że więcej się wydaje po prostu.
7: Ale dolarów?
13: Dolarów, tak.
7: Zamieniłeś dolary na złotówki?
13: No powiedzmy, tak. 5 tysięcy złotych miesięcznie.
7: 5 tysięcy złotych tutaj.
13: Tak, no mniej więcej tak wychodzi. Tych pieniędzy nie starcza, no 5 tysięcy, no nie oszukujmy się teraz. Przy opłatach tych, jakie są na mieszkanie i tak dalej, życie jest droższe, także to jest bardzo mało. Robi się opłaty i tak dalej, no i tych pieniędzy po prostu zostaje więcej, 1500, 2000. Nawet nie.
14: Byłem chwilę za granicą, ale wolę jednak zostać w Polsce. To jest mój kraj, także moje miasto, także tutaj się czuję dobrze. Zarobki nie są tak duże jak w Warszawie, ale na pewno jest dużo tańsze mieszkanie. Także też nie jest drogo.
7: Kiedyś to było 30% bezrobocia, a teraz to już mniej niż 10%, no to...
15: No bo właśnie...
16: Oficjalnie jest ciężko. Jeśli jest, no to są umowy zlecenia, umowy o dzieło...
7: Takie śmieciówki.
16: No dokładnie.
7: A to ile można zarobić w Radomiu?
16: 3000 max.
15: No już mówimy na rękę oczywiście.
16: A na budowie, no to... Zarobi się te 3,5, no to jest góra, nie? A tak w zwykłych firmach, no to niecałe 3 i to jest wszystko. To nie jest jakiś tam pieniądz, żeby normalnie funkcjonować. Przy tych cenach, które są obecnie, gdzie wszystko idzie w górę, no jest to idiotyzm, nie? Gdzieś się nawet dostać na głupie sprzątanie, trzeba mieć wyższe wykształcenie, te maturę i tak dalej.
7: No to... Wyższe wykształcenie, żeby na sprzątanie?
15: Tak, tak, dokładnie.
16: Tak.
7: A to po co to wyższe, żeby...
16: No nie wiem, operowanie bopem.
7: Ty zostałeś? Jest tutaj nadzieja? Można sobie tu życie w Radomiu ułożyć, wiesz, tak dobrze? Czy...
17: No tak średnio to widzę w Radomiu. I lepiej jest uciec za granicę, moim zdaniem, tam się dorobisz bardziej niż tutaj.
7: To ile można zarobić w Radomiu?
17: No w Radomiu tak myślę, że szóstkę można wyłapać. Maksymalnie chyba.
7: A ty zostajesz?
17: No zostaję, na razie zostaję. No tu się urodziłem i na razie nigdzie się nie wybieram.
7: Prawdziwa przyjaźń jest ważniejsza niż pieniądz.
17: No właśnie. I o to chodzi.
7: Właśnie.
17: Tak powinien każdy myśleć, ale nie każdy tak myśli. Niestety. No i później się dzieje, jak się dzieje. Każdy musi mieć jakieś swoje zasady. No moje są takie, że na przykład pieniądz mnie nie zmieni. Nieważne, co by się działo.
1: No. Bezrobocie w Radomiu jeszcze 20 lat temu dochodziło do 30%. Teraz to już mniej niż 10%. Ci, którzy kiedyś wyjechali, teraz wracają do Radomia. Próbują przeżyć w polskich realiach. Wysokość pensji to nie jest jedyny problem w mieście.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
18: My się dopiero tutaj tak naprawdę przeprowadziłyśmy, więc...
7: A to dlaczego akurat do Radomia się przeprowadziłyśmy?
18: Najbliżej było ze wsi od naszej do Radomia, więc tutaj przyjechałyśmy.
7: Czyli to nie jest tak, że tylko wyjeżdżają ludzie?
18: Nie. Przyjeżdżają też często. Nudno jest troszeczkę, szczerze mówiąc. Jakiś imprez, festynów, coś takiego, no mało jest.
8: Co można by pójść gdzieś porobić tak normalnie, bez afery, bez bójki, bez niczego, tak po ludzku normalnie, to nie ma takiego miejsca chyba. Chyba, że masz z 1000 zł na koncie, no to wtedy znajdziesz sobie miejsce dla siebie. Ale jak nie masz hajsu, to tak cienko.
7: Ale a tak, żeby z aferą jakąś, że to coś, to można,
8: tak,
7: to jest.
8: To wystarczy pójść na główny deptak w Radomiu i tam można szybko się zaprzyjaźnić z kimś nieodpowiednim.
7: I od razu jakaś afera tam się kręci, coś. No to jest jakaś rozrywka, nie? No tylko no nie wiem.
8: Zależy czy... to, co lubi. Dobra, dziękujemy bardzo, bo...
18: Wiemy, o właśnie, dziękujemy.
5: Dla mnie się Radom zmienił. Dla mnie to jest bardzo fajne miasto. Bardzo dużo się moim zdaniem w Radomiu zmieniło. Samo to, że kamienice są odnowione. Bardziej kolorowo jest. Bo kiedyś to była taka szarzyzna, ale teraz to naprawdę bardzo fajnie. Ulica Żeromskiego, park, bardzo fajnie to wygląda. Nie wiem, ja się nigdzie nie wybieram. mi jest nieźle. Bo trzeba być pozytywnym, trzeba nie widzieć wszystkiego w czarnych barwach. No,
7: tak,
5: tak mi się zdaje. Mogłoby być lepiej, ale nie jest źle.
1: W wielu miejscach rzeczywiście widać te pozytywne zmiany, te odremontowane kamienice, ale pusto w tym centrum. To jest wielkie zadanie dla władz miasta, żeby przywrócić tam życie. Na razie to jedno z niewielu miejsc w Radomiu, gdzie ja widziałem kolejkę, to był Kantor. Ludzie stali, żeby wymienić na złotówki zarobioną za granicą walutę.
19: Dla mnie perspektyw w Radomiu to nie ma i długo chyba nie będzie. Ja akurat nie robię w Radomiu, nie pracuję, mieszkam w Radomiu, ale pracuję poza granicami już 20 lat. Bo jeszcze za granicę, do Niemiec, w Niemczech pracuję, mam swoją działalność. O wiele, wiele jest lżej niż tu. Polska jest takim bardzo żmudnym krajem, więc zarobki się nie zmieniają, ceny się zmieniają. Także...
7: Słyszałem, że tak wiesz, no 3000 tu ludzie mówią, tak normalnie można zarobić, jak się
19: jest,
7: idzie.
19: To nie jest utrzymanie na 3000 rodziny, jak ma pan zapłacić za wynajem mieszkania 2,5. 3000 zł to, krótko mówiąc, to jest wegetacja. Nie dziwujmy się, że nie chcemy mieć dzieci, znaczy tam ktoś nie chce mieć dzieci, no bo z czego? No.
20: Zobacz pan, jak się, dlaczego się Radom panu wyludnia. Zobacz pan, jaki jest przyrost dzieci. Kiedyś była bieda, chęć do życia, coś się działo. Każdy miał pracę, każdy miał wszystko, choć ciężko zdobywał. A dzisiaj co? Ja dla młodzieży to ja tu szans zbytnio nie widzę. To tylko ci mają, co poukładane mają życie, a tak to trzeba z tego kraju, jak pan widzisz.
7: Dlaczego dzieci się nie rodzą właśnie?
20: Dlaczego? To musi pan zapytać tej nowoczesnej demokracji. Dlaczego?
21: No mam 2 dzieci i na tym zamykam fabrykę, że tak powiem.
20: No ale to dziękować Bogu, że są tacy ludzie, co chcą mieć chociaż 2.
7: No, coraz rzadziej.
20: A dzieci nigdy nie za dużo. Trzeba sobie wyobrażać dzisiaj, ile dziecko kosztuje i jakie są nakłady na dziecko.
7: No ale to co, to kiedyś nie kosztowało? Też kosztowało.
20: Ale było serce, miłość człowieka do człowieka, a dzisiaj jest znieczulica. No dzisiaj kobieta to już widzi pan. Nie chce być kurą domową, chce być panią. No a jak chce być panią, to przy dziecku są duże, duże wyrzeczenia przy dzieciach.
22: Może podejmują dobrą decyzję, świadomą bardziej. Nie są pod wpływem tego, że dzieci trzeba mieć, bo uważam, że nie trzeba mieć. Sama mam oczywiście dziecko, chciałabym mieć kolejne, ale żeby zdecydować się na dziecko, no trzeba mieć jakiś własny kąt, tak? A jest o tym ciężko.
20: Trójka dzieci wyjechała za granicę, także wolałbym, żeby tutaj one przyjechały i tu mieszkały, prawda?
7: No, ale co, nie wracają?
20: No, na razie nie.
21: No, moja też na siostra wraca w sierpniu z Holandii po 8 latach. Mówi, że dosyć.
7: Starczy.
21: Zrobiła studia, zaczęła pracę jakąś tam, pracowała 2-3 lata i wraca teraz do Radomia. Może różnica jeszcze jest w zarobkach, ale chyba tęskni za ojcem, ale i coraz więcej perspektyw u nas.
7: To może i tutaj pana dzieci wrócą.
20: Mam nadzieję.
1: No to jeszcze taka pozytywna postać na koniec. W ogóle to wielu takich bardzo pozytywnych ludzi spotkałem w Radomiu.
2: Młodzież z powrotem wraca do Radomia.
21: Wracają?
2: Wiadomo, no kto wyjechał, to wyjechał, nie? Ale później wracają, bo tu ma pan domek, tam za 2 pokoje z kuchnią, tak? No to jest różnica. No, niech pan zobaczy unijne pieniądze, ile weszło, nie, do Radomia. Niech pan zobaczy obwodnicę. Fajnie jest, mnie się tam podoba.
7: Pani kocha ten Radom.
2: Ja tak. Bardzo, bardzo. I zawsze mówiłam do moich dzieci, tylko nigdzie nie wyjeżdżajcie. Mam świetną chrześnicę, też jest w Radomiu, też nie uciekła. Wie pan, no są malkonenci, no są malkonenci. Tak, jemu się to nie podoba, jemu się to nie podoba. No ale to jak może mu się nie podobać? Najpierw pokaż, co ty zrobiłeś dla miasta. Co ty zrobiłeś? Jak masz w domu? Czy jesteś dobry dla ludzi? Czy pomagasz ludziom? A żądaj od kogoś, tak?
1: No i tym takim pozytywnym przekazem, który daje nadzieję, że będzie dobrze w Radomiu. No i nie tylko w Radomiu, że te średniej wielkości miasta w Polsce się odbudują. Kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Paweł Dącbach, zapraszam na wiadomości. Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. To w sprawie wydarzeń w Ostrołęce. 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 przyszedł do placówki z ostrym narzędziem i zaatakował uczniów oraz nauczycieli. 9 osób trafiło do szpitali, nikomu jednak nic poważnego nie grozi. Napastnika zatrzymano po kilkudziesięciu minutach poszukiwań na terenie miejskiej plaży. Nie stawiał oporu.
1: Jeżeli chodzi o sprawcę, to opuścił już on szpital, nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo. Jest, mogę potwierdzić, że on jest zatrzymany.
0: Mówi Tomasz Żarański z ostrołęckiej policji. Prokuratura ma 48 godzin, by go przesłuchać. Natychmiast po zgłoszeniu o ataku w szkole pojawiły się służby. Wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreślał prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
2: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób kontrolnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna nie tylko uczniach innych szkół, ale również o mieszkańcach.
0: Do akcji wkroczyli również pirotechnicy. Okazało się, że napastnik miał przy sobie ładunek wybuchowy.
3: Plecaku, który został zabezpieczony, który prawdopodobnie należy do Jakuba Z, zabezpieczono ładunek wybuchowy domowej roboty. Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zoględzinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
0: Mówi Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrołęce. I dodaje, że śledczy cały czas gromadzą materiał dowodowy.
3: Sytuacja jest dynamiczna, wykonywanych jest mnóstwo czynności procesowych, oględziny, zabezpieczenia, przesłuchania świadków, opinie biegłych, więc musimy się odbroić w cierpliwość.
0: Już wiadomo, że sprawca był wcześniej zdany policji, miał być notowany za narkotyki. Był też pod opieką psychologa i specjalistów. 19-latek nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic, która znała go z widzenia.
4: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
0: Tymczasem przemoc wśród rówieśników staje się coraz poważniejszym problemem. Z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że aż 87% dzieci i nastolatków jej doświadczyło.
5: Jak mówi mi psycholog Justyna Kotowska, przemoc rówieśnicza to efekt wielu czynników. Między innymi presji grupy, problemów z empatią, doświadczenia przemocy, ale też tego, z czym młodzi spotykają się w internecie.
6: My wbrew pozorom jesteśmy zanurzeni w przemocy. I tolerancja na przemoc, na agresję nam wzrasta.
5: Jak dodaje, jednym z największych problemów jest brak reakcji na przemoc.
6: Bo jeżeli nie zrobimy nic pod kątem naszej postawy społecznej, dyskursu publicznego, to musimy się liczyć z tym, że tej przemocy będzie więcej.
5: Dlatego ważne jest szybkie reagowanie na pierwsze sygnały, że dochodzi do przemocy. Niepokoić powinny m.in. nagła zmiana zachowania, izolowanie się, samotność czy spadek empatii.
0: O czym informował Krzysztof Płowecki. Zmieniamy temat. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej został przesłuchany, a prokuratura zdradziła szczegóły. Na konferencji śledczych był nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, podejrzany przyznał się do winy?
7: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę, choć w praktyce jej nie wykonywał.
8: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
7: Mówił prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy zbadali też kwestię saloniku dla VIP-ów. Nie potwierdzili, że taki pokój fizycznie funkcjonował. Ustalili jednak, że stworzono w szpitalu specjalną ścieżkę leczenia dla wybranych osób, które między innymi powoływały się na Dawida K.
8: Wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu,
7: którzy będą w najbliższych tygodniach przesłuchiwani.
0: Przypomnijmy, o Dawidzie K. zrobiło się głośno, kiedy media ustaliły, że między innymi jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w szpitalu południowym zarobił w zeszłym roku ponad 500 000 zł. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Przed sądem rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe. Na ławie oskarżonych Sebastian M., który odpowiada za tragedię z 2023 roku.
9: Prokuratura domaga się maksymalnej kary za ten czyn, czyli 8 lat więzienia. Wniosek poparł pełnomocnik rodzin ofiar.
10: Gdyby była możliwość 20 lat, nosiłbym o 20 lat. Gdyby była możliwość 30 lat, nosiłbym o 30 lat. Natomiast wnoszę o 8, bo tak jak powiedział prokurator, po prostu to jest tylko 8.
9: Mówi mecenas Łukasz Kowalski. Obrona Sebastiana M. w mowie końcowej po raz kolejny podważyła opinię biegłych. Uważa, że w tej tragedii nie ma winnego i domaga się uniewinnienia oskarżonego.
0: Na miejscu był nasz reporter Rafał Różycki. Bydgoszcz chętnie przyjęłaby amerykańską bazę, ale decyzja należy do kogoś innego, mówi wicewojewoda kujawsko-pomorski. Podkreśla, że miasto ma atuty i jest już ważnym garnizonem. Szef MON wymienił Bydgoszcz jako jedno z miast, gdzie taka baza mogłaby powstać. Na liście są są też Poznań i Wrocław, a o szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
11: Konkretów w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce na razie nie ma, ale Bydgoszcz pojawiła się na liście potencjalnych lokalizacji. Wymienił ją niedawno minister obrony narodowej, a według wicewojewody kujawsko-pomorskiego Bydgoszcz może być pod tym względem atrakcyjna.
12: Jesteśmy ważnym garnizonem, posiadamy jednostki, które są związane z NATO, JFTC.
11: Mówi Piotr Hemmerling. Część mieszkańców Bydgoszczy z okolic siedziby sojuszu chętnie widziałaby tu także amerykańskich żołnierzy.
13: Niech przyjadą, niech nas bronią, jeżeli są potrzebni.
11: Bydgoszcz już dziś jest ważnym ośrodkiem wojskowym. Oprócz struktur NATO działa też Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych i duże zakłady przemysłu obronnego.
0: Polska od kilku miesięcy deklaruje gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Miałaby powstać na zachodzie kraju. Strona amerykańska dotąd pozytywnie odnosiła się do tego pomysłu, ale na pierwsze decyzje w sprawie bazy trzeba będzie poczekać. Pełna zgoda przy wiejskiej kary coraz bliżej. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. To reakcja na serię wypadków, szczególnie na tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wbiła się w pociąg. Rządowe propozycje zakładają m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące, zawiechanie na przejazd na czerwonym świetle czy objeżdżanie opuszczonych zapór. Politycy ze wszystkich stron podkreślają, że zmiany są bardzo potrzebne.
14: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on. Ryzykuje życie pasażerów pociągu.
15: Ta ustawa powstała na chybcika, powstała ze względu na wypadki.
16: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne, zastępując je wiaduktami i tunelami.
17: Myślę też, że należałoby się zastanowić, panie ministrze, jak wygląda system kształcenia. Nie tylko kierowców zawodowych, ale też kierowców na kategorię B i inne.
0: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z KO, Rafał Weber z PiSu, Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej i niezrzeszona Paulina Matysiak. Nad projektem Sejm będzie głosował w czwartek, później trafi on do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. Rząd mówi o zdrowiu Polaków, a opozycja o łataniu dziury budżetowej. Sejm zajmuje się opłatą cukrową, czyli wyższym podatkiem za słodzone napoje. Podobne przepisy w zeszłym roku zawetował prezydent, a więcej na ten temat nasz reporter Michał Rawa.
18: Politycy rządowej koalicji mówią o znaczeniu pieniądza i porównują opłatę cukrową do podatku nałożonego na koncerny paliwowe, z którego finansowany jest program CPN. W tym przypadku wyższa opłata za cukier w napojach ma pójść na walkę z otyłością i do budżetu NFZ-u.
19: Oczywiście można zakładać, że prezydent to zawetuje, bo tak, ale komu zaszkodzi? Rządowi? Nie. Zaszkodzi obywatelom.
18: Opozycja odpowiada, że wyższa opłata cukrowa wcale nie poprawi zdrowia Polaków, a ma jedynie podreperować przyszłoroczny budżet.
20: To jest tylko właśnie kolejny podatek, tak jak poza Morawieckiego mamy teraz niestety dokładnie to samo za Tuska.
18: Uważa Krzysztof Mulawa z Konfederacji. Wyższa opłata ma zasilić budżet NFZ-u o dodatkowe 1,5 miliarda złotych.
0: Sejm zajmuje się również podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze z tego tytułu również mają trafić do NFZ-u. Operacja neutralizacji min w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas 3-dniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony.
21: Neutralizację prowadzono metodą deflagracji, która pozwala zniszczyć materiał wybuchowy bez gwałtownej detonacji całego ładunku i tym samym ograniczyć oddziaływanie na otoczenie. Pozostałości z kolei niszczono przy użyciu niewielkich ładunków wybuchowych.
0: Mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Przypomnijmy, miny wykryto podczas badania dna w rejonie, gdzie powstaje falochron nowego portu zewnętrznego. Przeglądy i budowa nowych zabezpieczeń na terenach zagrożonych to dwa główne zadania Wód Polskich. Instytucja ruszyła z aktualizacją planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
22: Lista konkretnych inwestycji ma się dopiero wyklarować. Jej opracowanie mają poprzedzić rozpoczęte właśnie analizy, które mają odpowiedzieć na pytanie, gdzie i co konkretnie trzeba poprawić. Jednym z etapów są też konsultacje społeczne na terenach zagrożonych.
23: To nie może być lista 1500 inwestycji. To muszą być rozwiązania bardziej miękkie, bardziej elastyczne, w tym rozwiązania oparte na przyrodzie, czyli budowanie retencji.
22: Tłumaczy prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. Instytucja, jak usłyszałem, wyciągnęła też wnioski z powodzi sprzed 2 lat i naprawiła chociażby kwestię łączności, której zabrakło, by odszedł mieszkańców o pękającej tamie w Stroniu Śląskim.
23: Wyposażyliśmy się w Starlinki. Czekamy na wdrożenie ogólnopolskiego systemu zarządzania kryzysowego.
22: Rozpoczęty formalnie przegląd planów zarządzania ryzykiem powodziowym ma się zakończyć za 2 lata.
0: O czym informował nasz reporter Mateusz Chłystun. Nie składają broni. Stowarzyszenie Nowy Chorzów kolejny raz próbuje odwołać prezydenta miasta Szymona Michałka. Mają 60 dni na zebranie ponad 7 tysięcy podpisów.
24: Powolne umieranie ulicy Wolności oraz centrum Chorzowa. Jak widzimy, ulica Wolności zamiast stać się takim sercem miasta, coraz bardziej wyludnia się.
25: Proszę, nasze miasto jest w fatalnej sytuacji demograficznej. To już jest druga czerwona kartka dla prezydenta od młodych ludzi.
26: Ludzie nie chcą już tutaj mieszkać. Przejazd pomiędzy Bytomiem a Katowicami potrafi trwać nawet ponad 2 godziny.
27: Referendum jest dobrym pomysłem.
28: Nie. Takiej opcji
1: konkurencji nie ma. On jest fajny i on jest pomocny człowiek.
2: Dzieje się naprawdę na bieżąco, bardzo dużo i bardzo fajnie.
0: Pierwsza próba zorganizowania referendum w Chorzowie nie powiodła się, bo komisarz uznał 1700 głosów za nieważne. A teraz pytanie, czy w okolicach Skarżyska Kamiennej w Świętokrzyskiem ktoś nie lubi przyjezdnych grzybiarzy? Kilka dni temu kierowcy, którzy na mazowieckich tablicach rejestracyjnych zostawili auto na leśnych poboczach i parkingach, zastali po powrocie z grzybobrania przebite opony.
3: My jakoś tak na szybko, po prostu patrząc, że jeszcze mamy powietrze w kołach, znaleźliśmy sobie jakiś serwis w pobliżu i pojechaliśmy, żeby jeszcze całkiem powietrze nie zeszło. Poza nami to tam było gdzieś tak jeszcze 8-10 aut, którzy stali już na felkach.
0: Mówił jeden z pokrzywdzonych grzybiarzy.
4: Jeśli osoby zainteresowane się zgłoszą do komendy, złożą zawiadomienie o uszkodzeniu mienia i złożą stosowne wnioski o ściganie, no to wtedy my, policja, oficjalnie podejmujemy sprawę.
0: Informuje Anna Sławińska z policji w Skarżysku. Do tej pory na policję nie wpłynęło żadne oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Na razie o powrocie do siebie nie myśli, a i trudno go złapać. Teraz niecodzienny widok pod Łowiczem w województwie łódzkim. W okolicach miejscowości Zduny można spotkać kangura, który skacze tam już od około 2 miesięcy.
5: Kangura spotkałem przed swoim domem w przerwie od pracy.
6: Mówi Patryk, mieszkaniec gminy Zduny.
5: Patrzę, no coś siedzi, nie? Nie zwróciłem na początku na to za bardzo uwagi, ale przygląda się jak kangur. No i pierwsza myśl, no to no, nagram, będzie śmiesznie. Nie ukrywam, byłem zdziwiony, no bo nie jest to codzienny widok.
8: Jak to możliwe, że przetrwał w takich warunkach i czym w takim razie może się żywić?
27: To jest oczywiście zwierzę roślinożerne. Mikołaj Butryński z działu edukacji. Skoro uciekło gdzieś z jakiejś właśnie agroturystyki na jakieś pole, no to oczywiście ma wiele opcji, żeby się żywić. Czy to jakimiś owocami, które znajdzie, a najprościej to trawami, które ma tam sporo na tych polach.
0: Dla kangura największym problemem, co podkreślają eksperci, będą teraz coraz chłodniejsze dni. A tematem zajął się Daniel Tekliński. Na Mazurach powstanie nowy szlak kulturowy, kłobukowe rejzowanie. Trasa połączy historyczne miejsca, m.in. w Mrągowie, Orzyszu, Rynie, Piszu i Rucianym Nidzie.
28: Nazwa ciekawa, kłobukowe rejzowanie, w tradycyjnej gwarze nawiązuje do wędrowania i odkrywania. Szlak połączy 8 obiektów historycznych w różnych miejscowościach, które zostaną wyremontowane i dostosowane do zwiedzania. Dodatkowo we wszystkich tych miejscach powstaną nowe wystawy, pojawi się interaktywne wyposażenia.
0: Mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Wartość projektu to ponad 17 milionów złotych.

0: wchłaniając muzykę całym sercem, nagle fizycznie coś w sobie poruszasz, a jednocześnie tak samo poruszasz coś w słuchaczu. Czyli tworzy się taki wspólny stan. Chyba o to właśnie chodzi. Pisał tak Haruki Murakami w swojej powieści Po zmierzchu. I z tej edycji Polski na ucho dowiecie się, że legendarny japoński pisarz był bardzo bliski prawdy. Michał Poklękowski, witam Was. Nikt w Polsce ich nigdy nie policzył, nikt nie wie, ilu ich tak naprawdę jest. Nawet Główny Urząd Statystyczny nie ma żadnych danych w sprawie tej konkretnej grupy zawodowej. Policzenie tych ludzi jest niezwykle trudne, bo ich praca na ulicy ma charakter sezonowy i często nieformalny. Uliczni grajkowie, muzycy z ulicy, o nich mowa. To zajęcie dla wrażliwych twardzieli, wymagające i często niewdzięczne. Jednak ma też swoje plusy i to całkiem niemało.
1: Paradoksalnie robię to dla siebie, ale też dla tych momentów, gdzie raz na jakiś czas jednak ktoś się zatrzyma. Widać, że jakoś go to pochłonie, mój śpiew i granie.
0: Artystyczny występ w warunkach ulicy to kalejdoskop zdarzeń, miłych i niemiłych. Chamskie zaczepki ze strony niektórych przechodniów, głupie teksty rzucane czasem w ich stronę. Jak artyści sami mówią, nie odbiorą im godności, bo zarabiają uczciwie i nikogo nie zmuszają do przekazywania im pieniędzy za swoje popisy.
2: Mam poczucie, że nie robię tego na zasadzie żebraniny, tylko ja żyję tak jak ksiądz, z datków.
0: Pewnie jesteście ciekawi, ile tacy artyści są w stanie zarobić na ulicy. To zależy. Zarobki są bardzo zróżnicowane i zależą od lokalizacji, pory roku oraz oczywiście talentu. W popularnych miejscach, takich jak Starówki czy Promenady, w sezonie letnim uliczny artysta może zarobić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych dziennie. To jednak nie reguła.
3: W ciągu godziny zarobię całe 2 złote. Ale trafiło mi się kiedyś, że od jednej osoby miałem, ale na tyle lat to mi się trafiło, że miałem 200 zł.
0: Słyszałem, że najlepsi i najbardziej znani i też uznani grajkowie uliczni w dużych miastach potrafią osiągnąć zarobki przekraczające przeciętne wynagrodzenie w kraju. Wielu muzyków gra na ulicy nie tylko dla pieniędzy, żeby się utrzymać, ale także w ramach na przykład szlifowania talentu, promocji własnej twórczości, a nawet przełamywania tremy.
1: No ja na przykład długo się bałem wychodzić, grać tak jak teraz wychodzę. W miarę to okej, wychodzi w miarę spontanicznie, w miarę lekko, ale kilka wyjść się bałem, że ktoś podejdzie, będzie coś chciał.
0: Najważniejsze dla ulicznych muzyków jest, by ktoś chciał ich po prostu posłuchać, no i czasem sypnął groszem, jeśli uliczna nuta wpadnie mu w ucho. Zapraszam Was do wysłuchania najnowszego reportażu Oliwii Krettek, która swoją drogą sama spróbowała występu dla przechodniów.
2: Jestem po prostu grajkiem ulicznym, czyli jak jeszcze byłem w szkole, to mówiono, ucz się pilnie, bo skończysz na ulicy. No i skończyłem na ulicy, z tym, że to jest tak naprawdę mój wybór, bo wolę to niż być wiecznie uśmiechniętym, chętnym na niemal każdą sytuację muzykiem, bo znam to środowisko od środka i to nie jest takie, że... Mam na imię Piotr, gram na saksofonach i na flecie poprzecznym. Głównie z tego się utrzymuję. I lubię grać barok na flecie i jazz na saksofonie.
4: Długo pan w ten sposób pracuje?
2: Już od kilku lat. Głównie z tego się utrzymuję. Po prostu jest trudna sytuacja na rynku muzycznym. Jest bardzo ograniczona przestrzeń dla muzyków. Jest miejsce tylko dla najlepszych albo dla muzyków weselnych. A ja nie jestem ani najlepszy, ani weselny. Także ratuję się tak jak mogę, tak? Czasami mi się udaje zagrać w jakimś miejscu w klubie, ale głównie gram w metrze, w jakichś takich miejscach. Teraz zamierzam grać na Krecie, bo wjeżdżam na Kretę i myślę sobie, że spróbuję zobaczyć, jak tam brzmi ten mój flet. Mam wielkie pragnienie, żeby zagrać. Tam niedaleko nas będzie amfiteatr z czasów rzymskich, gdzie jest podobno świetna akustyka i chciałbym zobaczyć, czy to rzeczywiście jest tak dobra akustyka.

0: miesiące.
1: Mam na imię Mariusz.
2: Od jak dawno pan gra na ulicy?
1: Długo, długo, długo. Zawsze w ogóle na ulicy? Około 20 lat, może trochę dłużej.
2: To można traktować jako zawód, czy raczej dodatkowe zajęcie?
1: Zawód, rozrywka, przyjemność, jakiś tam pewnie dochód też, tak. Wszystko naraz i sposób na życie również. Duża ilość wolności w wyborze tego właśnie, co się robi, kiedy się robi. Aczkolwiek ja już za dużo wolności nie mam, dlatego że na swoim etapie, mając rodzinę, już jednak muszę przestrzegać pewnych schematów. Reguł może bardziej. Lata do tyłu mogłem sobie pozwolić zdecydowanie na dużo większą taką swobodę. Teraz to troszeczkę się odbywa inaczej. Zaczęło się to pod koniec lat 90. jeszcze. Usłyszałem chłopaka na ulicy, który grał coś chyba Roberta Gawlińskiego z Wilków. I to było jeszcze pod wieczór. I bardzo mi się spodobał klimat w ogóle tego co on robił. I pomyślałem sobie, ja też bym tak chciał. Widziałem tą swobodę w wyrażaniu siebie, w wyrażaniu tych swoich emocji. To mi się bardzo spodobało, więc pomyślałem sobie, że za jakiś czas na pewno mnie się też tak uda.
3: W ciągu dnia pracuję w firmie technologicznej i wspieram zespół sprzedażowy, a po pracy no właśnie staram się wychodzić, więc jest to takie hobby, ale to hobby trzyma się ze mną od urodzenia, to znaczy odkąd pamiętam śpiewam. Nazywam się Janek Pelczar, wziąłem się stąd, to znaczy urodziłem się w Warszawie i mieszkam tutaj całe życie. Czy często to robię? Ostatnio coraz częściej. W zeszłym roku, w zeszłym sezonie powiedzmy, gdy tylko wyszło słońce, wychodziło, było wystarczająco ciepło, to zacząłem wychodzić kilka razy w tygodniu. W tym roku planuję tak samo. W ostatnim czasie to jest moje trzecie wyjście i planuję częściej.
2: Ale dzisiaj nie jest to za ciepło.
3: Jest tak, jest trochę zimno. Muszę co jakiś czas ogrzewać ręce, ale lubię to robić.
2: A głos nie cierpi, jak jest taka temperatura?
3: Trochę. No nie wiem, może słychać, że już mam lekką chrypkę. No cierpi trochę, ale na tyle, że nie jest to wykluczające z dalszego grania i śpiewania.
2: Z zawodu jest pan muzykiem, czy zupełnie...
1: Z zawodu jestem technikiem mechanikiem. Okay. Od roku paskowaniem. Tokarki, frezarki, szlifierki, tego typu urządzenia, które dzisiaj wracają do łask, aczkolwiek była taka przerwa, dlatego że przemysł u nas w kraju gdzieś tam został, w związku ze zmianą ustroju pewnie częściowo został wyprzedawany, przynajmniej fabryki, huty zostawały wyprzedawane, więc pewnie to troszeczkę było w takiej fazie obumierania jakby. Ja kończyłem technikum na początku lat 90., więc to jeszcze fajnie się w miarę kręciło, aczkolwiek już zapowiadało zmiany.
2: Jak to się skończyło, to zaczęło się granie?
1: Nie, dlatego że ja równolegle pracowałem przez szereg lat i sobie też grałem, dlatego że pracowałem na zmiany w systemie czterobrygadowym, więc nocki, popołudniówki, ranki, więc mogłem sobie, że z tego bakcyla nie mogłem się wyleczyć, więc czasami poświęcałem swoje spanie kosztem grania.
2: Okay. Ale teraz jest tylko granie?
1: Aktualnie w zasadzie tylko granie. Mam nadzieję, że będzie się tak udawało, aczkolwiek jeżeli chodzi o zwrot finansowy, różnie to bywa, więc żeby to się kalkulowało czysto ekonomicznie, to jednak trzeba to poświęcić trochę godzin. To nie wystarczy 2-3 godziny dziennie. U mnie to jest około 7-8 godzin dziennie.
2: I czyli, wtedy się da, tak?
1: Teoretycznie tak, to zależy też od potrzeb indywidualnych, bo ja nie mam nałogów, więc nie mam jakichś takich terminalnych wydatków alkoholowych, czy tych tytoniowych, czy innych, czy hazardowych, więc z tym nie mam problemu, więc...
2: Ale utrzymuje pan rodzinę, zrozumiałam, tak? Czy...
1: Staram się tak, staram się coś tam jeszcze swego czasu próbowałem graficznie strony internetowe, ale to bardziej tak od strony hobbystycznej. Później weszło to AI, to wszystko rozsypało, wysypało te wszystkie karty na stole i powiedziałem nie, to już w tej chwili się z algorytmem nie wygra, więc odpuściłem sobie po prostu.
3: Tu teraz jesteśmy przy Pałacu Kultury pod Złotymi Tarasami, ale zdarza mi się grać bliżej Patelni, grałem też nad Wisłą na bulwarach przy tej nowej wkładce, więc poznałem parę ciekawych osób.
2: No właśnie, innych grajków też? Czy?
3: Też. Chociaż... jakoś, nie wiem, jak to pociągnąć dalej tą myśl, ale tak, nawet może nie tyle, żebyśmy się jakoś zaprzyjaźnili, ale rozpoznaję też te same osoby, jak w ogóle w ostatnich latach. To zauważyłem, że znacznie więcej takich osób jest w Warszawie. Kiedyś, jeszcze jak po tym liceum, po tym konkursie, o którym wspomniałem, jak próbowałem wychodzić i grać, to było łatwiej znaleźć miejsce, że tak powiem.
2: No właśnie, wy walczycie trochę o miejsce, co?
3: Trochę tak. No, kiedy byłem ostatnio? Dzisiaj mamy wtorek, niedzielę, albo w sobotę byłem, nie pamiętam, nie, w niedzielę byłem i godzinę szukałem miejsca. Najpierw pojechałem na Stare Miasto, to znaczy Krakowskie Przedmieście i tam w stronę Krakowskie Przedmieście, w stronę Starego Miasta i przeszedłem tą trasę tam i z powrotem, aż w końcu przyszedłem pod Pałac Kultury, to jest od strony Placu Defilad.
0: Wie pani, najprzyjemniejsze momenty to zdarzają się wtedy, kiedy dzieci tańczą. I ja czuję, że po prostu serce mi mało z głowy nie wyskoczy, bo to są wspaniałe rzeczy. I to, kiedy ludzie bardzo miło reagują, to też jest naprawdę fajne. Nie? I mam poczucie, że nie robię tego na zasadzie żebraniny, tylko ja żyję tak jak ksiądz, z datków.
2: Wziąłem sobie nawet stojak. Na nuty, ale nie wiem, czy się przyda.
4: Pełna profeska.
2: Czy no, nuty, tekst. Tam i tu przysadziłam. Bo czegoś zbieramy? Harpy. Ja nie mam tego.
1: Ktoś podszedł do mnie, człowiek około 30-35 lat, to było też 10 lat temu, podszedł do mnie, że tak powiem, kolokwialnie nabuzowany pod tytułem dawaj zegarek. I pomyślałem sobie, nie no, w tym czasie, w tych latach, tak zegarek, to pomyślałem sobie 20 lat wcześniej, to może to miało jakąś większą wartość, a teraz, no i tak po prostu zachowałem taki stoicki spokój, popatrzyłem na człowieka i w pewnym momencie widziałem, że chyba para z niego zeszła i później odpowiedział, żartuję. A ja, ja pamiętam, jeszcze powiedziałem, a widzisz, że kamera na ciebie patrzy z góry? Także miałem bardzo pozytywne takie zdarzenia, które aż dodają energii tym, co się robi, że to jest taki mentalny jakby energetyk, dlatego, że człowiek jest w właściwym miejscu i robi coś właściwego, coś fajnego dla ludzi, nie tylko dla siebie.
2: Raz. O, no, już za głośno. Zobaczmy.
3: Na pewnym etapie swojego życia uczyłem się grać na skrzypcach. Prawie 2 lata, podejrzewam. No i w liceum wziąłem udział w takim konkursie piosenki angielskiej, gdzie jeszcze nie grałem wtedy na gitarze, kolega mi komponował. Tomka pozdrawiam. Zaśpiewałem Baby One More Time na tym szkolnym festiwalu. I od tamtej pory jakoś to się mnie trzymam. Mniej lub bardziej zacząłem nagrywać, tam na YouTube'a wrzuciłem parę nagrań.
2: No ale YouTube to jednak jest ta bariera ekranowa, a tutaj wychodzisz, jesteś twarzą w twarz z przechodniami. Czy to nie było jakieś trudne na początku, żeby się tak oswoić z zupełnie inną publicznością niż ta jednak w internecie?
3: Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że ja bardzo krytycznie podchodziłem na początku. Jeśli zrobię nawet minimalny błąd, to już czułem, że mnie to zdyskwalifikuje. A z czasem mam też takie podejście, że jednak każdy ma swoje plany. Ktoś może się gdzieś śpieszyć i nie daje tyle wagi moim błędom, bo ktoś może w ogóle ich nie, po pierwsze nie zauważyć, nie usłyszeć, w ogóle kogoś może to nie interesować. Więc bardziej paradoksalnie robię to dla siebie, ale też dla tych momentów, gdzie raz na jakiś czas jednak ktoś się zatrzyma. Widać, że jakoś go to pochłonie, mój śpiew i granie. I jakoś go wyrwie z tej rutyny codziennej i też mi powie miłe słowa, to jednak też potwierdza, że jakby to, co robię, ma sens, dlatego staram się częściej wychodzić i grać.
2: A przypominasz sobie właśnie jakieś takie momenty, że ktoś do ciebie podszedł, coś ci powiedział, coś ci utkwiło w pamięci?
3: Miałem taką sytuację rok temu, że poprosił mnie pan, który był na wózku. Opowiadał, że brał udział w jakiejś wojnie, nie przypominam sobie dokładnie teraz w jakiej, ale jakby poprosił mnie, żebym zagrał jakąś polską piosenkę, tak dość improwizacyjnie zagrałem wtedy Zegarmistrza Purpurowego. Nawet nie pamiętam, czy on mi powiedział coś, ale jakby ta jego reakcja i ten moment, który słuchał szczerze i był uśmiechnięty, jakoś tak został mi w pamięci, bo jednak różne rzeczy się zdarzają. Czasem ktoś pijany przyjdzie, przeszkodzi, powie jakieś głupoty, to takie rzeczy nie zostają na dłużej, a tam wtedy to było takie... No zostało to w głowie.
2: No, wracasz do tego.
3: Tak.

0: Nie jest to moje główne źródło zarobku, ale wiadomo, jakby wszystkie ceny idą w górę, obecna sytuacja też na świecie jest dość niepewna, więc jednak pozwala to trochę, w cudzysłowie, dorobić, ale to jest bardzo niestałe, w sensie to nie mam pewności, czy jak wyjdę tak jak dzisiaj, czy na pewno coś zarobię, no bo to nie ode mnie zależy, ale to nie jest pierwsza rzecz, dla której jakby najważniejsze jest to, żeby jednak sprawdzić siebie też, zapisać się może na jakichś stronach historii, chociaż to może trochę wygórowane wyobrażenie, ale jednak no, te momenty, gdzie ludzie zatrzymują się i widzę, że są autentycznie zadowoleni, no to mnie to też napawa szczęściem po prostu.
1: No dobra, ogólna obserwacja, ludzie wrzucają jak znają numer. Nieważne, czy jest ładne, czy nieładne. Ważne, że znają i wtedy wrzucają.
2: Zawsze z samego rana budzę się pełen energii. Z tą energią w moim wieku bywa różnie. Dobry.
3: Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję. W moim wieku gdzieś tak w okolicach 12-1 godziny widać, że ta energia troszeczkę jest zniżkowa. To z wiekiem odczuwam coraz bardziej, czyli kiedyś tej energii było pod korek, a teraz trzeba dobrze tą energią dysponować, żeby jej starczyło, bo jakby nie było to, co robię, to też jest pewna forma takiej kreacji fizycznej, więc zdarza się, że przychodzę do domu, nie jestem w stanie nawet ręki podnieść.
1: No, też siedzi pan na małym krzesełku, sama pozycja przez kilka godzin jest dosyć mocno obciążająca,
2: więc
1: jakieś przerwy po prostu, tak?
2: Czasami wymuszone przerwy, inaczej, fizjologia wymusza przerwy i cieszę się, że właśnie tak jesteśmy skonstruowani, że mogę sobie tą przerwę zrobić, a celowo czasami wywołuję sobie przerwę pod tytułem, że z jakąś miłą, sympatyczną, starszą panią rozmawiam, zamieniam kilka słów i mogę sobie na chwilę odpocząć od muzyki, ręce odpoczywają, ja mogę sobie kilka słów wymienić, spostrzeżeń jakichś. I taka praca na powietrzu też pozwala mieć kontakt z ludźmi, prawda? Nie jest to typowa praca w zamknięciu, bez dostępu do ludzi z zewnątrz. To mnie to całkiem odpowiada, bo to daje taką równowagę, taki konstans.

0: publika może zweryfikować, no. To jakby nie ma co się oszukiwać, tak? Ale... no ja na przykład długo się bałem wychodzić, grać tak, jak teraz wychodzę. W miarę to okej, wychodzi w miarę spontanicznie, w miarę lekko, ale kilka wyjść się bałem, nie? Że ktoś podejdzie, będzie coś chciał. No ale z czasem to już wychodzi w praniu, no. Mhm. Się, nikt mi krzywdy nie zrobił na razie, mam nadzieję, że nie zrobi.
1: Ale ktoś krytycznie podszedł i jakoś cię skrytykował kiedyś, kiedykolwiek, czy raczej?
0: Coś tam, ale te takie osoby krytyczne właśnie przyjdą, powiedzą, co myślą i pójdą. I okay. To później może być 10 razy innych 10 razy więcej innych osób, którym to zrobiło dzień bardziej pozytywnym, także...
1: No ty na pewno zrobiłeś mi bardzo pozytywny dzień, a raczej wieczór. Znasz Fix You?
0: Fix You? Coldplay?
1: No.
0: Znaczy, że mogę spróbować. Nie grałem tego, nie przećwiczyłem, ale mogę zaimprowizować.
1: A, okej, to znajdziesz tutaj.
0: Kurde, to ja mam taką...

0: Jesteśmy przy rondzie Wiatraczna, no tutaj dosyć hałaśliwie i z każdej strony nas objeżdżają samochody, ale podejrzewam, że to nie jedyne miejsce, gdzie można pana spotkać.
1: Nie, zdecydowanie nie. Nie. Ja mam tych miejsc więcej. Tutaj mam bardziej takie ulubione, ale więcej jest takich miejsc, bo...
0: A dlaczego to jest ulubione? Jesteśmy na Grochowie, na Pradze Południe. Może raczej dlatego, ludzie źle kojarzą te miejsca.
1: Ale może dlatego, że Grochów ma taką swoją specyfikę. Na przykład tak samo jak z tego czasu grałem na Pradze Północ, przy przejściu, przy bazarze Różyckiego. Tam była bardzo, bardzo fajna akustyka na dole, więc ja tam kiedyś bardzo lubiłem grać, dopóki nie zmieniła się specyfika na górze. Że ludzie zaczęli przychodzić z górą, a...
0: A nie dołem,
1: tak. Wszystkiego dobrego.
2: Zabijańca z serem.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego. I kiedyś tam grałem, bo tam miałem właśnie super akustykę związaną z tymi ścianami, które są na dole. Mogę się bardziej skoncentrować na jakości tego, co robię, a nie na głośności. Tutaj znowu ta specyfika miejsca wymusza jednak maksimum głośności, żeby dotrzeć do ludzi, ale na tym też właśnie cierpi jakość.
0: Często pan spotyka tutaj Mariusza?
2: Jeżeli przyjeżdżam tu po książki takie stare, przechodzone na Pragę, no to tu się gadamy sobie, rozmawiamy, nieraz gra, ale fajnie człowiek.
0: Czyli lubi pan się tutaj zatrzymać, posłuchać i porozmawiać?
2: Czasami mu 2 złote położy, 5 złotych, czasami złotówkę, czasami grosz.
0: A czasami coś?
2: A jemu potrzebne są pieniądze, bo ma dzieciaka też, nie? Ile ty masz dzieci?
3: Dwójkę
2: ma, no. No musi zarabiać, no. Ponieważ ja jestem pianistą, muzykiem emerytowanym, no to pokrewieństwo muzyczne. Muzyczne pokrewieństwo, tak.
0: Ile dziennie można zarobić, grając, śpiewając na ulicy?
1: Powiem tak, najmniej zarobiłem w ciągu godziny zarobiłem całe 2 złote. Ale trafiło mi się kiedyś, że od jednej osoby miałem, ale na tyle lat to mi się trafiło, że miałem 200.
0: Ale taka dniówka, powiedzmy, średnia?
1: Średnia dniówka? Przy 8 godzinach? No myślę, że do 100 można dociągnąć. Do 100.

0: jestem muzykiem w ogóle z wykształcenia i z zawodu. Były takie okresy, że w ogóle nie grałem, także nie, ja nie jestem muzykiem, który idzie na próbę, po czym idzie na obiadek w Teatrze Wielkim, a wieczorem ma spektakl albo nie ma. Jakby zawsze trzymałem się z daleka od takich sytuacji. Myślę, że takie uzależnienie muzyków od sponsora państwowego czy prywatnego, to powoduje opinię, że muzycy to są sprzedajne osoby. Bo tak naprawdę jest, ponieważ sami się ładują w sytuacje, kiedy muszą się uśmiechać, kiedy trzeba, a milczeć, kiedy trzeba. Ja wiem, jak jest w orkiestrach symfonicznych, bo grałem kilka razy w orkiestrze symfonicznej. Grałem w różnego rodzaju zespołach i im większy zespół, tym większa presja i tym większa anonimowość i tym większa służalczość tak naprawdę w stosunku do instytucji, która płaci.
1: Bardziej staram się maksymalnie czerpać przyjemność z tego, co robię, ale jednocześnie jak najbardziej to profesjonalizować. Czyli traktować to w miarę poważnie. Bo inaczej, jeżeli człowiek nie będzie traktował poważnie, to w tym pośpiechu, w tym życiu, przy tych rosnących cenach, rosnących zobowiązaniach, to ciężko się utrzymać po prostu na powierzchni. Ja bardzo często miałem ochotę, że tak powiem, zawiesić gitarę na hak i znaleźć sobie coś, co będzie dawało bardziej stabilny dochód i przewidywalny. Bo jeżeli człowiek jest sam, szczególnie facet, no to jeden dzień jest lepszy, drugi jest gorszy i w zasadzie nie ma się co przejmować. Jeżeli traktujemy to w miarę poważnie, to jak mamy lepszy dzień, to sobie odkładamy na gorszy dzień, prawda? I zostawiamy sobie tą pulę, bo dzisiaj może być lepszy, a jutro będzie totalnie dramatyczny i w tym momencie mamy z poprzedniego dnia odłożone, prawda? Ale jeżeli się ma rodzinę, no to już trzeba to wszystko jakoś tak inaczej kalkulować, żeby nie utonąć.
2: Ale to był taki moment, że już ta gitara została odwieszona?
1: Kilkakrotnie albo nawet kilkunastokrotnie. Tylko, że cały czas walczę o to, żeby mimo wszystko

0: Nie chciałem kontynuować tej pracy, bo dla mnie to troszeczkę było jakby więzienie. Przy tym, co lubię, a przy tym, co muszę. Więc może podświadomie ja to sabotowałem to miejsce, w którym byłem, i może nawet podświadomie się później cieszyłem, że tak się stało, jak się stało. Więc ja pomyślałem sobie, że ja mam i tak alternatywę i nie muszę, za przeproszeniem, nie będę mówił brzydkich słów, w każdym razie nie muszę kłaniać się tam, gdzie nie muszę, i przed kim nie muszę, żeby mówić to, co dla kogoś będzie zadowalające, a dla mnie nie będzie zgodne z moim wnętrzem.
1: Ja pięknie się poczuję, jak grasz.
2: Fajne momenty.
3: Miałem chyba jedną taką sytuację, że jakby przyszła do mnie policja i powiedzieć, że właśnie że zostałem zgłoszony. To bardziej musi wyjść z inicjatywy kogoś, komu to będzie przeszkadzać.
4: A czyli ktoś ciebie zgłosił, a nie do ciebie podeszli dlatego, tak?
3: Tak, że zostałem jakby zgłoszony na policję, mimo tego, że to trochę dziwne, bo to było przy Wiśle, dosłownie. Tam jeszcze jest cały park. No, być może ten dźwięk się tak niósł, że w blokach, bo to są dalej za Centrum Nauki Kopernik, tam jest taki park, jeszcze jest ulica i dopiero są bloki. Widocznie komuś to musiało bardzo przeszkadzać, no ale została mi zwrócona uwaga i dokończyłem tam, nie wiem, piosenkę jedną czy dwie.
4: Czyli mandatu nie było?
3: Nie. Ja też staram się nie robić problemów, tak? Jak ktoś mi zwróci uwagę, że przeszkadzam, no to co najwyżej pójdę sobie gdzieś indziej, no bo albo po prostu już pójdę do domu.
0: A propos właśnie ludzi, którzy są uprawnieni do wydawania mandatów, to wśród nich zdarzali się ludzie. Zdarzył mi się na przykład człowiek mundurowy, który przeszedł i powiedział do mnie na przykład takie słowo: proszę mi śpiewać głośniej, bo będzie upomnienie. I to było dla mnie bardzo przyjemne i bardzo sympatyczne. A zdarzyło mi się też lata do tyłu, że dwóch policjantów chciało mi wlepić mandat 500 zł. I to za co? Za żebranie. Mówię, na czym polega to moje żebranie? Jeżeli bym żebrał, to położyłbym sobie czapkę czy kubek i nie robiłbym nic. Nie robiłbym kompletnie nic, czekałbym, aż mi narzucali pieniądze ludzie pieniędzy. A jeżeli coś robię, to wydaje mi się, że jakąś ludziom wartość od siebie daję. A poza tym nie łapię ludzi, nie zasłaniam się dziećmi czy jakimiś innymi pupilami, które sobie stawiam obok siebie czy sadzam. No po prostu ja staram się być jak najbardziej przeźroczysty i jak najbardziej rzeczywisty w tym, co robię. Jeżeli mam jakiś zwrot od ludzi, to żeby to, że ja staram się być maksymalnie uczciwy, ale jeżeli ludzie tą uczciwość zauważą we mnie autentyczność, to w jakiś tam sposób to docenią, a jeżeli nie, to mają do tego prawo, prawda? Jeden czuje taką potrzebę, drugi nie. Jednemu się to podoba, drugiemu nie.
2: Tak. To nie jest grajek, tylko pracownik zarabia.
4: No tak, oczywiście.
2: Na grajku może pani mówić tych Disco Polo.
4: Okej. Okay. To może muzyk. Tak?
2: Byłem w zarządzie głównym w Warszawie Muzyku 5 lat. Wie pani, ja byłem znanym pianistą w Warszawie i gdzie indziej.
5: Cześć, jestem Roman. Gram na gitarze dla ludzi.
4: A jak się w ogóle czujesz po takim graniu ulicznym?
5: Nawet fajnie. Takie obycie trochę z widownią. Trochę też poczucie, że się umie grać. Jednak tak jak grałem, wydawało mi się, że dobrze to było zagrane. Więc nawet pozytywny odbiór ludzi, tak jak przychodzili, to uśmiechali się, więc to było też fajne, że można dać pozytywne wibracje odbiorcom, także in plus. Aha.

0: to jestem ciekawa. W takim razie, czy jak ja mówię graje kuliczne, to czuć jakąś obrazę, bo ja nieświadomie, to znaczy, tak? Bo tak...
1: Ja przyzwyczaiłem się do bardzo różnych określeń i generalnie mnie to mocno nie dotyka, dlatego że określeń jest bardzo, bardzo dużo i tych bardziej celnych i mniej celnych, a ja jakby to powiedzieć, mniej się koncentruję na tym, jak mnie ludzie nazywają, bardziej koncentruję się na przyjemności, którą czerpię z tego, co robię i co staram się dawać ludziom od siebie. I to jest najważniejsze.

0: się dziękuję.
1: I właśnie za takie podejście muzycy z ulicy mają moją ogromną sympatię i szacunek. Może po wysłuchaniu tej edycji Polski na Ucho i reportażu Oliwii spojrzycie na takich artystów przychylnym okiem, jeśli wcześniej byli wam raczej obojętni? Uliczni grajkowie, jak słyszeliście, to zarówno profesjonalni muzycy, studenci akademii muzycznych oraz amatorzy. Ich praca na ulicy także podlega pewnym regulacjom. W niektórych miastach, takich jak Gdańsk, Warszawa, Wrocław czy Kraków, granie na ulicy, szczególnie w centrum, wymaga zgody lokalnego zarządu dróg i zieleni albo urzędu miasta. Władze, uważam, że słusznie, narzucają pewne obostrzenia. Zakazują na przykład używania wzmacniaczy dźwięku, występów w nocy i też świcie oraz wymóg przemieszczania się. Artyści uliczni nie mogą też tarasować chodników. W Gdańsku zazwyczaj wydawane są 2-3 pozwolenia na występy na jedną ulicę. W Krakowie ze względu na bardzo dużą liczbę chętnych artystów wprowadza się ograniczenia dotyczące ich obecności na rynku głównym. Nierzadko dochodzi do konfliktów ze strażą miejską lub policją, jeśli występy są zbyt głośne, a artyści zbyt natarczywi. W tym środowisku są wysokiej klasy muzycy, ale są też i tacy, którzy z ulicznymi występami nie powinni mieć nic wspólnego. To na szczęście zdecydowana mniejszość, a ulica zwykle szybko weryfikuje, kto ma talent muzyczny, a kto powinien pomyśleć o zdecydowanie innym zajęciu. Ta edycja podcastu to był nasz ukłon w stronę ciężko i uczciwie pracujących artystów, których czasem mijamy na ulicy. To była Polska na Ucho. Michał Poklękowski. Do usłyszenia i do zobaczenia przy okazji kolejnej historii, którą wam opowiemy.

0: Paweł Dącbach, zapraszam na wiadomości. Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. To w sprawie wydarzeń w Ostrołęce. 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 przyszedł do placówki z ostrym narzędziem i zaatakował uczniów oraz nauczycieli. 9 osób trafiło do szpitali, nikomu jednak nic poważnego nie grozi. Napastnika zatrzymano po kilkudziesięciu minutach poszukiwań na terenie miejskiej plaży. Nie stawiał oporu.
1: Jeżeli chodzi o sprawcę, to opuścił już on szpital, nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo. Mogę potwierdzić, że on jest zatrzymany.
0: Mówi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji. Prokuratura ma 48 godzin, by go przesłuchać. Natychmiast po zgłoszeniu o ataku w szkole pojawiły się służby. Wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreślał prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
2: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób kontrolnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna nie tylko uczniach innych szkół, ale również o mieszkańcach.
0: Do akcji wkroczyli również pirotechnicy. Okazało się, że napastnik miał przy sobie ładunek wybuchowy.
3: W plecaku, który został zabezpieczony, który prawdopodobnie należy do Jakuba Z, zabezpieczono ładunek wybuchowy domowej roboty. Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zoględzinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
0: Mówi Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrołęce. I dodaje, że śledczy cały czas gromadzą materiał dowodowy.
3: Sytuacja jest dynamiczna, wykonywanych jest mnóstwo czynności procesowych, oględziny, zabezpieczenia, przesłuchania świadków, opinii biegłych, więc musimy się uzbroić w cierpliwość.
0: Już wiadomo, że sprawca był wcześniej zdany policji, miał być notowany za narkotyki. Był też pod opieką psychologa i specjalistów. 19-latek nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic, która znała go z widzenia.
4: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
0: Tymczasem przemoc wśród rówieśników staje się coraz poważniejszym problemem. Z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że aż 87% dzieci i nastolatków jej doświadczyło.
5: Jak mówi mi psycholog Justyna Kotowska, przemoc rówieśnicza to efekt wielu czynników. Między innymi presji grupy, problemów z empatią, doświadczenia przemocy, ale też tego, z czym młodzi spotykają się w internecie.
6: My wbrew pozorom jesteśmy zanurzeni w przemocy. I tolerancja na przemoc, na agresję nam wzrasta.
5: Jak dodaje, jednym z największych problemów jest brak reakcji na przemoc.
6: Bo jeżeli nie zrobimy nic pod kątem naszej postawy społecznej, dyskursu publicznego, to musimy się liczyć z tym, że tej przemocy będzie więcej.
5: Dlatego ważne jest szybkie reagowanie na pierwsze sygnały, że dochodzi do przemocy. Niepokoić powinny m.in. nagła zmiana zachowania, izolowanie się, samotność czy spadek empatii.
0: O czym informował Krzysztof Płowecki. Zmieniamy temat. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Lekarz i był radny Koalicji Obywatelskiej został przesłuchany, a prokuratura zdradziła szczegóły. Na konferencji śledczych był nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, podejrzany przyznał się do winy?
7: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę, choć w praktyce jej nie wykonywał.
8: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
7: Mówił prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy zbadali też kwestię saloniku dla VIP-ów. Nie potwierdzili, że taki pokój fizycznie funkcjonował. Ustalili jednak, że stworzono w szpitalu specjalną ścieżkę leczenia dla wybranych osób, które między innymi powoływały się na Dawida K.
8: Wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu,
7: którzy będą w najbliższych tygodniach przesłuchiwani.
0: Przypomnijmy, o Dawidzie K. zrobiło się głośno, kiedy media ustaliły, że między innymi jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w szpitalu południowym zarobił w zeszłym roku ponad 500 000 zł. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Przed sądem rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe. Na ławie oskarżonych Sebastian M., który odpowiada za tragedię z 2023 roku.
9: Prokuratura domaga się maksymalnej kary za ten czyn, czyli 8 lat więzienia. Wniosek poparł pełnomocnik rodzin ofiar.
10: Gdyby była możliwość 20 lat, nosiłbym o 20 lat. Gdyby była możliwość 30 lat, nosiłbym o 30 lat. Natomiast wnoszę o 8, bo tak jak powiedział prokurator, po prostu to jest tylko 8.
9: Mówi mecenas Łukasz Kowalski. Obrona Sebastiana M. w mowie końcowej po raz kolejny podważyła opinię biegłych. Uważa, że w tej tragedii nie ma winnego i domaga się uniewinnienia oskarżonego.
0: Na miejscu był nasz reporter Rafał Różycki. Bydgoszcz chętnie przyjęłaby amerykańską bazę, ale decyzja należy do kogoś innego, mówi wicewojewoda kujawsko-pomorski. Podkreśla, że miasto ma atuty i jest już ważnym garnizonem. Szef MON wymienił Bydgoszcz jako jedno z miast, gdzie taka baza mogłaby powstać na liście. liście są też Poznań i Wrocław, a o szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
11: Konkretów w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce na razie nie ma, ale Bydgoszcz pojawiła się na liście potencjalnych lokalizacji. Wymienił ją niedawno minister obrony narodowej, a według wicewojewody kujawsko-pomorskiego Bydgoszcz może być pod tym względem atrakcyjna.
12: Jesteśmy ważnym garnizonem, posiadamy jednostki, które są związane z NATO, JFTC.
11: Mówi Piotr Hemmerling. Część mieszkańców Bydgoszczy z okolic siedziby sojuszu chętnie widziałaby tu także amerykańskich żołnierzy.
13: Niech przyjadą, niech nas bronią, jeżeli są potrzebni.
11: Bydgoszcz już dziś jest ważnym ośrodkiem wojskowym. Oprócz struktur NATO działa też Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych i duże zakłady przemysłu obronnego.
0: Polska od kilku miesięcy deklaruje gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Miałaby powstać na zachodzie kraju. Strona amerykańska dotąd pozytywnie odnosiła się do tego pomysłu, ale na pierwsze decyzje w sprawie bazy trzeba będzie poczekać. Pełna zgoda przy wiejskiej. Kary coraz bliżej. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. To reakcja na serię wypadków, szczególnie na tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wbiła się w pociąg. Rządowe propozycje zakładają m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd na czerwonym świetle czy objeżdżanie opuszczonych zapór. Politycy ze wszystkich stron podkreślają, że zmiany są bardzo potrzebne.
14: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on. Ryzykuje życie pasażerów pociągu.
15: Ta ustawa powstała na chybcika, powstała ze względu na wypadki.
16: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne, zastępując je wiaduktami i tunelami.
17: Myślę też, że należałoby się zastanowić, panie ministrze, jak wygląda system kształcenia. Nie tylko kierowców zawodowych, ale też kierowców na kategorię B i inne.
0: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z KO, Rafał Weber z PiSu, Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej i niezrzeszona Paulina Matysiak. Nad projektem Sejm będzie głosował w czwartek, później trafi on do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. Rząd mówi o zdrowiu Polaków, a opozycja o łataniu dziury budżetowej. Sejm zajmuje się opłatą cukrową, czyli wyższym podatkiem za słodzone napoje. Podobne przepisy w zeszłym roku zawetował prezydent, a więcej na ten temat nasz reporter Michał Rawa.
18: Politycy rządowej koalicji mówią o znaczeniu pieniądza i porównują opłatę cukrową do podatku nałożonego na koncerny paliwowe, z którego finansowany jest program CPN. W tym przypadku wyższa opłata za cukier w napojach ma pójść na walkę z otyłością i do budżetu NFZ-u.
19: Oczywiście można zakładać, że prezydent to zawetuje, bo tak, ale komu zaszkodzi? Rządowi? Nie. Zaszkodzi obywatelom.
18: Opozycja odpowiada, że wyższa opłata cukrowa wcale nie poprawi zdrowia Polaków, a ma jedynie podreperować przyszłoroczny budżet.
20: To jest tylko właśnie kolejny podatek, tak jak za Morawieckiego mamy teraz niestety dokładnie to samo za Tuska.
18: Uważa Krzysztof Mulawa z Konfederacji. Wyższa opłata ma zasilić budżet NFZ-u o dodatkowe 1,5 miliarda złotych.
0: Sejm zajmuje się również podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze z tego tytułu również mają trafić do NFZ-u. Operacja neutralizacji min w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony.
21: Neutralizację prowadzono metodą deflagracji, która pozwala zniszczyć materiał wybuchowy bez gwałtownej detonacji całego ładunku i tym samym ograniczyć oddziaływanie na otoczenie. Pozostałości z kolei niszczono przy użyciu niewielkich ładunków wybuchowych.
0: Mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Przypomnijmy, miny wykryto podczas badania dna w rejonie, gdzie powstaje falochron nowego portu zewnętrznego. Przeglądy i budowa nowych zabezpieczeń na terenach zagrożonych to dwa główne zadania Wód Polskich. Instytucja ruszyła z aktualizacją planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
22: Lista konkretnych inwestycji ma się dopiero wyklarować. Jej opracowanie mają poprzedzić rozpoczęte właśnie analizy, które mają odpowiedzieć na pytanie, gdzie i co konkretnie trzeba poprawić. Jednym z etapów są też konsultacje społeczne na terenach zagrożonych.
23: To nie może być lista 1500 inwestycji. To muszą być rozwiązania bardziej miękkie, bardziej elastyczne, w tym rozwiązania oparte na przyrodzie, czyli budowanie retencji.
22: Tłumaczy prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. Instytucja, jak usłyszałem, wyciągnęła też wnioski z powodzi sprzed 2 lat i naprawiła chociażby kwestię łączności, której zabrakło, by odszedł mieszkańców o pękającej tamie w Stroniu Śląskim.
23: Wyposażyliśmy się w Starlinki. Czekamy na wdrożenie ogólnopolskiego systemu zarządzania kryzysowego.
22: Rozpoczęty formalnie przegląd planów zarządzania ryzykiem powodziowym ma się zakończyć za 2 lata.
0: O czym informował nasz reporter Mateusz Chłystun. Nie składają broni. Stowarzyszenie Nowy Chorzów kolejny raz próbuje odwołać prezydenta miasta Szymona Michałka. Mają 60 dni na zebranie ponad 7 tysięcy podpisów.
24: Powolne umieranie ulicy Wolności oraz Centrum Chorzowa. Jak widzimy, ulica Wolności zamiast stać się takim sercem miasta, coraz bardziej
1: ludzi, wyludnia się.
2: Proszę, nasze miasto jest w fatalnej sytuacji demograficznej. To już jest druga czerwona kartka dla prezydenta od młodych ludzi.
3: Ludzie nie chcą już tutaj mieszkać. Przejazd pomiędzy Bytomiem a Katowicami potrafi trwać nawet ponad 2 godziny.
4: Referendum jest dobrym pomysłem.
24: Nie, takiej opcji nie ma. On jest fajny i on jest pomocny człowiek.
25: Dzieje się naprawdę na bieżąco bardzo dużo i bardzo fajnie.
0: Pierwsza próba zorganizowania referendum w Chorzowie nie powiodła się, bo komisarz uznał 1700 głosów za nieważne. A teraz pytanie, czy w okolicach Skarżyska Kamiennej w Świętokrzyskiem ktoś nie lubi przyjezdnych grzybiarzy? Kilka dni temu kierowcy, którzy na mazowieckich tablicach rejestracyjnych zostawili auta na leśnych poboczach i parkingach, zastali po powrocie z grzybobrania przebite opony.
26: My jakoś tak na szybko po prostu, patrząc, że jeszcze mamy powietrze w kołach, znaleźliśmy sobie jakiś serwis w pobliżu i pojechaliśmy, żeby jeszcze całkiem powietrze nie zeszło. Poza nami to tam było gdzieś tak jeszcze 8-10 aut, którzy stali już na felkach.
0: Mówił jeden z pokrzywdzonych grzybiarzy.
27: Jeśli osoby zainteresowane się zgłoszą do komendy, złożą zawiadomienie o uszkodzeniu mienia i złożą stosowne wnioski o ściganie, no to wtedy my, policja, oficjalnie podejmujemy sprawę.
0: Informuje Anna Sławińska z policji w Skarżysku. Do tej pory na policję nie wpłynęło żadne oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Na razie o powrocie do siebie nie myśli, a i trudno go złapać. Teraz niecodzienny widok pod Łowiczem w województwie łódzkim. W okolicach miejscowości Zduny można spotkać kangura, który skacze tam już od około 2 miesięcy.
28: Kangura spotkałem przed swoim domem w przerwie od pracy.
0: Mówi Patryk, mieszkaniec gminy Zduny.
28: Patrzę, no coś siedzi, nie? Nie zwróciłem na początku na to za bardzo uwagi, ale przygląda się jak kangur. No i pierwsza myśl, no to no, nagram, będzie śmiesznie. Nie ukrywam, byłem zdziwiony, no bo nie jest to codzienny widok.
0: Jak to możliwe, że przetrwał w takich warunkach i czym w takim razie może się żywić?
29: To jest oczywiście zwierzę roślinożerne. Mikołaj Butryński z działu edukacji, skoro uciekło gdzieś z jakiejś właśnie agroturystyki na jakieś pole, no to oczywiście ma wiele opcji, żeby się żywić. Czy to jakimiś owocami, które znajdzie, a najprościej to trawami, które ma tam sporo na tych polach.
0: Dla kangura największym problemem, co podkreślają eksperci, będą teraz coraz chłodniejsze dni. A tematem zajął się Daniel Tekliński. Na Mazurach powstanie nowy szlak kulturowy, kłobukowe rejzowanie. Trasa połączy historyczne miejsca, m.in. w Mrągowie, Orzyszu, Rynie, Piszu i Rucianym Nidzie.
30: Nazwa ciekawa, kłobukowe rejzowanie, w tradycyjnej gwarze nawiązuje do wędrowania i odkrywania. Szlak połączy 8 obiektów historycznych w różnych miejscowościach, które zostaną wyremontowane i dostosowane do zwiedzania. Dodatkowo we wszystkich tych miejscach powstaną nowe wystawy, pojawi się interaktywne wyposażenie.
0: Mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Wartość projektu to ponad 17 milionów złotych.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Wiktora, chyba młodego człowieka. Witam cię, Wiktorze.
2: Witam.
1: I od razu zapytam, Wiktor, ile masz lat?
2: 24.
1: Całe życie przed tobą, chłopie, już nieszczęście w miłości, tak?
2: No niestety, tak się zdarzyło.
1: Nikola, jak czytam, była twoją narzeczoną.
2: Tak jest.
1: Gruba rzecz, czyli był pierścionek zaręczynowy.
2: Był.
1: Przyjęła.
2: Przyjęła, tak jest.
1: Ile ona ma lat?
2: 21 w tym roku.
1: 21 w tym roku, czyli młodsza dziewczyna. Gdzie ją poznałeś?
2: Przed internetem w sumie się poznaliśmy.
1: A ile czasu żeście byli razem?
2: Ponad 5 lat.
1: Ojej.
2: 5 lat i parę miesięcy.
1: To ona miała 16 lat.
2: Też byłem dosyć młody, miałem 19, więc...
1: No tak, w porządku.
2: Miłość nie wybiera.
1: Pierwsza wielka miłość. Czy jesteście z tego samego miasta, miejscowości?
2: Nie.
1: Czy jeszcze musiał ktoś do kogoś jeździć?
2: Tak jest.
1: I co żeście przeżyli razem podczas 5 lat bycia parą, potem narzeczonymi?
2: Na pewno był wyjazd nad morze, co było bardzo fajne, przyjemne.
1: Polskie morze?
2: Pierwsze wakacje, nasze wspólne razem.
1: Jaka miejscowość?
2: Na pewno Jastrzębia Góra, tak.
1: Fajny tak, klif, nie?
2: Tak, bardzo ładne miejsce. Też na pewno zaręczyny to był duży krok.
1: Gdzie były?
2: W tą stronę, nad Soliną.
1: Proszę, jak ładnie, no to trochę pojeździłeś, to już mi się podobasz. A kto był prowodyrem tych wyjazdów, ty czy ona?
2: Wspólnie decydowaliśmy.
1: Gdzie jeszcze bywaliście?
2: W górach również byliśmy. Troszkę tam pozwiedzaliśmy Polskę, że tak powiem.
1: No dobra, to teraz powiedz mi, jaka ona jest, co ona lubi, co już wiesz o niej?
2: Lubi na pewno przytulanie, poczucie tego, żeby być blisko, rozmowę.
1: Romantyczna, dobra, czuła. A co lubi zjeść, wiesz? Jej ulubiona potrawa, bo moja to knedle ze śliwkami.
2: Ulubioną potrawą chyba na ten moment ciężko to określić, bo w sumie czyli wiele rzeczy próbowaliśmy wspólnie.
1: Nie wiesz.
2: Sałatka Cezar dosyć częsty jej wybór był.
1: Ja tu mam napisane, co ty zrobiłeś, ale wolałbym, żebyś to ty mi to powiedział.
2: Po prostu nie dawałem jej czułości, bliskości, byłem gburem, tak jak pisałem.
1: Dokładnie to napisałeś, byłem gburem. Dlaczego?
2: Tak.
1: To były takie odzywki nieeleganckie do niej?
2: Nie, bardziej takie odepchnięcie, poczuła się odepchnięta ode mnie, że po prostu już mi nie zależy, że nie walczę, że poczułem się tak jakby, co by się nie działo i tak będzie ze mną, tak.
1: No to trochę dziwne, nie? Bo patrz, wszędzie zabierasz, jednak wyjeżdżacie, jednak dbacie o te fajne chwile romantyczne i wspomnienia i żeby było co obejrzeć na zdjęciach, bo pewnie były robione, a tu proszę, kiedy nie wyjeżdżaliście, byłeś nie do zniesienia nudnym gościem, tak?
2: Troszkę
1: i
2: tak.
1: Zapatrzonym w siebie. Dobra, ten moment, ta chwila, jak cię zostawiała, opisz mi.
2: No, to była ciężka chwila. Nie byłem w stanie się z tym pogodzić. W sumie
1: ale zaraz,
2: nie jestem.
1: Zawołała cię, przyjechała do ciebie.
2: Przyjechała i po prostu powiedziała, że dalej tego nie widzi. Że przez pół roku troszkę ją olewałem, tak jak mówiłem, byłem gburem i ona dalej tego nie widzi. No, dalej nie chcę tego wciągnąć, że tak powiem.
1: Czyli miała dosyć tego olewania jej, nie czuła, że jest ważna, poczuła, że usiadłeś na laurach, jak to się mówi, żeby nie powiedzieć na czterech literach. Jest jakaś szansa twoim zdaniem, żeby zmieniła zdanie, bo zaraz do niej zadzwonimy po nieobecności waszej, bycia razem jak długo? Od stycznia, początku?
2: Jeszcze przebywamy w sumie razem, bo jeszcze się wyprowadzamy, jesteśmy na etapie wyprowadzki z mieszkania.
1: O!
2: Więc jeszcze pomieszkujemy razem.
1: Mieszkaliście razem, dobrze.
2: Tak, przez rok, można powiedzieć. 3-4 miesiące mieszkaliśmy sami, a około ponad pół roku mieszkaliśmy u mnie, u moich rodziców.
1: Nie potrafisz mieszkać tylko z nią, nie potrafisz być na tyle ciekawy, interesujący, kiedy Nikola jest obok.
2: Troszkę tak.
1: Nikola, to co, kochamy się może jednak w tym Wiktorze, dajemy mu szansę, jednak się chłopak stara, no trochę już wie chyba, myślę, że dotarło też do ciebie, Wiktor, co robiłeś źle, bo nazywasz to jak trzeba. Szkoda, że ona nie chce tego przyjąć, kiedy ty prosisz o to, bo na pewno prosiłeś, żeby została przy tobie, prawda?
2: Prosiłem.
1: Dobra. To trzymacie kciuki za Wiktora. Zapraszam cię poza antenę. Dodasz coś jeszcze.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Słucham.
2: Dzień dobry, do Nikoli. Czy dobrze się dozwolę?

0: co, za co jest taka nienawiść i takie odłożenie słuchawki? To jest
1: chyba
0: takie...
1: nie chciała po prostu, żeby to stało się chyba w radiu, że tak powiem.
0: Myślisz, tak? To też dużo mówi. To znaczy, że ona nie ma dobrych zamiarów. Kobiety zazwyczaj nie chcą rozmawiać wtedy, kiedy muszą kręcić. To znaczy, że ty chyba czegoś nie wiesz, Wiktor. Nawet zrzuciła mnie. A może wiesz co, jeszcze SMS-ik? Nikola, Paweł Pawelec, prezenter Radia Vox FM, dzwoni do ciebie na ratunek miłości, bo facet, który cię do tej pory zawodził, wie dokładnie, co robił źle i wie, jak to naprawić. A najmilszą wiadomością jest to, że wciąż bardzo cię kocha.
1: Bardzo ładnie.
0: To myślę, że jeżeli ona cię kocha, jeżeli byłaby w stanie ci wybaczyć, to teraz odbierze ten telefon po przeczytaniu tej wiadomości. A jeśli nie odbierze, sprawa jasna. Będziesz musiał się sam starać, ale damy jej jeszcze jedną pamiątkę w ramach porażki, gdyby nie odebrała. Ta. No dobra, trudno.
2: No nie!
0: To my poddajemy się, Nikola. Nie będziemy się narzucać. Natomiast mamy tu sytuację bardzo miłą dla ciebie. Facet jest przemyślany. Wie dokładnie, że był w miarę atrakcyjnym mężczyzną, kiedy nie mieszkaliście razem. Zabierał cię, jak mi opisywał, i nad Polskie Morze do Jastrzębiej Góry. I zaręczyny ci piękne zrobił nad Soliną. Przyjęłaś pierścionek. Mam nadzieję, że zostawiłaś. Zostawiła czy oddała?
1: Zostawiła.
0: Bardzo dobrze, bo może się przydać jeszcze. Były grane i góry, czyli Zakopane. Wie, że jesteś bardzo romantyczną, czułą, delikatną osobą. Być może nie jesteś w stanie udźwignąć pojawienia się na antenie Radia Vox FM w programie Kochaj albo Rzucaj i szanujemy to. Wysłałem ci pięknego SMS-a prosto z serca. Przyznaję się, że był gburowaty, kiedy zamieszkał z tobą. Trochę osiadł na laurach, zachwycał się tym, że ma ciebie. Piękna, szczupła, niebiesko oka, podnosząca prawą brew, gdy jest zdziwiona. No i to wasze wspólne serduszko, tatuaż, który wymyśliłaś ty. To chyba nie przypadkiem. Wiktor jest przemyślany. Wiktor wie, co zrobić, żebyś dalej była zachwycona i pokazywała go z dumą koleżankom i kolegom i rodzinie. Dlatego wracaj, dziewczyno. Mam nadzieję, że trafi do ciebie nagranie z naszej rozmowy. Odsłuchasz sobie i zmienisz zdanie. A teraz uwaga, bo Wiktor chce ci coś bardzo ważnego powiedzieć.
1: Pamiętaj, Nikola, że cię kocham i zależy mi na tobie strasznie i chcę, żebyś była po prostu szczęśliwa. Czy ze mną, czy nawet niestety, ale jak się tak stanie, to i beze mnie.
0: Przypuszczam, że może coś jeszcze zrobił, czego nie miał odwagi mi powiedzieć. Wiktor się zapiera, że nie, absolutnie nie zachował się nieelegancko, nie nawyzywał, nie zrobił niczego, za co miałby się wstydzić, oprócz no właśnie, tego olewania tego związku, kiedy 21-latka potrzebuje wielkiej miłości. Ale wybacz mu, Nikola, on ma 24 lata. Mężczyzna 24-letni, przepraszam, Wiktor, że to powiem, to jeszcze dzieciak. Mógł nie mieć doświadczenia.
1: Ja to wiem.
0: No właśnie. Nie wiedział, że o was, dziewczyno, trzeba cały czas dbać, walczyć, zaskakiwać i upewniać, że właśnie takiemu facetowi możesz urodzić potomka. Trzymaj się, Nikola. Dobrych wyborów życzę. Pa.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: plecaku miał ładunek wybuchowy. Na początek najnowsze ustalenie w sprawie nożownika z Ostrołęki. Poważny pożar w Jastrzębiu-Zdroju. Do mieszkańców wysłano alerty RCB. Suwałki najtańszym miastem do życia w Polsce. Tak wynika z danych GUS-u. Posłuchajcie.
1: Jest czwartek, 8 dzień października, godzina 6. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Szokujące ustalenia śledczych po ataku w szkole w Ostrołęce. Napastnik miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. 19-latek z zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował innych uczniów i nauczycieli ostrym narzędziem. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku. Zabezpieczyli go pirotechnicy. Teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie. Trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
3: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
2: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli, potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
4: Nie stawiał oporu, obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
2: 19-latek dokonał samookaleczenia, udzielono mu pomocy medycznej, potem trafił do policyjnej izby zatrzymań.
0: Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. Pożar dachu sklepu w Jastrzębiu-Zdroju. RCB ostrzega przed zanieczyszczonym powietrzem. Ogień wybuchł wieczorem w sklepie Biedronka przy ulicy Niepodległości. Objął 500 metrów kwadratowych dachu. Wszystkie osoby opuściły budynek przed przyjazdem strażaków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Powietrze może być zanieczyszczone. Nie wychodź z domu, nie otwieraj okien. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Rząd mówi o zdrowiu Polaków, opozycja o łataniu dziury budżetowej. Sejm zajmuje się opłatą cukrową, czyli wyższym podatkiem za słodzone napoje. Podobne przepisy w zeszłym roku zawetował prezydent. Więcej na ten temat nasz reporter Michał Rawa.
5: Politycy rządowej koalicji mówią o znaczeniu pieniądza i porównują opłatę cukrową do podatku nałożonego na koncerny paliwowe, z którego finansowany jest program CPN. W tym przypadku wyższa opłata za cukier w napojach ma pójść na walkę z otyłością i do budżetu NFZ-u.
6: Oczywiście można zakładać, że prezydent to zawetuje, bo tak, ale komu zaszkodzi? Rząd nie. Zaszkodzi obywatelom.
5: Opozycja odpowiada, że wyższa opłata cukrowa wcale nie poprawi zdrowia Polaków, a ma jedynie podreperować przyszłoroczny budżet.
7: To jest tylko i wyłącznie kolejny podatek, tak jak za Morawieckiego mamy teraz niestety dokładnie to samo za Tuska.
5: Uważa Krzysztof Mulawa z Konfederacji. Wyższa opłata ma zasilić budżet NFZ-u o dodatkowe 1,5 miliarda złotych.
0: Sejm zajmuje się również podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze z tego tytułu również miałyby trafić do NFZ-u. Nie składają broni. Stowarzyszenie Nowych Chorzów kolejny raz próbuje odwołać prezydenta miasta Szymona Michałka. Mają 60 dni na zebranie ponad 7 tysięcy podpisów.
8: Powolne umieranie ulicy Wolności oraz centrum Chorzowa. Jak widzimy, ulica Wolności zamiast stać się takim sercem miasta, coraz bardziej wyludnia się.
9: Nasze miasto jest w fatalnej sytuacji demograficznej. To już jest druga czerwona kartka dla prezydenta od młodych ludzi.
10: Ludzie nie chcą już tutaj mieszkać. Przejazd pomiędzy Bytomiem a Katowicami potrafi trwać nawet ponad 2 godziny.
11: Referendum jest dobrym pomysłem.
12: Nie. Takiej opcji nie ma. On jest fajny i on jest pomocny człowiek.
13: Dzieje się naprawdę na bieżąco, bardzo dużo i bardzo fajnie.
0: Pierwsza próba zorganizowania referendum w Chorzowie nie powiodła się. 1700 głosów komisarz uznał za nieważne. W tym zestawieniu Chorzowa nie ma, wygrywają za to Suwałki. Zdaniem GUS-u to najtańsze miasto do życia w Polsce. Pod uwagę brane były ceny, zarobki i koszty utrzymania. Co na to sami mieszkańcy?
14: Nie jest drogo, nie jest. Ja mam 1200 zł, a mam mieszkanie 70 metrów.
15: Mieszkania to raczej do najniższych nie należą, nie?
16: Ciężko jest się utrzymać. 4200 wypłata i 2000 za mieszkanie, to wydaje mi się, że jest ciężko.
0: Za Suwałkami w zestawieniu znalazły się Grudziądz i Toruń.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: No tylko trzeba pamiętać jeszcze o kosztach ogrzewania kurtek, bo to jednak biegun zimna.
0: Rzeczywiście, chociaż dzisiaj o poranku wcale nie. Dzisiaj najchłodniej w Kielcach i Katowicach, tam zaledwie 6 stopni Celsjusza. Rano oczywiście, bo w ciągu dnia powyżej 20 będzie praktycznie wszędzie oprócz Pomorza.
1: No ale ze złych informacji to chyba ostatni taki ciepły dzień, przynajmniej jak na razie. Temperatury rzeczywiście do 24. Deszcz przyjdzie po południu na zachodzie oraz na południu kraju.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Po południu na południu to łatwo zapamiętać. Julia Chren.
1: Konrad Piłowarski.
0: Dzień dobry, 5 po 6.
1: Mamy czwartek.
18: Pierwsza. Pierwsza zmiana.
19: Od rana z Fox FM.
17: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: 12 minut po godzinie 6. Nie muszę, ale mogę.
1: Proszę
0: tak
1: bardzo.
0: Odnosząc się do piosenki, no to właśnie tak sobie powtarzajmy codziennie.
1: Dobrze.
0: Jeżeli mamy
1: nie
0: jakieś
1: muszę, ale mogę.
0: Tak, tak. Że na przykład wstać. Nie muszę wstać, ale mogę. I to jest piękne.
1: Nie muszę iść do pracy, ale ja muszę.
0: Kurczę. No, ale to musisz sobie to wmawiać. Musisz się oszukiwać.
1: Oszukiwać się trzeba, tak?
0: No tak, oczywiście, że tak.
1: Słyszeliście, ja się nie będę kłócił w czwartkowy poranek, no to nie warto się kłócić, no to dobrze, no. Nie
0: 609,
1: muszę, a mogę.
0: 609-869-869, dajcie znać, jak wam ten czwartkowy poranek mija, co możecie robić, nie musicie, tylko co możecie, prawda?
1: Tak, możecie do nas dzwonić, możecie do nas pisać na przykład.
0: Nie musicie, ale nie możecie.
1: No niczego nie możemy was zmusić. 13 minut po godzinie 6. David Guetta, Sia, Flames, już teraz w Vox FM.

0: leciała. Kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy czwartek, 8 dzień października. Imieniny obchodzą dziś Artemon, Demetriusz, Ewodia, Ewodiusz, Ginter, Guncerz, Gunter, Gratus, Laurencja, Ludwik, Marciusz, Pelagia, Symeon, Taida oraz Waleria.
1: W Chorwacji dzisiaj święto niepodległości. Peru obchodzi dzień marynarki wojennej. Do tego z tych bardziej nietypowych świąt mamy dzisiaj Światowy Dzień Wzroku, Międzynarodowy Dzień Podologii. Pozdrawiamy wszystkich stópkarzy, dokładnie. I Światowy Dzień Ośmiornicy.
0: To w takim razie lecimy z datami. Rok 1997, 29 lat temu założono klub piłkarski Chicago Fire i ciekawe, czy Robert będzie dzisiaj świętował, czy jakaś impreza z okazji
1: urodzin. 4 godziny temu wrzucił jakieś zdjęcia z Chicago na swojego Instagrama.
0: Czyli się szykuje, myślę.
1: Chyba tak. 8 dzień października roku 1985, czyli dokładnie 41 lat temu, na świat przychodzi amerykański piosenkarz. Autor tekstów, producent muzyczny pochodzenia filipińsko-portorykańskiego Bruno Mars świętuje dzisiaj 41 urodziny.
0: To wszystkiego najlepszego. Zmieniamy temat na czasy zupełnie odległe. 876 rok. W bitwie pod Andernach siły Ludwika Młodszego pokonały armię Łysego. Dokładnie armię Karola Łysego.
1: A już myślałem, bo Łysy u mnie był w szkole, to myślałem, że może
0: to jego
1: armię.
0: To nie on.
1: Okej, dobra. Rok 1978, dzień października, czyli 56 lat temu przychodzi na świat człowiek, który jest znany z tego, że uprawiał ziemniaki na Marsie. I że wracał bardzo długo do żony. Zajęło to mu kilkanaście lat.
0: Mhm. Kto taki?
1: A to wszystko było w filmach, bo to aktor. Matt Damon dzisiaj świętuje 56 lat.
0: A, ten z Marsjanina na przykład?
1: No to właśnie, tam ziemniaki na Marsie.
0: Dobra, to już wszystko jasne. 1903 rok, jeszcze urodziny, bo wtedy to na świat przyszedł węgierski polityk, premier Węgier swego czasu, Ferenc Nagy.
1: Król jest nagi. Rok 1984, 8 dzień października jeszcze. Wtedy na świat przychodzi estoński pisarz, muzyk, projektant gier komputerowych. Człowiek odpowiedzialny za taką grę Disco Elysium. No człowiek, który mógłby być Polakiem. Robert Kurwic dzisiaj świętuje.
0: To wszystkiego najlepszego. Życzymy, żebyście nie dostali tego dziś w czwartek.
1: Ich troje w Vox FM w rytmie hitów.
0: 22 minuty po godzinie 6.

0: witajcie, Mirek z tej strony, jak co dzień na porannym bieganiu z Boxerem. Chciałem wam powiedzieć, że ja też nie muszę biegać samego rana od 3 lat, ale chcę. Jeżeli ktoś nie musi, to niech da sobie słowo przed tym, że chcę. Pozdrawiam z Lubuskiego.
1: Ja cię, motywacja.
2: Ja Mirka szanuję, ale ja nie wierzę, że on chce.
1: Tak.
2: No, przepraszam ciebie, Mirek, ja naprawdę nie wierzę. Cieszę się też, że powiedział, że to bieganie z Vox FM, bo to znaczy, że jak on biega, to też biegamy i my, i wszyscy słuchacze.
1: A nie musimy.
2: Czyli jesteśmy sportowi.
3: A, to w tym temacie jeszcze Łukasz do nas napisał. Mhm. Dzień dobry, Vox FM, mogę iść do toalety, ale nie, już nie muszę.
4: Pierwsza zmiana. Reklama.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie 2. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: Jest 6:30, a to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
8: Ihor M. usłyszał zarzuty, to po ataku w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu. Ukrainiec usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Przypomnijmy, 31-latek zaatakował 2 tygodnie temu, zabił księdza i ranił 4 inne osoby. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień. Przesłuchanie było możliwe po wydaniu opinii przez biegłych psychiatrów. Przenosimy się do Niemiec. Były szef Federalnej Służby Wywiadowczej trafił do aresztu śledczego. 80-letni August Hanning został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Śledczy zarzucają mu również działalność agenturalną na rzecz obcego wywiadu oraz pozyskiwanie tajemnic państwowych i usiłowanie zdrady kraju. Za kratki trafił już również jego współpracownik. Jeszcze u nas Francja. Policja zrezygnuje z granatów hukowych podczas protestów licealistów. To po tym, jak na północy kraju 15-latek stracił dłoń, gdy podniósł jeden z nich. Według MSW stosowanie tej broni zostanie zawieszone do czasu wyjaśnienia okoliczności tego wypadku. Uczniowie, przypomnijmy, żądają dofinansowania szkół. Skarżą się na zbyt dużą liczbę osób w klasach i przeciążenie nauczycieli. Na marginesie tych akcji, w tym blokad szkół, dochodzi do aktów przemocy i starć z policją.
9: Zmiana.
10: Od rana z Vox FM.
11: Bonjour.
12: Dzień dobry, 7:28.
11: Witajcie.

0: minuty do godziny 7. My o tej godzinie zazwyczaj spoglądamy do gazet i internetu, żeby sprawdzić, co się wydarzyło ciekawego, jak spaliśmy. I nie wiem, czy wtedy spaliśmy, ale to się wydarzyło w województwie lubelskim. Jak przeczytałam te informacje, to pomyślałam sobie, że Polak to naprawdę jest bardzo kreatywny.
1: Co tym razem zrobił?
0: Bo już tak, zamienianie się miejscami za kierownicą chyba to jest przeżytek.
2: Po spowodowaniu wypadku,
0: uciekanie,
2: tak?
0: Przeżytek.
2: Przed policją, tak.
0: Audi wypadło na zakręcie z drogi i kosząc drzewa oraz krzaki wjechało na prywatną posesję. Przyjechała policja, została dwóch mężczyzn. No i niestety, słuchajcie, to zdarzenie wywołało w nich amnezję. I oni nie pamiętają, który z nich był za kierownicą.
2: A, okej, ty byłeś.
1: To nie, to dlatego.
2: No, kogo tu ukarać? Wiesz, kogo ukarzą.
0: Policja ma trochę problem, a trochę nie, bo oboje byli pijani i oboje nie mieli prawa jazdy.
2: A, no to nie mogą wskazać nikogo.
1: To może stąd ta amnezja. Mi się zdarzały takie imprezy, że też nie pamiętałem.
0: Nie, absolutnie. A poza tym, to nie wiem, czy wiecie, że nowy klocek będzie w centrum Warszawy. Naszej stolicy Polski.
2: Ale z zapachem, bez zapachu?
0: Nie wiem, jaki będzie miał zapach, ale zmienił się kolor tego klocka.
1: Jakiego klocka? O czym wy mówicie?
2: Ja nie mogę tego słuchać.
0: Chodzi o to, że w centrum Warszawy jest taki wielki budynek, takie pudełko białe.
2: A, to by chodzi o wielki budynek.
0: No tak.
2: No jest.
1: A, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, tak?
0: Tak. I będzie teraz drugi taki wielki budynek i miał być czarny, ale będzie jednak jasny, żeby...
2: Będzie nie nowoczesnej.
1: Nie, nowocześniejszej.
3: Pierwsza zmiana.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: 15 minut do godziny 7, czas kogoś obudzić, ale ja najpierw chciałabym powiedzieć, że bardzo szanuję Patryka, ponieważ
3: też podziwiam trochę.
2: Napisał, że 24 października bierzemy ślub. I to, że pamięta konkretną datę, to jest naprawdę godne podziwu.
3: Nie, bo on musi ją pamiętać do 24 października tego roku. Później potem już będzie normalnie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Propozycja jest taka, żeby zadzwonić do Agnieszki, przyszłej żony, i ją wkręcić, że sala, w której ma być wesele, została podpalona czy coś w tym stylu. Z podpaleniem ja bym nie ryzykował, tak jak głupio się spać, ale takie szambo może wybije, co?
4: Zapach może przestraszyć.
3: Jakieś kaloszki by sobie założyli. Dobra, dzwonimy w takim razie.

0: Cześć. Jestem asystentem Si nagrywającym tę rozmowę dla osoby, z którą próbujesz się połączyć. Przedstaw się i powiedz, dlaczego dzwonisz. Proszę, podaj mi swoje imię.
1: Wiktor.
0: Osoba, do której dzwonisz, jest obecnie zajęta. Poinformuję ją o twoim telefonie. Dziękuję.
1: Co tam ma być?
0: Cześć. Jestem asystentem Si nagrywającym tę rozmowę dla osoby, z którą próbujesz się połączyć.
1: Naucz się po polsku mówić.
0: Dlaczego dzwonisz?
1: Nie powiem.
0: Czy nie miałbyś nic przeciwko, jeśli zdradzisz mi swoje imię?
1: Nie będę nikogo zdradzał. Nie no, ale to jest w ogóle... Dlaczego mam zdradzać? Przecież nie można zdradzać.
0: Czy nie byłoby ci przykro, gdy podasz mi swoje imię?
1: No właśnie, byłoby mi przykro, no ale przecież my się nie znamy. Ja nie znam twojego imienia. Jakie jest twoje imię?
0: Osoba, do której dzwonisz, jest obecnie zajęta.
1: Ale nie zmieniaj teraz tematu.
0: Poinformuję ją o twoim telefonie.
2: Kobieta.
0: Dziękuję.
1: Ale no zaraz, o, i się rozłączył. Ale patrzcie, jaki skandal. Ja dzwonię jeszcze raz.
0: Cześć.
1: O,
0: jestem
1: cześć.
0: Asystentem Si nagrywającym tę rozmowę dla osoby, z którą próbujesz
1: ale
0: się połączyć.
1: Zaraz. Jakie jest twoje
0: przedstaw
1: imię?
0: Przedstaw się i powiedz, dlaczego dzwonisz.
1: Ja dzwonię do Agnieszki, a nie do ciebie. Przedstaw się, proszę. Czy będzie ci przykro, jak się przedstawisz?
0: Czy mogłabyś mi podać swoje imię?
2: Ojej, nie poznaję, że facet dzwoni.
1: No nie, jeszcze mnie obrażasz. Nie, no ludzie kochani. To ja chcę usłyszeć twoje imię.
0: Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak się nazywasz?
2: Podrywa
1: ale
2: cię.
1: Dlaczego ty mi nie chcesz powiedzieć, jak się nazywasz?
2: Ona się podrywa. Słyszysz, jak zmieniła głos.
1: No ale no, nie chcę się przedstawić, a mnie no podrywa? Nie.
2: No przedstaw się mojemu koledze, proszę.
0: Czy mógłbyś mi zdradzić swoje imię, jeśli nie będzie ci to przeszkadniało?
1: Przeszkadniało będzie mi, tak? Zobaczycie, popsujemy tę sztuczną inteligencję. To jest moja... Ja rozpoczynam wojnę ze sztuczną inteligencją. Popsujemy cię!
2: Nic nie wie, co powiedzieć.
0: Osoba, do której dzwonisz, jest obecnie zajęta.
1: Ale to co?
0: Poinformuję ją o twoim telefonie. Dziękuję.
1: No i już znowu się rozłączyła. No to co, jeszcze raz?
3: Dawaj.
2: No, pewnie, tak.
3: Fajnie się gada.
2: Spytaj, co u niej. Ile
0: cześć.
2: Ile
0: jestem asystentem Si nagrywającym tę rozmowę dla osoby, z którą próbujesz się połączyć.
3: Strasznie się powtarza.
0: Przedstaw
3: wiesz?
0: Się i powiedz, dlaczego dzwonisz.
2: Ona nie rozpoznaje numeru, nie wie, że to ty ciągle dzwonisz. Zobacz, głupia jakaś.
1: Dobra, a ile płacą za bycie takim asystentem?
0: Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak się nazywasz?
1: Ale dlaczego ty nie chcesz ze mną w ogóle rozmawiać?
2: No, pogadaj.
1: Dlaczego ty zmieniasz ciągle temat? Tak to jest z wami, asystentami Si.
2: Ile masz lat? Od kiedy pracujesz?
1: No jest mi przykro.
0: Czy mógłbyś mi zdradzić swoje imię?
1: Ale ja ci już zdradzałem swoje imię.
0: Czy mógłbyś mi zdradzić swoje imię, ale jeśli nie będzie ci to przeszkadzać?
1: Będzie mi to przeszkadzać, już ci tłumaczyłem. Dopóki ty się nie przedstawisz, ja się nie przedstawię.
2: Koleżanko, nie podejmuj się pracy, której nie jesteś w stanie wykonać, no.
0: Osoba, do której dzwonisz, jest obecnie zajęta. Poinformuję ją o twoim telefonie. Dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Tak jest zajęta.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu Prezes.

0: 3 minuty do godziny 7. Mamy czwartek, to przypominamy. Wspominaliśmy o tym, żeby nic nie musieć, tylko wszystko móc.
1: Jestem asystentem głosowym Konrada Piłgarskiego.
2: Żeby chcieć, żeby nie musieć, tylko chcieć, bo jak się chce, to wtedy
1: no
2: nie
1: ja chciałem popsuć tę sztuczną inteligencję, ale nie udało się.
2: No nie udało się zupełnie.
1: Sprawdzałem przed chwilą, no niestety.
0: No, bardzo mi przykro, ale może następnym razem ci się uda. No
1: pamiętajcie, że jak zgłaszacie kogoś do pierwsza zmiana budzi ludzi,
2: tak.
1: To fajnie by było, żeby ta osoba nie miała asystenta sztucznej inteligencji.
0: Mm-hmm. No, i nie mówcie jej o tym, że ją zgłosiliście, bo to też wtedy może nie wyjść.
2: A tak, tak, bo wtedy te osoby wyłączają telefon, w ogóle nie odbierają.
1: A zgłaszać można na voxfm.pl. Przypominamy, że pierwsza zmiana budzi ludzi codziennie przed godziną 7, dlatego warto czasami postawić w brutalny sposób wkrętką swoich najbliższych.
0: No, tak jak nasz słuchacz, bo słuchacz napisał, że robi remont. Aha. Działam już od 6 rano.
1: Super.
0: I super. I on, dzięki niemu, wszyscy inni się zbudzą. Tak. Nikt się do pracy nie spóźni.
2: Aha, no tak, bo do 6 jest cisza nocna.
0: No, no i od 6 już
1: Rafał
0: robota...
1: jest najlepszym sąsiadem na świecie.
2: O, pomysł
0: tak,
2: kolegą.
0: Bardzo zazdrościmy wszystkim tym, którzy mają sąsiada Rafała za sąsiada.
2: Bo my z kolegą wiercimy.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z VoxFM.
5: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
6: Autopromocja. Vox Alert.
4: Vox Alert.
6: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
6: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
7: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
8: Chyba rurka.
7: A, no faktycznie.
8: No.
9: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
17: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Reklama.
18: Chciał zranić jak najwięcej osób. Jakub Z., sprawca ataku w szkole w Ostrołęce, miał przy sobie ładunek wybuchowy. Dawid K. może trafić za kratki na 10 lat. Warszawski lekarz usłyszał zarzuty. W wiadomościach ważna informacja dla turystów. Jaskinia Mroźna w Tatrach zostanie zamknięta.
1: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
18: Miał przy sobie nie tylko ostre narzędzie, ale też ładunek wybuchowy domowej roboty. To ustalenia śledczych po ataku 19-latka w szkole w Ostrołęce. Przypomnijmy, uczeń z zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował swoich kolegów i nauczycieli. Został zatrzymany kilkadziesiąt minut później. Służby zabezpieczyły też jego plecak.
19: Zabezpieczono ładunek wybuchowy domowej roboty. Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zoględzinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
18: Mówi w rozmowie z nami rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz. Mickiewicz. 9 osób trafiło do szpitali, część została wypisana do domów. Osoby, które znają sprawcę, mówią nam wprost, był bardzo cichy.
20: Był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
18: Jakub Z. był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków, był też pod opieką psychologa. Może mu grozić do 10 lat więzienia Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej został przesłuchany, prokuratura zdradziła szczegóły. Na konferencji śledczych był nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, podejrzany przyznał się do winy?
21: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę, choć w praktyce jej nie wykonywał.
22: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
21: Mówił prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy zbadali też kwestię saloniku dla VIP-ów. Nie potwierdzili, że taki pokój fizycznie funkcjonował. Ustalili jednak, że stworzono w szpitalu specjalną ścieżkę leczenia dla wybranych osób, które między innymi powoływały się na Dawida K.
22: Wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu,
21: którzy będą w najbliższych tygodniach przesłuchiwani.
18: Przypomnijmy, Dawid K. jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w szpitalu południowym zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Pełna zgoda przy wiejskiej. Sejm będzie właściwie jednomyślny. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. To reakcja na serię wypadków, zwłaszcza na tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wbiła się w pociąg. Rządowe propozycje zakładają m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd na czerwonym świetle.
23: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on. Ryzykuje życie pasażerów pociągu.
18: Mówiła posłanka koalicji Karolina Pawliczak. Głosowanie nad projektem dzisiaj. A za godzinę w Vox FM 8 runda. Gościem Mateusza Chłystuna będzie Marcin Możdżonek, polityk Konfederacji, ale również prezes Naczelnej Rady Łowieckiej. Z nami gospodarz rozmowy. Mateuszu, o co zamierzasz pytać swojego gościa?
24: Między innymi o to, jak reaguje na niedawny występ lidera swojej partii, Nowej Nadziei, Sławomira Mentzena, nawołującego do przywrócenia powszechnego poboru do wojska. I co sądzi o apelu prezydenta Nawrockiego, by pilnie upowszechnić w naszym kraju dostęp do broni. Byłego kapitana mistrzowskiej drużyny siatkarskiej spytam również o to, dlaczego Polska w tej dyscyplinie sportu od dawna tworzy światową czołówkę. W piłce nożnej też od bardzo dawna plasuje się w ogonie i przegrywa nawet ze słabymi drużynami. Zapraszam, 8 runda, chwilę po 8.
18: A usłyszycie ją w Vox FM i na voxfm.pl. Za niespełna miesiąc nikt tam nie wejdzie. Z początkiem listopada zamknięta zostanie jaskinia Mroźna w Tatrach. To ze względu na ochronę przyrody.
25: Chronimy tam nietoperze. W Tatrach mamy 22 gatunki właśnie nietoperzy, które szczególnie są wrażliwe w tym okresie zimowym. Nietoperze zimują w jaskiniach, no jakby też oszczędzają energii.
18: Mówi Tomasz Zając z TPN-u. Jaskinia Mroźna ponownie zostanie otwarta pod koniec kwietnia lub w majówkę.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: No, jeszcze cieplutko.
0: Jeszcze tak. 23, nawet 4 stopnie mogą na termometrze cieplej na południu Polski się pojawić, ale chłodniej niż jutro.
2: Okej.
0: Okay. Cieplej niż jutro.
2: W lubelskim tak. Ciepłym, nie w lubuskim.
0: Że jutro będzie zimno, to
2: jutro
0: mi chodzi.
2: Jutro będzie chłodniej, tak.
0: Dużo chłodniej, ale dzisiaj też opady deszczu, długo wyczekiwane, mogą się pojawić po południu dopiero na północy i zachodzie Polski.
1: Tak jest. I na południu i zachodzie.
0: Na południu i zachodzie.
1: Na północ też, tam zahacz.
2: Pokłócili, patrzcie.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: To jeszcze raz, północ to na górze, południe to na dole.
0: Dobra, czyli na północy tej na dole. Julia Hren.
1: Konrad Piwowarski.
2: Paweł Paweł z 1006 hektopaskali, biometr bardzo, bardzo.
4: Pierwsza zmiana. Odmiana.
2: Neutralny.
26: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: po godzinie 7. Mamy czwartek, to tak dla przypomnienia. Pamiętajcie też, że nic nie jest głupie. Żaden pomysł nie jest głupi, bo jeżeli coś działa, to znaczy, że nie jest głupie.
1: No ale no, jak nie działa, to jest głupie.
2: No znaczy...
1: Idąc za twoją logiką.
2: Może być nieskuteczny, bądź niewystarczająco zadowalający.
1: I w ten sposób
0: prawie zadziałało.
1: Przenosimy się do Białej Podlaskiej, bo właśnie tam policjanci poszukiwali 32-latka, weszli sobie do jego mieszkania, patrzą, no, nie
0: patrzą,
1: ma go.
0: Czy siedzi przy stole? To była dosłownie jak zabawa wchowanego z dzieckiem. Mhm. A może jest w szafie?
1: A może za zasłonką?
0: Tak jest. A może i nogi może mu wystają, ale wcale nie.
2: A może jest w wannie?
1: Nie.
2: Nie.
0: A może schował się w wersalce?
2: A po co pytasz?
1: Bo wersalka odstawała. Chłop się nie zmieścił do tej wersalki.
2: Nie dało się zamknąć skrzyni do końca.
1: Tak. W tej, tak pół chłopa weszło do skrzyni, drugie pół wystawało. No i myślał, że się uda mu schować. No nie udało się.
2: Udawał niewyprasowaną koszulę, która wystawała z łóżka. Tak, no tak.
0: Policjanci otworzyli tę wersalkę. No. Patrzą, a on śpi, bidulek.
2: Na maksa w ogóle. Podchrapywał, że liczył na to, że nie przerwą snu, no i se pójdą.
1: A oni byli niekulturalni.
0: Obudzili go.
2: Zabrali.
0: Trochę nieładnie. Mam nadzieję, że chociaż po godzinie przynajmniej 8.
1: No mam nadzieję, że ten, ale tak. Tak poza tym on teraz będzie miał dużo czasu, żeby się wyspać albo żeby udawać, że śpi.
3: Pierwsza zmiana.
2: Łóżko mało wygodne i bez skrzyni.

0: Przypomniało mi się, że olej muszę kupić. Jak słuchałam tej piosenki.
1: Ale dobrze, że nie zmienisz.
2: Bo się bawisz przy oleju doskonale?
1: No jak?
0: No też,
1: to wszystko
0: też
1: ładnie skwierczy. Faworki, faworki.
0: Jakieś schaboszczaki i takie.
2: Faworki się robi chyba na smalcu, tak mi się wydaje.
1: Na oleju nie?
2: Nie wiem. Tak.
1: Nie,
2: ale ja się nie znam. Tak. Nie wiem. Nie,
0: no ale słuchaj, nikt ci nie zabroni zrobić faworków.
1: Ale rozpoznaję dobrego faworka od
0: złego. Ale na razie nie można w ogóle robić faworków, bo faworki tylko w tłusty czwartek można jeść.
2: Przepraszam, że wam przerywam tak tą fascynującą dyskusję.
0: 22 minuty po 7.
2: To jest Radio Vox FM. I jeżeli macie jakiś problem, to możecie się zawsze do nas z nim zwrócić, prawda?
1: Być może my, oczywiście, bądź słuchacze rozwiążą.
2: 609-869-869, albo na przykład na naszym Facebooku można napisać do nas wiadomość. Mm-hmm. No i wczoraj właśnie się słuchaczka Hanna zgłosiła do nas z pytaniem.
1: Honecz to moje bliskie z memu sercu imię.
0: Tak?
2: Dlaczego?
1: Mamunia.
2: No i właśnie to ona się do nas zwróciła z pytaniem.
1: Moja matka?
2: Tak. Napisała do nas, bo wczoraj opublikowaliśmy pewien film na Instagramie, TikToku, Facebooku. Możecie go zobaczyć, zapraszamy serdecznie. Bo
0: ale
2: tam
0: uwaga, bo te sceny są drastyczne.
2: Sceny są drastyczne, bo to tragedia się wydarzyła w tym studiu, z którego dzisiaj mówimy. A i twoja mama napisała, co ty za cyrki robisz?
1: Naprawdę tak napisała?
2: Naprawdę tak napisała.
1: Ale ja nie kolaudowałem tego, co napisze.
2: Ale co ty za cyrki? Wytłumacz.
1: Ale to, tak, ale to wtedy, jak żeśmy umierali?
2: Tak.
0: Tak.
1: A, bo ona we wszystko wierzy. Ona jest taka kochana i naiwna. Naprawdę ona myślała, że nam się coś stało, że nas potruli.
0: Że
2: przeprosiłeś, zadzwoń do niej. Przeproś ją, wiesz, no bo to jednak ona się martwi cały czas. Ty jeszcze cały czas nie odpowiedziałeś.
1: Ja muszę zadzwonić, czy ona się w ogóle dobrze czuje, czy ona nie trafiła do szpitala.
2: Ale, no,
1: teraz ja się martwię.
0: Trzeba przyznać, że ten tekst A no. co ty za cyrki robisz, to chyba ze słownika mam.
1: Tak. Ty masz numer, dzwoń, czy ona żyje, pytaj.

0: chodzi o chemię, to wczoraj przyznali Nagrodę Nobla. Niestety żaden Polak nie dostał.
1: O, szkoda. Podlasie było na podium na pewno.
0: Nie.
1: Ale...
0: Odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej.
1: Poczekaj, bo po odkrycie się zgubiłam.
0: Ja nie wiem, nie mam pojęcia, co ja właśnie powiedziałem. Jeżeli kogoś obraziłem, to chciałem serdecznie przeprosić.
2: Ale to jest pewnie jakiś efekt procesu chemicznego, który pachnie właśnie produkuje.
0: Tak. Opowiadaj tak mi z tego egzaminu, Paweł.
1: 3 minuty do godziny 7:30 u nas. O tej godzinie jak zwykle Rysiek Piwak.
3: Co robi kogut w lesie?
1: 6098698869.
0: A tu masz jakieś propozycje?
2: O, żeż to jak to szuka kurki.
4: Pierwsza zmiana. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
3: Doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Reklama.
7: 7:30 na zegarze to czas na wiadomości Vox FM, a zaprasza na nie Marta Kiermasz.
8: Prokuratura domaga się 8 lat więzienia, obrona chce uniewinnienia. Głośny proces Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu tragedii na autostradzie A1 jest już na finiszu. Przypomnijmy, w wypadku zginęły 3 osoby, małżeństwo i ich 5-letni syn. Po wypadku Sebastian M. wyjechał z kraju, sprowadzono go w maju ubiegłego roku ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wczoraj w sądzie w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe. Na miejscu był Rafał Różycki.
9: Głos zabrała między innymi matka jednej z ofiar.
10: On swoim egoizmem, bezmyślnością, i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci.
9: Według biegłych Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę, a następnie uderzył w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli.
11: Przekroczyłem prędkość, do czego nie powinienem dopuścić. Przepraszam.
9: Powiedział oskarżony, który nie przyznaje się do winy.
8: Wyrok zapadnie 21 października. Utrudnienia na S2 w Warszawie między węzłami Lotnisko i Opacz. Po kolizji zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przejazd jest możliwy pasem prawym i awaryjnym. Teraz maksymalne ceny paliw. Dzisiaj zatankujemy taniej niż wczoraj. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy poszły w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,83, a za diesla 7,74.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Reprezentacja Polski spadła o jedną lokatę i zajmuje 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. Liderem w zestawieniu FIFA pozostała Hiszpania, która w lipcu wywalczyła Mistrzostwo Świata. Poznaliśmy ostatnią ćwierćfinalistkę turnieju w Pekinie. To Elina Svitolina, która pokonała Ann Lee 6-2-6-3. Iga Świątego półfinał zagra z Belgijką Elise Martens. To spotkanie zaplanowano na jutro. Industria Kielce przegrała z Magdeburgiem 30-35, to w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Niemcy zostali więc liderem grupy, bo obydwa zespoły rozpoczęły rozgrywki od 2 triumfów. A za tydzień Kielczanie ponownie podejmą zespół z Magdeburga, tym razem na wyjeździe. Po przerwie reprezentacyjnej wraca piłkarska ekstraklasa. W ramach 10 kolejki Wieczysta zagra jutro u siebie z Wisłą Płock, a Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Przypomnijmy, liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Legią i Lechem.
12: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
7: To o co tam, Rysiu, pytałeś?
13: Co robi kogut w lesie?
7: 27 minut do 8. 609 86 96 9. Piszcie.

0: 22 minuty i będzie godzina 8. Przypomnijmy pytanie od Rysia.
1: Co robi kogut w lesie?
2: No i dzisiaj to było zbyt proste. Nawet Paweł wiedział.
3: On nigdy nie wie. Przepraszam, Paweł, bo ja się ja nie wiedziałem.
0: Moje pytanie, czy ty chcesz tutaj Rysiowi robotę podebrać?
3: Nie, ja przepraszam, bo ja miałem takie skojarzenie. Po coś pytał? Po coś pytał, to ja strzeliłem, albo ja nie zdałem odpowiedzi.
2: Pytałem, bo ty nigdy nie wiesz. No dlatego mówię, że Rysiek się nie popisał, bo wszyscy wiedzieli.
3: Ale uważaj.
2: Masa poprawnych odpowiedzi, chociaż kilka niepoprawnych też się znalazło.
3: Szuka drugiego kozaka.
0: Albo udaje kozaka.
3: O, bardzo dobre to jest. Albo na przykład kurkuje się.
2: Pnieje, pojawiła się też taka odpowiedź. Albo woła, gąski, gąski do domu.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi kogut w lesie? Szuka kurek. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne koty.
6: O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło, kiedy podarowałaś mi swoją miłość. O, jak miło.

0: Halo, halo Polska, czy jesteście gotowi?
1: Jak masz na imię?
2: Jedyny taki teleturniej radiowy w Polsce. 14 minut do godziny 8. Ten teleturniej polega na tym, że 6098 69 869. Wydzwonicie, my zadajemy pytanie
3: i na podstawie tych pytań dogadujemy się, jak macie na imię. Tak. I teraz będziecie wiedzieli, czy dobrze, żeście sobie wybrali imię.
0: Halo, halo, czy się słyszymy? Halo. Cześć, gdzie jedziesz? Bo słyszę, że gdzieś jedziesz.
3: Nieśmiałek jakiś.
4: Na firmę.
3: Dobra, czyli ma pracę albo daje pracę.
2: Aha, no, dobra. Dobra, jedziesz do firmy.
0: To głupie pytanie zadałem, bo to mi nic nie podpowiedziało.
2: Dobra, ale ja myślę, że jesteś Andrzej.
3: O.
4: Nie, absolutnie.
0: Absolutnie, nie, do pracy, nie, nie.
2: Czyli zupełnie nie w tę stronę.
3: Co ty, czekaj, nie, ty jesteś Wojtek.
4: W żadnym wypadku.
0: Michał.
3: Pasuje mi na Wojtka.
4: Jednak wam się udało.
2: Michał?
0: Tak?
4: Tak.
3: To ty?
0: Dobra, halo, halo, tutaj może ktoś odbierze? Halo, halo?
2: Halo?
0: Nie słyszymy się, to tutaj
3: nie
0: może.
3: Nie słyszymy się, to lecimy dalej tam.
0: Dzień dobry.
5: Halo, halo,
6: dzień dobry.
2: Dzień dobry, jaki był twój największy pech w życiu?
6: Pech? Chyba dzień ślubu.
3: Dobry jest Grymusz. Paweł jesteś. Paweł, masz na imię Paweł.
6: Nie.
3: Nie, szkoda.
6: Ale, no, blisko, bardzo blisko.
3: O, widzisz.
2: Piotrek.
6: Brawo.
3: To chodzi.
0: Dzień dobry, czy się słyszymy? Halo, halo, tutaj się nie słyszymy, to tutaj może w takim razie się uda.
3: Wstydzą się, jak mają na imię.
0: Słyszymy się?
7: Słyszymy się.
0: Słyszymy się. Powiedz, jaka jest twoja ulubiona pizza?
7: Margarita.
2: O, a pizza z kebabem
3: Margarita.
2: Jadłaś kiedyś?
7: Jadłam.
0: O, czy... Czy w Szwecji okay. Była, dobra, okej.
3: Krystyna, przepraszam, wyskoczyłem jak...
7: Nie.

0: jest Krysia.
1: Paulina.
2: Nie.
3: Kasia.
2: Też nie.
1: O! Jak masz na imię?
2: Gabriela.
3: Gabriela, pozdrawiamy
4: wszystkich. No, mało spotykane, rzadkie, wyjątkowe.
0: Halo? Gabryśka, coś ty nam zrobiła.
1: Halo?
2: Halo?
1: Halo, słuchaj, jeździsz samochodem?
2: Tak.
1: A gdyby twój samochód mógł mówić, to co by ci powiedział, myślisz?
4: Nie oddawaj go do mechanika Pawelca, nie oddawaj!
2: Jedź wolniej.
1: Jedź wolniej.
0: Jedź wolniej.
1: A, czyli widzisz,
3: czyli zasuwa. Julia.
0: Zasuwa, czyli zasuwa.
2: Nie, nie Julia.
1: Myślę, że jesteś Marzena.
2: Też nie.
0: Też nie, czekaj, no to ty jesteś Wiktoria.
2: Nie.
1: Jak masz na imię?
2: Izabela.
0: Więc ja mam powiedzieć. Po prostu Izabela. Izabel.
1: Proszę jeździć wolniej. To tak, do wszystkich Izabel i nie tylko.
0: Mów to do mnie.
1: 11 minut do 8.
3: Chyba, że Iza jest pierwsza w korku jakaś, to nie jeździ wolniej.

0: godziny 8. Adam do nas napisał: ja mam problem z kierownikiem na hali, zabrania słuchawek, chowam się, kombinuję, żeby was słuchać, ale jak tak dalej pójdzie, będę musiał zmienić robotę.
1: No nie, no to albo kierownika zmienić.
0: Ewentualnie. Wysłać go na urlop.
1: Wypowiedzenie dać mu trzeba.
2: Boże, jakie straszne rzeczy.
3: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
4: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinnam?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
17: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
19: Skoda.
20: Tato, z czego były pierwsze książki?
21: Z glinianych tabliczek?
20: To jak wtedy zaginali rogi?
22: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
23: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
24: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
25: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
26: Reklama.
27: Ewakuowano blok, w którym mieszka Jakub Z. Nastolatek zaatakował wczoraj w szkole w Ostrołęce. 22 osoby nie żyją. Rośnie tragiczny bilans rosyjskiego ataku na blok mieszkalny na Ukrainie. A za chwilę 8 runda Vox FM. Gościem Marcin Możdżonek.
1: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
27: Nocna ewakuacja bloku w Ostrołęce to w związku z wczorajszym atakiem nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych numer 4. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, dlaczego służby działały w budynku?
28: No bo w mieszkaniu sprawcy wczorajszego ataku Jakuba Z. znaleziono niebezpieczne substancje. Zaraz po ataku w plecaku 19-latka służby znalazły ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce.
29: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników.
28: Mieszkańcy późnym wieczorem wrócili już do mieszkań. Dziś Dziś śledczy planują przesłuchać 19-letniego nożownika. Chłopak już wcześniej był notowany za posiadanie narkotyków.
0: Nie tylko szkoła, nie tylko pedagog, nie tylko psycholog starał się pomóc temu chłopcu.
28: Mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa.
27: W ataku rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. 7 osób wyszło już ze szpitala. Dziś w szkole nie ma zajęć. Będą spotkania uczniów z psychologami. Już ponad dobę trwa akcja ratownicza w Pryłukach na Ukrainie. Liczba ofiar śmiertelnych wczorajszego rakietowego ataku na blok mieszkalny wzrosła do 22. Zginęło 5 dzieci. Łącznie w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków życie straciły 32 osoby.
2: 8 runda.
27: Gościem Mateusza Chłystuna jest dziś polityk Konfederacji Marcin Możdżonek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniamy się. Panie prezesie, po kolejnym ataku w szkole wczorajszym w Ostrołęce nadal jest pan za liberalizacją przepisów, jeśli chodzi o dostęp do broni?
4: Dostęp do broni w Polsce jest powszechny. Chodzi o zmianę ustawy o broni i amunicji, która jest pełna absurdów, rzeczy wykluczających się. A to nie to samo.
3: Jeśli chodzi o taką granicę, którą należałoby postawić, to gdzie ona by przebiegała? Kto mógłby mieć dostęp do broni, a kto nie?
4: Ale myślę, że tak jak już powiedziałem, dostęp do broni jest powszechny. Myślę, że 90% albo i więcej Polaków może załapać się na dostęp do broni.
3: Ale pozwolenie na broń nie jest dostępne w każdym sklepie z bronią, prawda? Jednak trzeba przejść pewną ścieżkę.
4: Żeby zdobyć prawo do jazdy autem, też musimy przejść kurs, zdać egzamin. Tak samo jest tutaj. Przechodzimy kurs, zdajemy egzaminy, przechodzimy dodatkowo szereg różnych badań. Tyle.
3: To biorąc pod uwagę nastroje społeczne negatywne, o których coraz częściej słyszymy, te badania powinny być zaostrzone, czy właśnie dalej zliberalizowane?
4: Badania są w mojej ocenie wystarczające. Mamy psychiatrę, mamy psychologa, mamy medycynę pracy, mamy okulistę, mamy wywiad środowiskowy robiony przez policję i to wszystko powoduje, że posiadacze broni w Polsce, a jest ich już coraz liczniejsza grupa i bardzo dobrze, to najbardziej praworządna grupa społeczna w tym kraju, która nie popełnia w zasadzie żadnych przestępstw, nie popełnia wykroczeń drogowych, nie budzi się w izbach wytrzeźwień, bo posiadanie broni w Polsce to jest wielka odpowiedzialność i użytkownicy broni w Polsce są odpowiedzialni.
3: Panie prezesie, lubi pan zapach rosyjskiego gazu, tak jak Grzegorz Braun? Takie słowa padły na jednej z konferencji wczoraj bodajże. Chodziło o wznowienie Nord Streamu i powrót do takich rozmów Warszawa-Berlin-Moskwa w sprawie tak zwanego niebieskiego paliwa.
4: Na pewno musimy rozmawiać o dywersyfikacji źródeł energii, energetyków w naszym kraju, no ale nie, jakoś nie wdycham gazu, nie sprawia mi przyjemności wdychanie go.
3: Gdyby miało być taniej, to byłby pan za tym, żebyśmy te rozmowy z Moskwą wznowili rzeczywiście?
4: Znaczy my musimy prowadzić rozmowy tak naprawdę z każdym, bo na tym polega dojrzała dyplomacja i dojrzała polityka zagraniczna. Wojny rozpoczynają politycy, wojny kończą politycy, więc my powinniśmy rozmawiać i z Moskwą, i z Mińskiem, i z Kijowem, i z Berlinem, i z Waszyngtonem. To jest naturalne.
3: To, co mówi i robi Grzegorz Braun, staje się dla Państwa obciążeniem? Mówię tu o środowisku Konfederacji, o środowisku prawicy.
4: Grzegorz Braun działa na własny rachunek, dlatego jako Konfederacja zdecydowaliśmy, że lepiej będzie, jeżeli pójdziemy osobno i to akurat zrobiło dobrze wszystkim i nam, Konfederacji, i Grzegorzowi Braunowi. Także on teraz działa na własny rachunek i niech za to bierze odpowiedzialność. To
3: teraz pytanie do pana jako do szefa Naczelnej Rady Łowieckiej. Odstrzał dzikich zwierząt, które zbliżają się do osad ludzkich, to jest konieczność, czy jeszcze jest jakieś pole do dyskusji?
4: Nie, to jest konieczność, to jest oczywiste. Koszty, jakie ponoszą chociażby mieszkańcy Warszawy z tego tytułu, ile tu jest dzików, ile jest ataków dzików na ludzi, ile mamy wypadków komunikacyjnych, ile jest innych zniszczeń, no jest coraz większy.
3: A co z gatunkami ściśle chronionymi? Mamy też wilki, które podchodzą do miast, niedźwiedzie na Podkarpaciu dały sobie znać wiosną w tragiczny sposób.
4: No, obecny rząd postanowił, że nie wdroży żadnej strategii zarządzania gatunkami tymi konfliktogennymi, tak jak pan redaktor powiedział, czy drapieżnikami, czy dużymi gatunkami, jak łoś, jak jelenie, jak bobry, jak inwazyjne gatunki obce. My po prostu nie mamy strategii zarządzania. No, każde państwo poważne zarządza tymi gatunkami, bo miejsce dla nich w polskiej przyrodzie jest, ale ono też ma określoną, wszystkie łowiska, nasze lasy, nasze pola mają określoną pojemność. Jeżeli coś się wymknie spod kontroli, no to wtedy pojawiają się problemy i pojawiają się te konflikty, które obserwujemy na co dzień, chociażby w Warszawie.
3: Panie prezesie, to teraz tylko tak czy nie, Nikola Grbić doprowadzi do złota olimpijskiego naszych siatkarzy w Los Angeles w 2028?
4: Tak.
3: I tu stawiamy kropkę, dziękuję bardzo. Marcin Możdżonek, polityk Konfederacji, były kapitan reprezentacji Polski siatkarzy, jest naszym gościem, słuchaczom Radia Vox FM. Dziękujemy, nasza rozmowa przenosi się do internetu.
27: A tę rozmowę możecie słuchać na voxfm.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Jesień rzeczywiście przyszła, bo deszcz będzie dziś. Po południu, co prawda, na zachodzie Polski i na południu tam może popadać, ale temperatury wciąż całkiem, nawet i letnie, bo 24 stopnie, to właściwie w lipcu no tak, było 3, chłodniej.
1: Kraków, Rzeszów, bywało. Lublin to właśnie tam te temperatury. Chłodniej na zachodzie i północnym zachodzie, 17 stopni w Szczecinie, w Gdańsku 18 stopni, to najchłodniejsze miejsca, tam też będzie sporo tego deszczu.
6: Biometr korzystny.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Julia Hren,
1: Konrad Piwowarski,
14: pełen energii Paweł Pawelec, witamy was.
5: 7 po 8, dzień dobry.
16: Pierwsza zmiana. Z Vox FM. Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: on mam mocniejszy popęd seksualny, czy jakoś tak to leciało.
1: Serio?
2: Tak, tak się śpiewa nad morzem.
3: Też do popcornu?
0: I dla pani, i dla pana kukurydza gotowana!
2: 13 minut po godzinie 8, tutaj pierwsza zmiana, to jak słyszycie. Czy ktoś aktualnie jedzie po drodze krajowej numer 19 między Lubartowem a Firlejem?
0: W okolicach Czerwonki, tak?
2: Tak, i to jest województwo lubelskie, czy tam lubuskie? To lubelskie. Do państwa z alertu RCB.
0: Tak, my nie z RCB, to lubelskie.
3: To wszystkie toalety.
2: Bo jeżeli ktoś jedzie, to dajcie znać, czy jeszcze tam leży ta kukurydza, bo to wczoraj wieczorem miało miejsce. Cała droga była w kukurydzy, ponieważ jechała naczepa.
3: Strasznie,
2: z tej naczepy wysypywała się kukurydza, a kierowca nawet się nie zorientował.
3: Samo zło, słuchajcie.
0: Dlaczego zło?
3: No bo bidaczek wiózł tyle ton kukurydzy. Nie wiedział o tym, cieszył się. Ojej, coraz lepiej mi idzie.
0: Coraz szybciej.
3: Gubił cały... Słuchajcie, jak ktoś zajrzy do internetu, to nie uwierzy. Nie ma asfaltu. Jedzie się po kukurydzy, rozumiecie?
2: Ale to tak fajnie pęka, jedzie kołami, tak myślę.
3: On dojedzie, rozumiesz? On się jeszcze nie zorientował. On dojedzie, zajrzy do tyłu i będzie musiał przyczepę i własne życie sprzedać, żeby się rozliczyć.
0: Nie, no może tak źle nie będzie. Chyba się zorientował w pewnym momencie.
2: No ale tak, utrudnienia w ruchu miały miejsce wczoraj wieczorem, chociaż ja muszę powiedzieć, że ja się cieszę.
0: Dlaczego?
2: Że tyle tej kukurydzy, bo to znaczy, że w końcu ktoś poszedł po rozum do głowy i z sałatki jarzynowej ją wyrzucił.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: 609-86-9-86-9, jeżeli macie coś do powiedzenia, Juli, to śmiało.

0: Julia, zwolnij się. Taki SMS przyleciał. Dziękuję za twojej propozycji do tutupcy kukurydzy.
1: Tak, dziękuję za słowa wsparcia.
2: Bo zanudzimy swoim męskim poczuciem humoru połowę słuchaczy. Masz zostać.
1: Julia pomyliła kukurydzę z groszkiem. Ja groszek jest do wywalenia z sałatki jarzynowej i ten numer już jest zablokowany.
0: Spokojnie, ja odblokuję. Nie ma problemu.
2: Już kawy nie wygrasz u nas.
0: Po godzinie 8 to Radio Vox FM. A, donosicie, że już kukurydza uprzątnięta, bo przejeżdżacie tą trasą, więc już jest wszystko w porządku, zbieracie.
1: Tak, więc proszę się absolutnie nie martwić. Trasa Krajowa 19 jest bezpieczna.
0: Słuchajcie, dzisiaj kolejna Nagroda Nobla zostanie przyznana.
1: Znowu stres cię zadzwonił.
2: Ciekawe, czy się na tym znam.
0: No, literatura dzisiaj.
1: O, piękne.
2: O, to mam wolne.
0: O, wolne
2: lalkę
0: Paweł.
2: Lalkę przeczytałem, co tam
0: niewiele. Przeczytałeś lalkę, no to super, ale to wiesz. To
1: nie zaczytanie, to chyba za tworzenie.
2: Trzeba pójść do kina, bo naprawdę wersja
0: ale,
2: kinowa
0: Paweł,
2: świetna.
0: Nie, bo jest też tak, że oni czasem dają na przykład muzykom, bo to też przecież poeci są. Bob Dylan chyba
1: śpiewana?
0: Dostał, tak?
2: No, Dylan?
0: No, tak mi się wydaje.
2: Tak.
0: Więc ja też w tę stronę
2: Sting
0: poszedłem.
1: I masz jakąś propozycję dla
2: tej... Bono z YouTube? O! Czekaj, to znam. To Vivaldi.
0: Uważam? No tak, ale no chciałem ładny, bo będę poezję czytał, tak?
2: Przepraszam, to czekaj. Okay. Ta.
0: Paweł, no jest muzyka przecież, podkład. No mogę już?
2: Możesz.
0: Dobra, uwaga, będę czytał poezję. To jest moja propozycja, Nagroda Nobla z literatury. W tym samochodzie nie istniejesz. Nie mów mi, co mam robić. Kiedy zgubisz kluczyki i zderzysz się, w tym życiu nie istnieje. Nie mów mi, co mam robić. Wyglądasz dość młodo jak na kogoś z doktoratem. Czy naprawdę jesteś moim tatą? Jesteś stary i smutny. Więc...
2: Digi, hej.
0: Sobie na to.
2: Za sztuczną inteligencję chciałbyś dostać? Naprawdę?
1: Do tego artysty nawet nie można zadzwonić, bo nie istnieje. Od rana z Vox FM. Ale piękny, wzruszyłam się tym wierszem.
2: Nie, ja nie.
0: Wyglądasz dość młoda jak na kogoś z doktoratem.
2: Zrobiło mi się trochę niedobrze na
0: 22 minuty po godzinie 8 to Radio Vox FM i pierwsza zmiana.
1: Poetka Shakira teraz.

0: A dzisiaj całe to trio po różowym chodniku się przejdzie w Siemiatyczach.
1: Ach, no tak, no bo to dzisiaj. Dzisiaj impreza urodzinowa z Kolima. Urodziny są jutro.
2: Urodziny są w piątek, a impreza w czwartek.
0: Te oficjalne no, tak. Urodziny z Kolima.
2: To jest taki biforek.
1: No nie do końca, no bo impreza skończy się jutro, tak?
2: Dzisiaj zaczynamy, jutro imprezujemy, ale już się dziś bawimy.
0: Tak, no. Co więcej, widziałam wczoraj TikToka, że ze stacji, jak ktoś przyjedzie pociągiem do Siemiatycz, to będą jeszcze busiki jeździły podstawione przez gminę. No
1: właśnie, z jakiej stacji? Z benzynowej czy z
0: kolejowej?
2: Bo tu trzeba uważać.
1: Zapraszamy serdecznie na naszego Instagrama, tam możecie śledzić relacje z tej imprezy, dzisiaj będą się na pewno pojawiały.
0: Vox FM też tam będzie, więc szukajcie nas.
3: Pierwsza zmiana. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź na wielkie dni otwarte aut dostawczych w Toyota Wrocław Długołęka. Rabaty nawet do 32%. Gwarancja do 1 000 000 kilometrów. A do zakupu rozdajemy przeglądy. Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
3: Reklama.
2: Zbliżamy się do 8.30, dzielą nas tylko sekundy. Marta Kiermasz w studiu, zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
8: Dziś początek procesu apelacyjnego Maksymiliana S. Chodzi o sprawę zabójstwa studenta Uniwersytetu Gdańskiego. W sierpniu 2024 roku na peronie dworca w Sopocie 21-letni Maksymilian S. celowo wepchnął pod nadjeżdżający pociąg 23-letniego studenta Jakuba Siemiątkowskiego. W 2025 roku sąd w Gdańsku skazał go na 20 lat pozbawienia wolności. Zasądził także zadośćuczynienie finansowe dla bliskich ofiary. Wracamy do projektów dotyczących aborcji. Prezydium Sejmu zwołało Komisję do Spraw Prawa Aborcyjnego, poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Posiedzenie komisji rusza za 30 minut. Jak dodał marszałek, o prawa kobiet trzeba konsekwentnie walczyć i nie odpuszczać. Posłowie zajmą się dwoma projektami. Jeden z nich został złożony 2 lata temu. Wypracowali go politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Drugi skierowała Trzecia Droga. Amerykańskie wojsko otrzymało polecenie wznowienia działań wojennych przeciwko Iranowi, podaje portal Axios. Prezydent Trump miał nie podjąć jeszcze żadnych ostatecznych decyzji, ale wznowienie walki jest możliwe jeszcze przed listopadowymi wyborami. Portal zaznacza, że dotychczasowe negocjacje między USA i Iranem nie przyniosły żadnego postępu. Możliwa zmiana na stanowisku szefa FIFA. Na maj zaplanowano wybory nowego prezesa organizacji. Pierwszym kontrkandydatem Gianniego Infantino został były reprezentant Szwajcarii, Ramon Vega. 55-latek zapowiada głębokie reformy w federacji.

0: polskich kolei państwowych.
1: Dlaczego tak mówisz? No daj spokój.
2: Główne hasło, rozumiem, teraz załapałem.
0: Ale teraz będzie rewolucja w PKP. Uwaga, uwaga.
2: Dobra.
0: Będą testować nowy internet satelitarny.
1: O, taki, super.
2: Czyli wiem, czytałem, że jest to najlepszy internet, tylko że satelity trzeba.
1: Bo jest taki problem, że jak się jedzie pociągiem, to ten internet tnie.
2: No bo do stacji, do stacji.
0: I na przełomie października i listopada będą testy. Jak się uda, to już w 2008 i 2009 roku będą montować ten internet.
1: W 2028.
0: Tak.
1: Super.
2: Muszę Japończyków poprosić, albo Chińczyków.
0: A to jeszcze nie koniec, słuchajcie, rewolucje idą dalej. Będzie można sobie wybrać miejsce,
2: tak,
0: jeżeli będziecie mieli przesiadkę, bo teraz jest tak, że to drugie miejsce losuje.
1: Tak?
0: Tak, a podobno
1: teraz
0: jest.
1: Teraz
0: no,
1: będzie
0: ja
1: można sobie wybrać.
0: Aha, to.
1: Wow,
0: jeszcze
1: super.
0: Nie, ale to jeszcze nie koniec.
1: Ale nie mów mi, że skończą się te kłótnie w pociągu. A przepraszam, a pani jakie ma miejsce?
0: Nie, no.
1: Bo moje to jest.
0: Będzie można też.
2: A z czym pani ma kanapki?
0: Będzie można też samemu sobie bilet skasować.
2: Samemu. Znaczy, sobie.
0: I konduktor nie będzie sprawdzał wtedy.
2: A, czyli będziemy wkładać do jakiegoś urządzenia?
0: Nie, no, przez internet. No, będziesz mógł sobie odprawę zrobić, jak robisz sobie odprawę na samolot.
1: Nie, po prostu będzie taki system, ale on nie będzie działał.
0: No właśnie. Ja chciałem tak nieśmiało zasugerować, żeby jeszcze jedną nowość wprowadzili.
2: No jaką?
0: Żeby punktualnie przyjeżdżali.
2: Już się poprawiło.
3: Pierwsza zmiana.
2: Gądziu, dwa razy jechałem, poprawiło się.

0: już niedługo.
1: Cię, Dodzia, za to, że walczysz o los zwierząt.
0: 12 minut do godziny 9, już niedługo, jak słońce zajdzie, to wzejdzie dopiero w marcu.
1: No, słuchajcie, tak no, ono się bawi z nami w chowanego.
2: Ale dlaczego od razu takie złe informacje? Jest czwartek, no.
0: Dobra,
2: trzeba się
0: informacja.
2: Cieszyć.
0: Dziękuję. Kolejna
2: pogoda,
0: dobra.
2: Pogoda tak. Bardzo przyjemna.
1: Leniwe słońce się zrobi. Zobaczcie.
2: Policjanci mają więcej pracy.
0: To jest dobra informacja, niech ludzie inni pracują. My nie
1: dlaczego
0: jesteśmy...
1: mają więcej pracy policjanci?
2: Bo mają taką akcję specjalną, że będą patrzeć, gdzie patrzysz na drodze.
1: Gdzie patrzysz?
0: Czy patrzysz w telefon, tak?
2: 500 złotych mandatu, 12 punktów karnych, jakby co.
1: Jak się trzyma telefon w dłoni.
0: Mm-hmm. Ale jak się jest... patrzy na telefon, jak się z niego
2: jak
0: korzysta.
2: Jak patrzysz, korzystasz z niego, jak nawet masz na gdzieś ten, to też mogą...
0: I tam w niego na klikasz i dotykasz.
2: Na czerwonym świetle, jak ten. I oni będą się teraz czaić przez najbliższe dni, więc uważajcie.
1: Ale zaraz, stoi na czerwonym świetle, nie jadę.
2: Nie możesz.
1: Nie mogę dotknąć telefonu, nie mogę odebrać połączenia? Nie. Bo
2: mało
1: tego. Mówiący?
2: Skoro oni będą patrzeć, gdzie ty patrzysz,
1: no,
2: to będą działać trochę jak twoja żona.
1: Trochę tak.
3: Pierwsza zmiana.

0: To Shanghai w Vox FM w rytmie hitów. Dwie minuty zostały do godziny dziewiątej, a to oznacza, że już za chwil kilka. Kochaj albo rzucaj.
1: I kto dzisiaj?
2: Zapraszam bardzo serdecznie na rozrabianie faceta, który... jak napisał, nie mógł wyjść z domu, w związku z tym bardzo przeżywał, kiedy ona wychodziła i nie wracała o czasie.
1: Pawłowi aż słów brakuje, jak opowiada
2: bo
1: o tej historii.
2: Chodzi o to, żeby nie wygadać.
1: Więc po dziewiątej dowiemy się więcej.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno. Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października...

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Reklama.
3: Uczniowie obawiają się powrotu do szkoły. To po wczorajszym ataku nożownika w Ostrołęce. Ichor M. z zarzutami mężczyzna zabił w klasztorze księdza, ranił kilka innych osób. A za chwilę też ważne informacje dla kierowców. Są spore utrudnienia na Śląsku.
4: Godzina 9 na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
3: Jest strach przed powrotem do szkoły, przyznają uczniowie placówki w Ostrołęce, w której wczoraj zaatakował nożownik. Prezydent miasta zarządził, że dziś we wszystkich szkołach w mieście nie będzie lekcji. Będzie za to wsparcie uczniów. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, co dokładnie zaplanowano?
5: Każda szkoła zapewni oczywiście dzieciom opiekę. Uczniowie będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy psychologicznej.
6: Bardzo mocno to mną wstrząsnęło i strach przed przyjściem z powrotem tutaj do szkoły też jest dosyć spory.
5: Mówiła jedna z uczennic szkoły, w której doszło do ataku. Nikt nie zostanie bez pomocy, zapewnia mazowiecka kurator oświaty Violetta Krzyżanowska.
7: Będziemy pomagać i udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom również. Takie zdarzenie dotyka całej społeczności.
5: W rejonach szkół w Ostrołęce będzie więcej patroli policji i straży miejskiej, a właśnie teraz powinien zbierać się miejski sztab kryzysowy, który omówi dalsze działania.
3: A z kolei po południu 19-latek ma zostać przesłuchany. Przesłuchany został też 31-letni Ichor M. Po ataku w klasztorze w Jarosławiu Ukrainiec usłyszał też zarzuty. Będzie odpowiadał za zabójstwo księdza, a także zranienie czterech innych osób. Z tym tematem nasz reporter Tomasz Widek.
8: Ichor M. przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Wcześniej śledczy dwukrotnie próbowali go przesłuchać, ale biegli za każdym razem. Uznawali, że jego stan nie pozwala na przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Teraz stan mężczyzny się poprawił i przesłuchanie było już możliwe. Ichor M. nadal jednak przebywa na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Przypomnijmy, do tragedii doszło 24 września w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Młody mężczyzna wszedł wtedy do kuchni kawiarenki, znajdującej się przy opactwie. Wstępnie ustalono, że po próbie wyproszenia go zaczął niszczyć wyposażenie, a następnie sięgnął po nóż. Próbował go powstrzymać jeden z księży. Napastnik wtargnął jednak do kościoła, gdzie zaatakował kolejne osoby.
3: Wiadomo, że w chwili ataku Ichor M. był trzeźwy. Jedna osoba w szpitalu po serii kolizji i wypadków na A4. Ogromne utrudnienia na autostradzie w Rudzie Śląskiej. W sumie 7 pojazdów brało udział w 4 kolizjach i wypadkach w tym samym czasie. Na miejscu pracują teraz służby. Ściągnięto śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
9: Ruch w tym miejscu odbywa się pasem awaryjnym. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami.
3: Relacjonuje Barbara Plute ze śląskiej drogówki. Mundurowi apelują o ostrożność i korzystanie z dróg alternatywnych. Priorytetem będzie rozwój dronów latających, nawodnych i podwodnych. Polska i Norwegia zacieśniają współpracę obronną, a Gdynia staje się jednym z miejsc, gdzie nabiera ona konkretnego wymiaru. Uroczyście otwarto tam nową halę, w której produkowane będą polsko-norweskie bezzałogowce.
10: To inwestycja, która już dzisiaj daje zatrudnienie dla 1500 osób. Niedługo to może być nawet 2000 dla całej grupy WB. Najbliższe miesiące to miliony inwestycji.
3: Mówił szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Sprzęt wojskowy produkowany w Gdyni sprzedawane jest m.in. do krajów NATO oraz Kanady. Na razie nie myśli o powrocie do siebie. Na koniec niecodzienny widok pod Łowiczem w Łódzkiem, a w okolicach miejscowości Zduny można zobaczyć kangura, który skacze tam już około 2 miesięcy.
11: Kangura spotkałem przed swoim domem.
12: Mówi Patryk, mieszkaniec gminy Zduny.
11: Patrzę, no coś siedzi, nie? No i pierwsza myśl, no to no, nagram, będzie śmiesznie. Nie ukrywam, byłem zdziwiony, no bo nie jest to codzienny widok.
12: Czym w takim razie może się żywić?
13: To jest oczywiście zwierzę roślinożerne. Mikołaj Butryński z działu edukacji. Skoro uciekł gdzieś z jakiejś właśnie agroturystyki na jakieś pole, no to oczywiście ma wiele opcji, żeby się żywić. Czy to jakimiś owocami, które znajdzie, a najprościej to trawami.
3: Tematem zajął się Daniel Tekliński.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: A i zimno może się zrobić temu kangurowi już niedługo, bo to ostatni taki ciepły jesienny dzień, przynajmniej na razie, ale dzisiaj 24 stopnie nawet na południu Polski, najchłodniej na północy tam 16-17.
15: Cudownie, fantastycznie, ostatni taki dzień cieplutki, jutro tylko 15 stopni,
4: po południu przyjdą opady deszczu, one przyjdą w dwóch miejscach równocześnie, pojawią się na zachodzie oraz na południu kraju, no i ten deszcz, no powoli możemy się do niego przyzwyczajać, jesień w końcu jest.
15: Za dwa tygodnie przymrozki.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Julia Chren,
4: Konrad Miłowarski,
15: Paweł Pawelec. Zapraszamy na
14: Kochaj albo rzucaj.
4: 4 minuty po 9.
16: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM.
0: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: 14 minut po godzinie 9 to czas na Kochaj albo Rzucaj w Radiu Vox FM. I dzisiaj kto jest jego bohaterem? Bartek, napisał Bartek do ciebie.
1: Witam serdecznie, mam na imię Bartek, jestem załamany sytuacją, która się mi wydarzyła. Padło dużo słów z mojej strony, jak i również ze strony mojej partnerki Jagody, no, które mogły zaboleć. Tak, i zabolały. Nie chcę tracić jej, ponieważ bardzo ją kocham, nie będę ukrywać, nigdy nie kochałem tak mocno nikogo.
0: Chcę tracić, czyli ten związek jeszcze istnieje?
1: No niby tak, tylko że ona już mieszka gdzie indziej. Wyprowadziła się, dwa lata razem. Bardzo proszę, pomóż, Pawelec.
2: No a czy wiadomo, dlaczego się wyprowadziła?
1: No tego właśnie nie wiadomo, aczkolwiek ja już wiem, bo mam to napisane w drugiej części zgłoszenia, ale wam nie powiem.
0: My chcemy wiedzieć, więc dzwoń do Bartka.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Bartka, którego witam. Cześć Bartek.
4: Cześć, witam.
1: Chcesz powierzyć mi swoją historię i piszesz, że jesteś już załamany sytuacją, która się wydarzyła. Kogo dotyczy historia i co się wydarzyło?
4: Historia dotyczy Jagody. Z Jagodą poznaliśmy się 2 lata temu. Przez internet też, no nie? Bardzo szybko ze sobą zamieszkaliśmy. Byliśmy w związku. Tak naprawdę nie wiem, kim bez czynności. Jagoda się wyprowadziła.
1: Wyprowadziła się po czym?
4: Po kłótni. Stwierdziła, że...
1: Jedyna kłótnia się wyprowadziła?
4: Nie, no trochę tych kłótni było, no nie.
1: No to mów, jak jest naprawdę, no bo wiesz...
4: Wychodziła wieczorami z domu, ja się trochę denerwowałem, ja nie mogłem wtedy wychodzić nigdzie.
1: A czemu ona wychodziła?
4: Spotkać się ze znajomymi.
1: A czemu ciebie nie zabierała?
4: Nie mogłem po prostu wychodzić z domu, no nie. Byłem jakby uwięziony, no tak.
1: A co, masz bransoletkę na nodze?
4: Miałem, ale już teraz nie mam.
1: Czyli łobuziak z ciebie jest, takiego pokochała.
4: Powiedzmy, że łobuziak, no to też akurat taka głupia sprawa była. Kupa śmiechu z tym było, nic więcej, no nie. Ale już nie mam tej bransolety. Wychodziła wieczorami, no wiadomo, jak wcześniej ja mogłem wychodzić, to wychodziłem razem z nią. Ale przez tą bransoletę, no ja niestety nie mogłem wychodzić.
1: Ale wiesz, Bartek, gdybyś pokazał klasę i spokój w tej sytuacji, to w ogóle byś tylko zyskał. Czemu wy tego nie wiecie? Baby, baw się, ja tu jestem, spokojnie. Możesz nawet przyjść na leciutkim fleku, kawkę zrobić, no to... herbatkę, przygotuj mnie. Wiesz, o co chodzi.
4: Nie, no to...
1: I by cię kochała, na rękach nosiła i mówiła, jaki on jest kochany.
4: Tak też i było wcześniej, no nie, ale pewnego razu, jak pojechała na zakupy i z tych zakupów nie wracała, stwierdziła, że jeszcze wskoczy sobie tam na piwko. Nie, w sensie tego samego dnia wróciła, no nie, ale stwierdziła, że sobie wskoczy jeszcze tam na piwko i będzie o 21 w domu.
1: No.
4: Czekałem, no i około godziny 23 zadzwoniłem do niej, zapytałem się, kiedy zamierza wrócić, powiedziała, że jest gdzieś tam w Alchemii, no nie, i wtedy
1: wszystko
4: już nerw mnie poniósł, tak, no i no
1: nie zwaliłem wszystkie żale.
4: Tak.
1: Ty młody pewnie, Bartek, jesteś, nie?
4: No, 42 lata, to jestem młody.
1: A to w sumie tak, ale no trochę zaskoczony jestem, 42. Myślałem, że powiesz 24.
4: Nie, 42 w drugą stronę.
1: A ona ma ile lat?
4: 29.
1: Aj, to cię boli.
4: Właśnie.
1: Duża różnica wieku.
4: Jest spora różnica wieku, nie powiem, że nie. No, ale...
1: Jagódka jak, kurczę, prosto z krzaczka, że tak powiem.
4: Dokładnie, zgadza się. I powiem ci, że no, ona twierdzi, że dalej mnie kocha, tak.
1: No to fajnie, Bartek. A ile czasu
4: mieliście? Ja ją bardzo mocno, 2 lata.
1: No to już są wspomnienia.
4: No, ja ją też bardzo mocno kocham do tego.
1: I co ja mam zrobić? Bo żeś nawrzucał, nakrzyczał i na obecną chwilę, jak jest, wyprowadziła się z domu, jak czytam. I mieszkał u swojej koleżanki.
4: Tak, dokładnie.
1: Może
4: wzięła tylko parę rzeczy ze sobą, no nie? Tak, że wszystkich rzeczy ze sobą nie zabrała.
1: Chce cię ukarać za to, co jej powiedziałeś.
4: Tylko, że to już trwa 2 miesiące.
1: Ajaj. Podoba jej się.
4: Możliwe.
1: To jest tak, ona nie zdała egzaminu, bo przyznam ci, trochę racji, ale ty to już w ogóle pokazałeś, że masz 29 lat właśnie. Jako
4: no,
1: gorąca
4: niestety
1: głowa.
4: Aczkolwiek ona nie chodzi gdzieś tam po imprezach, dyskotekach, no nie.
1: Dobra, dzwonimy do Jagódki, poza antenką mi powiesz, jak ona wygląda, jak się prezentuje, co lubi, bo czasu więcej nie mamy, a wy trzymajcie kciuki za Bartka, bo słuchaj, że już poukładany, może trochę za bardzo zakochany, może za bardzo chciałby kontrolować, w końcu starszy jest, no to chce przewodniczyć tej sprawie i tej miłości. No, trzymam kciuki za ciebie, zobaczymy, jaka jest Jagoda. Kochaj, nie rzucaj.
3: Kochaj albo rzucaj. w Vox FM.
0: Zabawny chłopak, bransoletka za nic, wyprowadzka też. A, kupa śmiechu. 609-8-6-9-8-6-9. Piszcie, co o tym myślicie, bo to właśnie, co przeczytałam, to też SMS.

0: przymykają oko na przekręty na skalę światową, więc Jagoda też może oko przymknąć na kłótnie i dać szansę młodemu. To napisała Ewka.
1: Z kolei Krzysiek rozbił bank i zadał pytanie. Kurczę, to taka choroba po 40. Zaczynam się bać, bo mam 40 lat, żonę i dwoje dzieci. Ja nie chcę zostać kolejnym hajzerem.
2: Ojej!
0: 23 minuty po 9. Kochaj albo rzucaj, słuchacie.
2: Ale tu aż tak dużej różnicy wieku nie ma.
1: 13 lat, 42-letni Bartek i 29-letnia Jagoda.
2: Czyli 30-40 można powiedzieć.
0: Byli razem 2 lata, ale Jagoda się wyprowadziła, bo już miała za dużo.
2: Do swojej koleżanki. Miała potąd, ponieważ w końcu wybuch, nie wytrzymał, trzymał się. On wiedział, że nie powinien, no bo to sam zawinił jakimś tam występkiem i nie mógł wychodzić z domu. Teraz już mógłby.
1: Tak, może ona liczyła właśnie nie na bransoletkę, tylko na jakąś inną biżuterię.
2: Że a obrączkę?
0: I to dla niej. Nie dla niego.
2: No dobrze. Dodam, że są mundurowymi, że są z tej branży. On ciemny blondyn, broda, szczupły, wysoki, ona malutka, drobna. No i co? I teraz będę dzwonić do niej, a ona podobno jest ostra. Także trzymajcie kciuki za mnie, bo no może mi się dostać za niego.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Halo? Dzień dobry, ku chwale ojczyzny. Jagodo Paweł Pawelec z tej strony. Miłośnik również tatuaży i kolczyków w uszach. Prezenter radia Vox FM. Na ratunek miłości, żeby nie było, że ktoś tam pękł, to ja zrobię pierwszy krok. Co ty na to?
4: O, czym człowieku do mnie rozmawiasz?
2: Dzwonię, żeby wytłumaczyć jakoś i usprawiedliwić obwiesia, który od czasu, kiedy tam mu ktoś nałożył bransoletkę na nogę, jest nieco nerwowy. Nie daje sobie z tym rady, bo tam mu siedzi w środku, to taka rzecz. I to, jak go tam potraktowano. Te kobiety też wcześniej nie były miłe. No i tak chciał bardzo dobrze poprowadzić związek z tobą, że nie wytrzymał, no bo starczyło mu tej cierpliwości tylko na kolejne wyjście twoje. Jagoda, ja godzę ludzi. Od tego jestem, no. Chciałbym,
4: żebyś... Ale to nie jest, wiesz co, to nie jest sposób na godzenie ludzi.
2: To czemu jeszcze tam 2 miesiące siedzisz u tej koleżany? Czemu nie wracasz?
4: Jeszcze raz.
2: No 2 miesiące u koleżanki już mieszkasz. A on czeka. A on głupi czeka, kiedy ty wrócisz i powiesz, że wybaczasz. A on cię przeprosi i powie, że tak, zachowałem się nieelegancko, zrobiłem ci awanturę, padły niepotrzebne słowa.
4: Wiesz, są pewne rzeczy, o których się nie rozmawia z ludźmi, których się nie zna, tu się trochę za wiele wydarzyło.
2: A wiesz, kiedy się rozmawia? Jak już samemu czuje się, że nic się nie zrobi, potrzebna jest pomoc zewnętrzna. Ty zrobisz, co uważasz, ja ci tylko mówię, że on wyje za tobą, że bardzo cię kocha, że ty jesteś tą kobietą, przy której czuje się fajnie, wspólne zainteresowania, wspólne kolory, lubicie zielony. Mówi, że jesteś ideał.
4: Ideał no nie chce.
2: Jest. Ideał to taka kobieta, która sprawia kłopoty. A facet, który od czasu do czasu narozrabia. I to jest bardzo fajnie. Wtedy ludzie trochę kłócą, trochę godzą, najlepiej w łóżku. Jagoda, dzwonię, żebyś mi powiedziała, że kochasz drania i że wrócisz. I że
4: co no by tam nie usłyszysz tego.
2: A dlaczego go nie kochasz? Zrobił coś, czego
4: ja
2: nie powiedział?
4: Ja nigdy czegoś takiego nie powiedziałam, że go nie kocham. Po prostu czasami warto zawalczyć o siebie, a nie o coś, co cię ściąga w nadno.
2: No może za bardzo mu dałaś uwierzyć w to, że jak on jest starszy, to nie jest głupi, no.
4: No, ale to nie jest głupi człowiek, tylko robi głupie rzeczy. I tak jak powiedziałam i powtórzę to po raz kolejny i no, mam nadzieję, że ostatni, bo ja bardzo nie lubię się powtarzać. Są pewne rzeczy, których się nie wybacza najzwyczajniej w świecie. Wydarzyło się za dużo złych, bardzo nawet złych rzeczy i no, ja nie widzę szans na to, żeby było dobrze. Na stopie koleżeńskiej, okej, jak minie pewien czas, nie ma problemu.
2: Wiem tylko jednej rzeczy. Padło bardzo dużo słów z mojej strony, niepotrzebnych, jak i również ze strony mojej partnerki. No i ja głupi zamiast łagodzić. Chciałem wygrać również ten pojedynek słowny. No teraz wiem, że wygrywając, przegrałem. Zrobił ci borutę telefoniczną. No to się wyprowadziłaś, no. I on myślał, że to jest taka kara za to i czeka, kiedy to się skończy. No ja nic więcej nie wiem.
4: Nie karamy ludzi ciszą, bo to jest bardzo niedojrzałe podejście.
2: Okrutne. Najgorsze.
4: Okrutne i niedojrzałe przede wszystkim. wszystkim. Jakby to, wiesz, to tak nie działa. To nie jest tak hop ślub, że nie wiem, poprosi ciebie, czy kogokolwiek innego, żeby ze mną porozmawiał i będzie wszystko w porządku, tym bardziej, że ma wiedzę, jaką ma. Ty tej wiedzy nie posiadasz?
2: Nie, nie posiadam. Czyli zrobił coś jeszcze, o czym mi nie powiedział, a obiecał, że powie wszystko. No okej, dobra. No to już wiem, że przegramy.
4: Przemilczmy to, bo to jest jakby...
2: Jagódka, wiemy, że przegramy.
3: No nie!
4: Nie jestem łatwym człowiekiem w obecnie. Nie jest mi przede wszystkim łatwo mówić o uczuciach i moich emocjach. Natomiast miał to wszystko powiedziane. I mimo wszystko wie doskonale, że takie akcje też działają mi raczej na nerwy, aniżeli mi pomagają.
2: Pamiętaj, Jagoda, że teraz jesteś tak naprawdę też nauczycielem. W tej historii osoby, które rozrabiają kobietą, biorą lekcję, że tak to się kończy.
4: Co poradzić mogę na to? Zenka trzeba zapytać, kurde.
2: Słabe to jest, że mnie oszukałeś, nie powiedziałeś mi jeszcze o czym, co żeś narozrabiał. Teraz przemyśl, jak przemówić do Jagody, która ma wyraźnie żal i nie chciała cię takiego.
5: Przemówić się raczej nie da, bo to bardzo ciężko, ale
6: ona też doskonale wie, że ją bardzo mocno kocham.
2: Nie, mówiłem jej. Masz jakiś pomysł?
5: Ja mówiłem, że ja potrafię się zmienić, jak tylko by chciała, żebym się zmienił.
4: Chłopaki, zakończmy tą farsę, bo to nie prowadzi do niczego. Ja wam życzę naprawdę miłego dnia, dobrego życia.
2: Ja mam, Bartek trochę gorzej.
4: I trzymajcie się ciepło, na razie.
2: Zadzwoń do niego, pogadaj. Rozłączyłaś.
5: No, niestety.
7: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: No i co ty na to?
2: No co? Ja nie wiem, co on zrobił.
0: A, czyli pozostajemy w niewiedzy. No nic.
2: Tak.
0: voxfm.pl, tam się do Pawła możecie zgłaszać, ponieważ jutro kolejny i ostatni w tym tygodniu odcinek Kochaj albo Rzucaj.
2: I na miłość boską, jak już prosicie o pomoc, to niczego nie ukrywajcie. To lepiej.

0: Co ty taka zziajana, Klaudia? Co się stało?
1: Winda nie działa.
0: A, winda nie działa, biegłaś po schodach.
1: Kto?
0: Klaudia, ale ta winda już od miesiąca nie działa.
1: Nie, nie od miesiąca, ale od paru dni, ale ja się cały czas nie mogę przyzwyczaić. Nieważna moja winda. Słuchajcie, wszystkie schody pokonamy dzisiejszego dnia. Dzień
0: bardzo
1: dobry,
0: dobrze. Takich Klaudii nam w tym kraju potrzeba. O!
1: A Reczek
0: do
1: też
0: sukcesu
1: jest.
0: Nie ma windy, trzeba iść po schodach.
1: Chodźcie z nami.
0: Klaudia Wasilow.
1: Jarek Sikora, dzień dobry.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
8: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
9: Kawusiu,

0: Jedziemy piętro po schodach dzisiaj. Pozdrawiamy Kresię serdecznie.
1: Boże święty, jak my ciebie rozumiemy. Ale wiesz, że ja się dzisiaj też naciąłem na tę windę?
0: Tak?
1: Tak, też się naciąłem.
0: Z automatu przyszedłeś, kliknąłeś.
1: A tu nie jedzie. Mało tego, klatkę schodową też mamy zamykaną taką na kartę.
0: Tak.
1: No i też mi nie działało.
0: Jak schody nie działają i winda nie działa, to czy my to uratujemy?
1: Niech nas niosą skrzydła zbliżającego się weekendu. A dzisiaj przypominamy niesamowita impreza urodziny z Kolima.
0: Właśnie.
1: W Siemiatyczach.
0: Już dziś.
1: Sprawdzajcie nasze social media, bo będzie tam się działo. Będziemy wam pokazywać, co tam się dzieje.

0: the lottery. Cha-ching, cha-ching. Ooh, if I let you put your hands all over me, if I let you unwrap all this in the sheets. To jest lato, to jest Lukeyla, to jest Lottery, to jest Vox FM i za moment to będzie godzina 10.
1: A o 10 punktualnie siadamy, sprawdzamy, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. O tych najważniejszych informacjach.
0: Ważne przed weekendem.
1: Aha.
0: Szykuje się podwyżka akcyzy na alkohol.
1: O tym wszystkim posłuchamy już za chwilę. W wiadomościach Vox FM o 10. Bądźcie z nami.
0: Sprawdzimy też, co w pogodzie, to też ważne.
1: Tak,
0: posłuchajcie,
1: to najważniejsze.
0: Posłuchajcie.
2: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
3: Autopromocja. Vox Alert.
4: Vox Alert.
3: Wypadek. Pożar. Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
3: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Reklama.
7: 17-latek planował atak na szkołę w sierpcu. Na początek szokujące informacje z MSWiA. Trwają poszukiwania sprawcy. Na Pomorzu ostrzelano busa, który przewozi dzieci. A za chwilę też Sejm. Szykuje się podwyżka akcyzy na alkohol.
0: 10 na zegarach. To czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
7: Nie tylko w Ostrołęce planowany był krwawy atak na szkołę. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ujawnił właśnie, że w zupełnie innym miejscu na Mazowszu jeden z uczniów przygotowywał zamach.
8: Policja zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, w mieście Sierpc. No, na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała.
7: Funkcjonariusze zdążyli zareagować w ostatniej chwili.
8: U tego nastolatka, 17-latka znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak. Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek. Szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie. Wybaczcie, że tak mówię.
7: Szef MSWiA i minister edukacji podkreślają, że szkoły są dość dobrze zabezpieczone przed takimi incydentami. A w Ostrołęce po wczorajszym ataku w szkole trwa właśnie posiedzenie sztabu kryzysowego. Władze miasta i służby debatują właśnie na temat bezpieczeństwa w placówkach. Jak mówi nam prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski, dzisiaj we wszystkich szkołach wprowadzono nadzwyczajne procedury.
9: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw, żeby ta frekwencja była większa. Ponadto po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tychże łazienkach. Ponadto podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte i jest weryfikacja osób, które do tej szkoły wchodzą.
7: Dodatkowo w szkole, w której doszło do ataku, przeprowadzony zostanie audyt. Urzędnicy sprawdzą, czy wszystkie procedury zostały zachowane. Przypomnijmy, wczoraj 19-letni Jakub Z zaatakował łącznie 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono też domowe i roboty, ładunek wybuchowy. Nastolatek jeszcze dziś zostanie przesłuchany. W wiadomościach Pomorze ostrzelano busa, którym na co dzień przewożone są dzieci. To w Skarszewach. W pojazd oddano łącznie 15 strzałów. Uszkodzone zostały m.in. boczna szyba i karoseria. Sprawca jest poszukiwany.
10: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że zaparkowany pojazd został uszkodzony w wyniku strzałów z pistoletu pneumatycznego. Straty oszacowano na kwotę 3000 zł. Śledczy przyjęli zawiadomienie o popełnionym przestępstwie, ustalają dokładne okoliczności co do przebiegu tego zdarzenia oraz jego sprawcy.
7: Mówił Marcin Kunka z policji w Starogardzie Gdańskim. Mundurowi proszą o kontakt osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat tego incydentu. Będą pieniądze dla NFZ-u, ma być zgoda na tę ustawę całego Sejmu. Posłowie zajmują się podwyższeniem akcyzy na alkohol. Poprzemy ten projekt, mówi poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiak.
11: To jest oczekiwanie pana prezydenta. Przypominam, że właśnie zawetował podobną ustawę w tamtym roku. Właśnie uzasadniając to weto, że byłby gotowy nawet zgodzić się na zaakceptowanie podwyżki podatków pod warunkiem, że pieniądze z tego tytułu zostaną zaadresowane do ochrony zdrowia. I teraz rządzący spełniają ten warunek.
7: A w całości za projektem głosować ma rządowa koalicja.
12: Patrząc na cenę alkoholu w Polsce i poza naszymi granicami, naprawdę alkohol w Polsce jest relatywnie tani.
7: Mówi Łukasz Osmalak z Polski 2050. Rząd szacuje, że wyższa akcyza przeniesie prawie 1,5 miliarda złotych do przyszłorocznego budżetu. Białostockie schronisko dla zwierząt Dolina do Listówki już przygotowuje się do zimy. Ocieplane są boksy dla psów, a woliery, w których mieszkają koty, muszą być przykryte plandekami.
13: Natomiast one też mają w tych wolierach domki, w których stoją ocieplone budy. Poprzednią zimę, mimo tego, że było tak bardzo zimno, nasze zwierzęta zniosły bardzo dobrze.
7: Mówiła kierowniczka schroniska Anna Jaroszewicz. Mieszka tam około 100 psów i 150 kotów. Można przynieść im suchą karmę.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
14: Ostatnie podrygi właśnie.
1: Jeszcze tak. Dzisiaj można się zachwycać nad pogodą. 25 stopni maksymalnie w Rzeszowie, ale od jutra, Marta, będziesz zachwycona.
7: No wiem.
14: Jakieś tam maksymalnie 15, opady deszczu, dużo chmur. Tak będzie wyglądał piątek.
7: Szarobura i jesieni, kochana. Tak jak nareszcie, koniec lata.
14: Patrzę tak, żeby na złość tobie powiedzieć, nic nie mogę znaleźć. O, w środę 18 stopni, dużo słońca.
7: Ale gdzie?
14: Na zachodzie kraju.
7: Nie pojadę na zachód kraju. Co za pech.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
14: Jak coś, to windą też nie pojedziesz, bo nie działa. To już z Klaudią rano sprawdziliśmy. Ale przyjdziesz schodami, mamy nadzieję, o 11 na kolejne wiadomości. Elegancko, super. Marta Kiermasz więc zaprasza o 11 na wiadomości, a my mówimy dzień dobry, Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora, dzień dobry. Bad Boys Blue na dobry początek tej godziny, a potem jeszcze ładnie zagramy Bocellego.

0: Ależ grają w tym Voxie. Supermassive i Closer w Vox FM. 18 minut po 10. To jest taka pora, że niektórzy są już po śniadaniu, niektórzy przed śniadaniem, inni w trakcie śniadania.
1: To ten również taka, o jedzeniu. Tak. Chociaż nie wiem, czy pizzę na śniadanie to dobrze by było zaserwować.
0: O, ale to jest
1: taka,
0: pizza.
1: To jest
0: pizza, o której gada cała Polska, słuchaj.
1: Właśnie. No. Książulo. Ten, który słynie z kebabów.
0: Ten,
1: że
0: ten
1: tam
0: z
1: chodzi, sprawdza i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, od pewnego czasu no grzmi w sieci, bo wymyślił sobie, że będzie sprzedawał pizzę.
0: No i to w takiej popularnej sieci. I jeżeli chodzi o Książula, no to tutaj wiadomo, to była zawsze niezależność, jakość, opinia taka, takiego naszego Książula, człowieka z bloków, a teraz nagle stał się sprzedawcą pizzy mrożonej, która, jak się okazuje, no, zdobywa wiele krytyki kulinarnej. Podobno to nie tak miało wyglądać, podobno ta pizza nie smakuje tak jak dobra pizza.
1: Niektórzy nawet mówią, że to już zaszło naprawdę daleko, bo słuchaj, można obstawiać, czy najsłynniejsza polska restauratorka.
0: Ta z makaronem na głowie?
1: Tak, czy wytrujecie ludzi?
0: Tak, czy wytrujecie ludzi?
1: Czy skosztuje mrożonej pizzy do końca października?
0: A bo tam między nimi jakaś kosa była, oni coś tam się sprzeczali, on poszedł do niej do restauracji, skrytykował, co nie?
1: Jak on mógł,
0: Właśnie.
1: Przecież ona nie truje ludzi.
0: O to chodzi. Ja myślę, że powinna skosztować, powiedzieć, co o tym myśli. Jest jeszcze jeden człowiek, który powinien skosztować tej pizzy, mianowicie...
2: Fiu. Ekstra.
0: No.
1: Przecież tutaj taki, jakby nadziała mrożonek też ten mógłby coś powiedzieć.
0: No, chciałem coś powiedzieć, ale nie powiem.
1: Właśnie. 20 po 10.
2: Ekstra.
0: Dobre były.

0: to jest język ciała, baby.
1: Myślałam, że troubles.
0: A jednak!
1: A to wszystko 25 minut do godziny 11, drodzy państwo. A Naja to jest w Bestliście.
0: W miejsce czwarte ostatniego notowania.
1: A piątek już.
0: Jutro.
1: Właśnie, tak. Coraz mniej czasu.
0: Ostatnia szansa, żeby zagłosować. Vox.fm.pl, zakładka Bestlista, a także nasza apka na smartfonach. No.
1: A jutro 17 punkt. Krzysiek Skrzypkowski zaprasza na najnowsze notowanie Bestlisty.
2: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie,
2: pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano w voxfm.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
9: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.

0: Tobie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.
6: W rytmie
5: hitów.
6: Vox FM.

0: Duke.
1: Sobie płyniemy razem z Duke Dumą. No. Ocean Drive. I dopłynęliśmy, słuchajcie, do czwartku, a to dziś, 8 października. My to my, ale to on dopłynął, słuchajcie, do trzydziestki.
2: kawał wieku.
1: On to skoli.
2: Poważny.
1: Poważny wiek. Jak poważny wiek, to i poważną imprezę z tej okazji trzeba wyprawić. Dokładnie. Poważną, no bo taką, jak już się miatyczy, wymalowana na różowo, ekipa skołowana, bo przypominamy, że to my was zabieramy. Na tę imprezę.
2: Do Siemiatycz. I będziemy tym żyć troszeczkę. Słuchajcie, social media, tam się pojawi relacja z tego wydarzenia. Jedziemy tam. Będziemy o tym gadać pewnie przez najbliższe parę dni, o tym, co się działo. A przed tym wszystkim, no to mamy taką malutką propozycję.
1: Dawno nie graliśmy w Nie Państwa, Nie Miasta.
2: Właśnie!
1: Wyciągamy karteczki, słuchajcie. Aha. Zagramy sobie razem, ale to będą nietypowe Nie Państwa, Nie Miasta.
2: Zagramy w Nie Państwa, Nie Miasta skolimowe. O, tak zrobimy.
1: Tak zrobimy.
2: 609 86 9 86 9. No to może takie pytanie rozgrzewkowe, napiszcie nam, to mogą być złe odpowiedzi, coś najbardziej różowego. Aha. I spośród tych najbardziej różowych odpowiedzi wybierzemy dwie, które zagrają z nami w Nie Państwa, Nie Miasta na antenie.
1: Skolimowe.
2: Może być?
1: Nie Państwa, Nie Miasta.
2: Może być. 609 86 9 86 9. Zgłaszajcie się.

0: Kto gwizda, ten wiadomo co, a kto nie, ten wie.
1: Chodniki w siemiatyczach ewentualnie ktoś pisze. Te różowe
0: rzeczy. Szybka zmiana tematu.
1: Zgłaszacie na 609-86-9869.
0: Dokładnie.
1: Flaming, który wpadł do betoniarki z malinami. Świnka Pepa. Co jeszcze jest różowego? Co zagra z nami
0: w Nie Państwa, Nie Miasta? Zgłaszacie się w ten sposób na 609-86-9869, bo po 11 gramy w Nie Państwa, Nie Miasta, a o 11 wiadomości te już teraz posłuchajmy.
2: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
3: Autopromocja.
4: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
3: W Vox FM.
5: To jest dzień.
3: Codziennie od 14.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
11: Nie żyje 37-letnia woźna. Na początek tragiczne doniesienia po ataku 15-letniego nożownika w szkole podwyżkowym. Za chwilę ważne informacje dla pasażerów kolei. Wypadek i utrudnienia na torach między Krakowem a Tarnowem. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, przegrał proces wyborczy i o tym powiemy za chwilę.
12: 11 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy uważnie.
11: Nie żyje woźna, dwie osoby są ranne. To po ataku w szkole podstawowej podwyżkowym na Mazowszu. Sprawcą jest 15-latek. Dramat rozegrał się dziś rano. Najciężej ranna woźna była reanimowana, ale jak podała mazowiecka policja, nie udało się jej uratować.
13: Własnik obezwładniony przez policję, chłopak lat 15.
11: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wiadomo, że to były absolwent tej szkoły. Wśród rannych jest nauczycielka i dyrektor szkoły, który ujął 15-latka.
14: Mamy świadomość, że jedno z zdarzenie może napędzać. I dlatego jest szczególna odpowiedzialność mediów, ale również influencerzy. Takie informacje po prostu mogą rozkręcać kolejne radykalne grupy. Przyglądają się dzisiaj służby bardzo uważnie, czy to są działania powiązane, czy to jest po prostu nakręcająca się spirala, gdzie zobaczono, że jest, no tak jak było w przypadku tego chłopaka, przestrzeń do zaistnienia, bo 19 urodziny. Przecież to jest przerażające.
11: Komentuje szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Przypomnijmy, wczoraj w Ostrołęce 19-latek również zaatakował w szkole. Ranił łącznie 9 osób. Z kolei w sierpcu zatrzymano 17-latka, który miał przy sobie 2 noże. On także szykował atak. W ostatniej chwili udaremniła to policja. Do wszystkich tych incydentów doszło na Mazowszu. Wypadek i utrudnienia na torach między Krakowem a Tarnowem. W Bochni na przejeździe pociąg Polregio potrącił pieszego. Rannego zabrano do szpitala.
15: Mężczyzna lat około 40, przytomny. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego został zabrany do szpitala w Bochni. Na chwilę obecną na przejeździe kolejowym ruch pociągów ograniczony do 20 km na godzinę.
11: Relacjonuje Krystian Przybyłko z Bochańskiej Straży Pożarnej. Pociągiem z Krakowa do Krynicy podróżowały 102 osoby. Nikomu nic się nie stało. Na tory podstawiany jest właśnie dla nich skład zastępczy. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, kolejny raz przegrał w sądzie proces w trybie wyborczym. Ten wytoczył Komitet Wyborczy Moniki Piątkowskiej. Spór dotyczył słów, które padły w internetowym wywiadzie. Sztab kontrkandydatki kwestionował jego deklarację, że nigdy nie miał żadnych długów. Zdaniem pełnomocników Piątkowskiej, kredyt i pożyczka wykazane w oświadczeniach majątkowych są długami, nawet jeżeli są regulowane terminowo.
16: Z dużą pokorą podchodzę do tego rozstrzygnięcia. Ono jest dla nas satysfakcjonujące. Cieszę się, że nasza argumentacja znalazła tutaj też aprobatę sądu. Szanuję oczywiście argumentację przeciwnika. Cieszę się, że mogliśmy w tak szerokim gronie skonfrontować swoje poglądy.
11: Mówił mecenas Rafał Rozwadowski, pełnomocnik Moniki Piątkowskiej, a o 14:00 kolejne posiedzenie sądu w trybie wyborczym rozstrzygnie spór dotyczący wypowiedzi Radosława Sikorskiego o tym, że Łukasz Gibała to mitoman. Przypomnijmy, druga tura wyborów w Krakowie w najbliższą niedzielę. Rozpoczęła się zbiórka żołędzi i orzechów dla zwierzaków z zoo w Chorzowie. Orzechy są przysmakiem papug i małp. Z kolei żołędzie jedzą niemal wszystkie kopytne, szczególnie żubry, antylopy i żyrafy, mówi prezes Stowarzyszenia Dąbrowiacy Piotr Gondarczyk.
6: Pomysł zrodził się u mnie w domu. Mam wielki orzech na podwórku i zaczęły spadać orzechy na mój blaszany dach. Wykonałem telefon do zoo. Pracownicy zoo odpowiedzieli, że jasne, można zrobić taką zbiórkę dla zwierzaków.
11: Zbierane żołędzie i orzechy powinny być dojrzałe i suche. I w tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne zapraszam już w imieniu Pawła Donsbacha.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: A propos orzechów, to my mamy ciężki orzech do zgryzienia, bo przeglądamy wasze zgłoszenia do naszej zabawy. Mm-hmm. Nie państwa, nie miasta. No wysyp niesamowity. No, ale kogoś wybierzemy i na pewno pogramy niebawem.
17: Różowych kasztanów nie ma, ale pogoda sprzyja na przykład zbieraniu kasztanów. Słuchajcie, aha, 25 stopni nawet dzisiaj maksymalnie w Rzeszowie. Wow. 23 w Lublinie, 22 w Białymstoku. Najchłodniej 19, nie, przepraszam.
12: 17.
17: 17
12: Świnoujście
17: stopni. Tak
12: chyba,
17: jest. No. I w Szczecinie. No i deszcz może popadać na zachodzie kraju, trochę na południu, a od jutra to już wszędzie.
12: Jesień.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: No dobra.
17: Kolimowe, nie państwa, nie miasta czekają. To ostatni moment, żeby się zgłosić i zagrać razem z nami. Po 11 gramy, więc czekamy. 6098698869. Potrzebujemy czegoś najbardziej różowego.
12: Dokładnie. To są zgłoszenia do tej zabawy. Wybieramy dwie osoby, dzwonimy, gramy, bawimy się. No i oczywiście gramy wam w rytmie hitów. Klaudia Wasiluk.
17: Arek Sikora. Dzień dobry.

0: To jest właśnie ten moment, szanowni państwo.
1: Gdybym miała perkusję, zrobiłem takie pam, pam, pam, pam. 16 po 11.
2: Ja nawet bez perkusji zrobię padam, padam i dzień dobry Iwonie i Katarzynie zrobię. Cześć dziewczyny.
3: Dzień dobry, witam.
1: Cześć. Cześć.
2: Iwonka, Katarzyna, zagramy sobie w Nie Państwa, Nie Miasta, różowe, no bo taki jest dzisiaj temat, bo są urodziny z Kolima. Przypomnimy wam zasady. Wygląda to następująco, gramy w Nie Państwa, Nie Miasta, a więc taka popularna zabawa Państwa Miasta istnieje, prawda? Na kartkach żeśmy na różne litery wypisywali różne rzeczy.
1: To dokładnie nie ta gra.
2: Dokładnie nie ta gra, słuchajcie.
1: Wcale w to nie gramy, słuchajcie.
2: To będzie zupełnie coś innego. Nie będzie państw, nie będzie miast, będą nasze autorskie kategorie. No i na początek wybierzemy literę, później podamy wam kategorię i na tą literę w tej kategorii i musicie jak najszybciej wykrzyczeć jakieś słowo i później zmieniamy literę, zmieniamy kategorię i tak
1: to
2: do
1: to będą, tak
2: punktów.
1: Jak obiecywaliśmy, skolimowe Nie Państwa, Nie Miasta, więc możecie się wszystkiego spodziewać.
2: Dokładnie.
1: Po skolimowsku.
2: Dziewczyny gotowe?
1: Gotowe, tak.
2: No to dobra, no to zaczynamy.
4: Nie Państwa, Nie Miasta.
2: No to Klaudia, zaczynaj.
1: X, Y, Z.
2: No i tutaj Klaudia sobie w głowie mówi alfabet, ja mówię stop.
1: O.
2: O, litera O, dziewczyny, na literę O.
1: Poprosimy o coś, co wygląda idealnie o. Na literę O.
2: Na literę O.
3: O koń.
2: O koń.
1: O koń. O koń. Podanie hasło o koń.
2: Kto powiedział o koń?
3: Iwona.
2: Iwona, punkcik na Iwony.
1: Dobrze.
2: Za o konia. No ładnie, dobrze.
1: Teraz z tyłu alfabet.
2: Dobra, X, Y, Z.
1: Stop.
2: K.
1: K.
2: No.
1: O. Poprosimy na K miejsce, do którego można wejść i wyjść.
2: No, dziewczynę.
3: Kabina.
2: Kabina.
1: Kabina. Kabina. Dobrze.
2: Iwona chyba, dobrze słyszałem.
3: Tak.
2: Ale Kasia też, Kasia też coś krzyknęła. Co to było, Kasiu?
5: Krzaki,
2: brawo! Ja bym tutaj po punkciku dał absolutnie, bo dobra, no tak. Dobra odpowiedź.
1: Dwa do jednego. Jeszcze jedna runda.
2: Jeszcze jedna runda, dziewczyny. Skupcie się, uwaga.
1: X, Y, Z.
2: Dobrze, i tutaj Klaudia sobie mówi literki po kolei. No dobra, stop.
1: C.
2: Na C.
1: Na C poprosimy o jedno słowo.
2: O.
3: Cytryna, czapka.
1: Czapka i cytryna?
2: I cytryna. Chyba tak. Brawo, dziewczyny, jest to prawda 3-2, no bo ja bym po punkciku dał.
1: Oczywiście,
2: znowu przy tej
1: tak,
2: drugiej.
1: Tak.
2: Iwona, brawo za 3 punkty.
1: Brawo.
3: Dziękuję bardzo.
1: Ale u nas nie ma i wygranych, i nie ma przegranych. Wszystkie dziewczyny dostajecie po takim pakiecie gadżetów od Vox FM.
2: No właśnie.
3: Super, bardzo się cieszymy.
2: Różowego czwarteczku wam życzymy. Trzymajcie się.
3: Pa.
4: Nie państwa, nie miasta.
1: A skolimowe, Nie Państwa, Nie Miasta, to przy okazji dzisiejszych, przypominamy, 30 urodzin Skolima w Siemiatyczach chyba.
2: Jesteśmy tam razem z wami, pokazujemy, co się dzieje na social mediach, śledźcie to koniecznie.

0: To Eduata. I love my people.
1: Dokładnie.
0: To wszystko w Vox FM na 25 minut przed godziną 12. A ty wiesz, Areczku, że dzisiaj 8 października w kalendarzu świąt nietypowych jest co świętować?
1: Jest, jest. To prawda. Zerknąłem tam okiem. Pamiętam, że było coś
0: dobrze,
1: właśnie z patrzeniem, bo wzroku było święto.
0: Światowy dzień wzroku, tak. Tak. Ja nie widzę przeszkód, żeby świętować na przykład takie święto.
1: A ja jednak mam czasami problemy ze wzrokiem. Czasem nie widzę się w pracy.
2: Autopromocja.
3: Vox FM.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
0: Vox FM. Robi dzień dobry. Robi dzień dobry. Dzień dobry.
7: Magia Radia.

0: 608-9866-989. Rzeczywiście macie problemy ze wzrokiem, bo jeszcze dwóch świąt dzisiaj nie zauważyliście.
1: A są? Międzynarodowy Dzień Podologii, tak.
0: Tak, stópkarze.
1: Tak, i Światowy Dzień Ośmiornicy. Proszę bardzo. Jak zostaliście niedoinformowani, to już jesteście.
0: I teraz pytanie, czego ma ośmiornica 8 rąk czy nóg? Bo jak nóg,
1: to musimy to wtedy połączyć z podologią.
0: Tak.
1: A że... Kto woli, słuchaj.
0: No, tak. Gramy. What's going on?

0: Zresztą nie da się inaczej jak Aino Korida w głośnikach. A teraz do studia wszedł Paweł Donsbach. Dzień dobry.
1: Czekaj, bo tu mikrofon może mu włączmy jakiś.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Wszystko działa, a to znaczy, że za moment wiadomości Radia Vox FM, również te sportowe.
2: No? Będą oczywiście.
1: Wy też bądźcie.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama.
9: Pilna narada u premiera. Donald Tusk będzie rozmawiać z ministrami o atakach w szkołach. Dzisiaj 15-latek rzucił się na pracowników podstawówki w Wyszkowie. Na miejscu jest już nasz reporter. Zginęło 30 osób, kilkanaście zostało rannych. Kolejny tragiczny w skutkach atak na Ukrainie. Pożar już opanowany. Market w Jastrzębiu-Zdroju po całonocnej akcji został ugaszony. Szczegóły za chwilę.
0: Na zegarze 12 to czas na wiadomości Vox FM. Zapraszamy na te, które przygotował i przedstawi Paweł Donsbach.
9: Pilna narada w rządzie po tragedii pod Wyszkowem i kolejnym ataku w szkole. Premier na godzinę 13 wezwał do siebie ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To reakcja na poranne wydarzenia w Leszczy-Dolenowinach. Nie żyje 37-letnia woźna podstawówki zaatakowana nożem przez 15-latka. Ten były uczeń szkoły ranił też nauczycielkę i dyrektora, którzy go obezwładnili. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
10: Ja jestem właśnie przed szkołą, przed którą wydarzyła się ta tragiczna sytuacja. Widać tutaj mnóstwo służb, straż pożarna, pogotowie. Przed chwilą widziałem też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który odleciał stąd. Nie wiem jeszcze, czy z pacjentem. Będziemy na pewno wracać do tego tematu.
9: Na miejscu prokuratura zabezpiecza ślady i dowody. Wszystkie materiały przekaże do sądu rodzinnego, który zajmie się 15-latkiem. Głos po ataku pod Wyszkowem zabrała mazowiecka kurator oświaty, Wioletta Krzyżanowska.
11: Jestem wstrząśnięta tą sytuacją i tymi informacjami. Przed chwilą rozmawiałam z panią starostą Wyszkowską, która poprosiła wszystkich wójtów o kontakt ze szkołami na terenie powiatu wyszkowskiego, żeby zabezpieczyć wejścia na teren szkół.
9: A do tego ataku w szkole doszło dzień po dramatycznych wydarzeniach w zawodówce w Ostrołęce. Tam 19-letni uczeń ranił w sumie 9 osób. Ostrołęka jest wstrząśnięta tymi wydarzeniami, a niepokój potęgują doniesienia o tragedii w okolicach Wyszkowa.
12: Coraz więcej takich rzeczy się dzieje i skąd to się bierze, tak? A z drugiej strony wiadomo, internety to wszystko jest straszne, przerażające.
13: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia już. To za wysoko się nie zaczyna dziać.
9: Dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole na Mazowszu w sierpcu.
14: To są wiadomości Vox FM w samo południe.
9: A w nich zmieniamy temat i przenosimy się na Ukrainę. Co najmniej 30 osób zginęło, a 18 zostało rannych w ataku Rosji na miasto Kramatorsk. To w obwodzie donieckim na wschodzie kraju. To nie są następstwa wojny i niesucha statystyka. Są to ludzie, których zabiła rosyjska armia, napisał szef wojskowych władz obwodowych Wadym Fiłaszkin. Opublikował jednocześnie zdjęcia, na których widać płonący bus. Niewykluczone, że ofiary były pasażerami. Tymczasem RCB odwołało alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Po całonocnej akcji pożar marketu już opanowano, nie ma osób poszkodowanych. To najnowsze informacje z Jastrzębia-Zdroju na Śląsku. Jak wiecie z Vox FM, wczoraj ogień najpierw objął część dachu, na której znajdowały się panele fotowoltaiczne, a później przedostał się do środka i szybko rozprzestrzenił.
15: Obiekt został cały zajęty ogniem, także ciężko mówić o uratowanym mieniu.
9: Mówi Łukasz Cepiel ze straży w Jastrzębiu-Zdroju. Wszystkie osoby opuściły sklep jeszcze przed przybyciem służb. Strażacy dogaszają zarzewia ognia.
14: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Po przerwie reprezentacyjnej wraca piłkarska ekstraklasa. W ramach 10. kolejki Wieczysta zagra jutro u siebie z Wisłą Płock, a Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. To mogą być ostatnie miesiące Infantino na stanowisku szefa FIFA. Na maj zaplanowano wybory nowego prezesa organizacji. Poznaliśmy pierwszego kontrkandydata. To były piłkarz Ramon Vega, były reprezentant Szwajcarii i obrońca Tottenhamu. 55-latek zapowiada głębokie reformy w federacji.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: 18 stopni. Tyle w Siemiatyczach. Taka temperatura.
1: A, bo ty już urodzinami z Kolima żyjesz. No właśnie.
0: Trochę żyję. Ale zresztą tam, wszyscy żyjemy.
1: Tam dzisiaj będzie naprawdę gorąco. Wszystko zobaczycie na naszych social mediach. A rzeczywiście na termometrach dzisiaj najcieplej. W Rzeszowie 25 stopni, prognozowane przez synoptyków. Aktualnie w Przemyślu, czyli okolice 24, więc bardzo prawdopodobne, że prognozy się sprawdzą. Najchłodniej to teraz Gorzów, Wielkopolski 13 stopni. Tam też dzisiaj może popadać.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Co tam, robaczki?
0: No co, samochód już załadowany, tak? Gotowy do drogi.
1: Tak. Różowe majtki spakowane też na jutro.
2: Prezenty również.
0: Właśnie, bo to urodziny.
1: Tak, słuchajcie, mamy. Zawieziemy coś.
0: Ale poczekaj, nie mów, bo może słyszy.
1: No właśnie, to będzie niespodzianka.
0: Powiedz tak, żeby nie zrozumiał. Z Kolim coś mamy.
1: Drzewo. Dobra, gramy.
0: Z Kolim Bystrzaku. 5 po 12.

0: 18 po 12. To Cissy Catch oczywiście, to Soul Survivor.
1: No właśnie.
0: O tym, żeby przetrwać. No są różne sposoby na to, żeby przetrwać, żeby się tam przed kimś ukryć.
1: A, to jest dobry haczyk, który rzuciłaś z przynętą,
0: no.
1: Żeby zacząć nasz, uwaga,
2: kącik kryminalny.
3: Witamy i zapraszamy.
1: Ładnie, dobrze, co mówisz, super. Słuchajcie, sprawdzamy za jakiś czas, co się dzieje tam w świecie kryminalnym. Biała Podlaska tym razem na tapecie. No i był tam taki poszukiwany listem gończym, który chciał się ukryć przed funkcjonariuszami, którzy już weszli do jego mieszkania. Aha. I ten tak szybko, co tu zrobić, hyc, pyc, i zgadnij, co zrobił.
0: Schował się.
1: Dokładnie, się schował.
0: A gdzie?
1: W Wersalce.
0: Co? No, tak. Poczekaj, czy ten oto uciekinier miał 3 latka? 5?
1: Nie, 32. Czyli 3 z przodu, a jak dodasz 2, to wychodzi 5. Mm-hmm. 32 lata, schował się w Wersalce, no ale...
0: Jeszcze nie powiedz, że udawał, że śpi.
1: Znaczy, to na początku było tak. Wchodzą policjanci i widzą, że ta Wersalka troszeczkę jest niedomknięta. No, poszukiwany musiał mieć kawałek brzuszka, się okazuje. No właśnie, otyłość szkodzi, pamiętajcie, nie wolno. No, i zobaczyli, że tam coś musi być w tej Wersalce. Otwierają, a on udawał, że śpi. Ale to nic dziwnego. To ja nieraz wrócę, wiesz, zmęczony gdzieś tam po całym dniu, gdzieś tam wyjadę, dużo rzeczy do załatwienia. Nie chcę się rozcielać łóżka. No nie chcę, to jest najgorsza rzecz, którą trzeba zrobić. A on otworzył, patrzy, o, tam pościel leży, to się chytnę. I spał. No.
0: Pałka za pałka, dwa kije. Kto się nie schował, ten kryje.
1: No, tak się schował, że go teraz ukryją i sobie posiedzi. Od leżenia do siedzenia. Mirami tymczasem seksualna.
0: Tutaj siedzieć sprawach, się nie da.
1: W sprawach
0: leżeć.
1: Łóżkowych ewentualnie możemy to powiązać, że to coś tam ten, tego z tym, przy tym i do tego.
0: Coś bym powiedziała, ale po co? Arek powiedział już wszystko. 19 po 12.
1: Gramy.

0: To weź Klaudia i powiedz im wszystkim, co to za piosenka.
1: O, proszę bardzo. Everlasting. Armin van Buuren i Sasha. To wszystko na 25 minut przed godziną 13. I to jest, drodzy państwo, miejsce... Teraz weź ty, Arek, wszystkim państwu powiedz, które to jest miejsce.
0: To jest miejsce pierwsze, drodzy państwo. Tak, żeście głosowali w tamtym tygodniu, bo ten tydzień to jeszcze nie te wyniki. W tym tygodniu, te wyniki z tego tygodnia będą jutro.
1: I wcale nie namieszał nic, wszystko powiedział tak, jak powinno wyglądać.
0: Oczywiście.
1: To jest miejsce pierwsze, drodzy państwo. Jeżeli chcielibyście, żeby to nadal było miejsce pierwsze, to vox.fm.pl, zakładka Bestrista, tam głosujemy.
0: Albo.
1: No, nasza
0: apka na smartfonach.
1: Zobaczcie, jaki przygotowany.
0: Lekcje odrobione. A jutro, koniecznie słuchajcie, godzina 17, Krzysiek Skrzypkowski przedstawi najnowsze notowanie Bestlisty.
1: Brawo my!
2: Autopromocja. Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
3: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
4: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, a ja bym była facetem.
5: No miałabyś z nami naprawdę fajnie.
4: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
5: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
4: Ale ja bym cię nie podrywała.
5: Kto wie?
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Słuchaj codziennie od 6. Autopromocja. Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Tato, z czego były pierwsze książki?
12: Z glinianych tabliczek?
11: To jak wtedy zaginali rogi?
13: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
17: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
18: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
17: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
19: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
17: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
7: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.
12: Vox
2: FM.
12: W rytmie

0: wiesz co?
1: No.
0: Trochę jest tak, że my za rzadkość siebie sami chwalimy. I nie mówię wcale o Arku i o Klaudii, tylko o nas, o naszym pięknym kraju, o tym, co mamy najpiękniejsze. Okazuje się, że mamy bardzo piękne dworce.
1: O!
0: Nawet
1: czuć,
0: najpiękniejsze
1: czuć
0: w Europie.
1: Czuć pieniądz na naszych dworcach kolejowych?
0: Czuć pieniądz. Do tego stopnia, mówisz? Słuchaj, że my w rankingu to my zajmujemy na przykład 9. miejsce, Kraków Główny.
1: Ładnie.
0: Miejsce 4. Wrocław Główny.
1: Prawie.
0: I to jest najlepszy podium. Wynik wśród tych mniejszych stacji. Na 3. Holandia, na 2. Paryż i na 1. Szwajcaria. No, ale jesteśmy.
1: Dwa nasze są.
0: Brawo,
1: brawo.
0: No. Należało nam się.

0: Brother Louis, albo też Luigi, czyli to piosenka o Mario. No, ale dotarło po latach dopiero do mnie to, o czym to piosenka.
1: To prawda, no. Zobacz, nowe rozdanie całkowicie. Ale to czekajcie, czekajcie, zejdźmy teraz na ziemię. Godzina 13 przed nami, wiadomości Vox FM. Paweł Donsbach, a nie żaden Mario, ani Luigi. On przyjdzie i poinformuje o tym, co najważniejsze. Bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
3: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: Vox FM.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You. Rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

0: Zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.
6: Po atakach w szkołach teraz pilna narada u premiera, a pod Wyszkowem jest już nasz reporter, rozmawiał ze świadkami dzisiejszych wydarzeń. Najpierw przesłuchanie, jeszcze dzisiaj być może zarzuty dla sprawcy, to z kolei po wczorajszym ataku w Ostrołęce. Jutro za tankowanie zapłacimy więcej, poznaliśmy maksymalne ceny paliw. Posłuchajcie.
7: Posłuchajcie w wiadomościach Vox FM o 13, na które zaprasza Paweł Dącbach.
6: Właśnie teraz rusza pilna narada rządu po atakach w polskich szkołach. Po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem i wczorajszych wydarzeniach w Ostrołęce premier wezwał szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Przed szkołą podstawową w Leszczydole Nowinach jest nasz reporter Jakub Krzyżak. To tam o poranku zaatakował 15-latek, były uczeń placówki. Od ciosów nożem zginęła 37-letnia woźna, a ranni zostali, którzy obezwładnili napastnika. Jakubie, powiedz, co udało ci się ustalić na miejscu?
8: Udało mi się porozmawiać z bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia. Jedna z mam opowiedziała mi straszną historię, że była pierwsza na drodze napastnika. Ten spojrzał na nią, ale ominął ją i od razu rzucił się na woźną. Ta woźna niestety zmarła.
9: Jaka to była kobieta?
10: Bardzo dobra. Moimi dzieciakami do szkoły chodził. Szkoda.
8: Osierociła dwójkę dzieci, jedno w zerówce, drugie nieco starsze. Jedyne, co pamięta ta mama, która stanęła oko w oko z zabójcą, to to, że miał na głowie kask i błysnął jej nóż. W tym momencie rodzice gromadzą się przed szkołą i po prostu się wspierają.
6: Na miejscu cały czas pracują śledczy i zabezpieczają ślady oraz dowody. Wszystko trafi do sądu rodzinnego, który zajmie się 15-latkiem. A jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty po ataku w szkole w Ostrołęce. Jak wiecie z Vox FM, 19-letni uczeń miejscowej zawodówki, który ranił m.in. uczniów i nauczycieli, zostanie doprowadzony do prokuratury. Służby w związku z tym incydentem zabezpieczyły ostre narzędzia, ale też plecak, w którym był materiał wybuchowy domowej roboty. Sprawdzają również, czy napastnik był pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
11: Została pobrana krew do badań zarówno na zawartość alkoholu i narkotyków od tego mężczyzny, bo przypomnę, że on dokonał samookaleczenia podczas zatrzymania, został przetransportowany do szpitala i tam została mu pobrana krew do badań na zawartość alkoholu, a także środków odurzających. Czekamy na wyniki tych badań.
6: Mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Po ataku 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Atak pod Wyszkowem i w Ostrołęce to nie jedyne takie wydarzenia na Mazowszu. Dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole w sierpcu. I to w związku z tym, przypomnijmy, właśnie teraz rusza pilna narada premiera, ministrów i szefostwa służb.
12: To są wiadomości Vox FM.
6: A w nich zmieniamy temat, będą wyższe niż dzisiaj. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 90 groszy. Za litr benzyny 98 zapłacimy najwyżej 7,77, a za litr oleju napędowego 7,82. Następne dane poznamy jutro, wtedy ceny będą obowiązywać w weekend i poniedziałek. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, wieje halny. Siła wiatru w wyższych partiach osiąga nawet 110 km na godzinę. Stanęła kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Ratownicy TOPR odradzają wyjścia w góry.
13: Wysoko w górach ten wiatr jest w stanie zdmuchnąć turystę w przepaść. Może zaburzyć jego równowagę. Też odradzamy wycieczki na tych szlakach niżej położonych. W dolinach mogą łamać się gałęzie, mogą łamać się drzewa, co stanowi bardzo duże niebezpieczeństwo.
6: Mówi Tomasz Wojciechowski, ratownik TOPR. Według prognoz po halnym nadejdzie załamanie pogody. Na Podhalu pojawi się deszcz, a w wyższych partiach gór możliwe opady śniegu.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
7: Ale po co tu o jakimkolwiek śniegu myśleć, jak dzisiaj 25 stopni nawet w Rzeszowie, drodzy państwo,
5: śnieg.
7: I gorąco.
5: Ja mam taką propozycję od poniedziałku, niech pada, ja na urlop wjeżdżam.
7: Paweł, weź ty mu coś zrób, ja już nie mam na to siły.
9: Ktoś tutaj się przygotowuje na dzisiejszą imprezę.
5: A to prawda, to prawda, mnie to nosi już, nie?
9: No, tak.
5: Już ja wszystko narazowo
9: wiem. Euforia, energia, wszystko razem.
5: Temperatura.
9: Temperatura. Wyglądasz idealnie.
5: Pawełku, ty też.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: No i co?
7: No i co dalej?
5: I co dalej?
7: Tak właśnie wyhamowało to wszystko.
9: To ja sobie pójdę, przyjdę za 55 minut.
7: I czekamy na ciebie.
5: Przyniesiesz nie tylko jedno słowo, ale całe wiadomości.
9: Tak jest, no, postaram się.
5: Wyjdziesz, a potem wejdziesz. Tak wejdziesz.
9: Wszystko w temacie.
5: Proszę bardzo.
7: 5 po 13.
5: Klaudia Wasiluk
7: i Arek Sikora. Dzień dobry.

0: To jest kobieta rakieta.
1: Tak, nie jestem twoją mamusią, śpiewa J-Lo. Tak, tak. To są właśnie relacje damsko-męskie poruszone w tym utworze muzycznym, melodyjnym. Problemy życia codziennego, kiedy to facet traktuje dom jak hotel.
0: Na przykład.
1: No.
0: Albo są też problemy życia codziennego, kiedy to kobieta nie robi dokładnie tego, czego facet wymaga.
1: O, też są takie sytuacje. I na te wszystkie sytuacje jest jedno...
0: Lekarstwo.
1: Tak.
0: Trzeba...
1: Trzeba?
0: Chciałem wziąć zażyć, ale nie wiem, czy to będzie dobre słowo.
1: Zażyć Pawelca? Skonsultuj się z Pawelcem farmaceutą na voxfm.pl oczywiście. Tam znajdziecie formularz zgłoszeniowy do programu Kochaj albo rzucaj na wszystkie problemy miłosne. Jak najbardziej ten człowiek jest w stanie wam pomóc.
0: Nie muszą być od razu, wiecie, takie z grubej rury.
1: Właśnie.
0: Poza tym on też może pomóc, jeżeli wam się ktoś tam podoba, troszeczkę puszczacie do niego oczko, ale za bardzo nie wiecie, jak zagadać, no to dajcie mu numer, on zagada, zrobi całą robotę za was.
1: Dokładnie. Wy tylko powiecie tak, tak, to prawda, co pan Paweł mówi.
0: A kochaj albo rzucaj po 9:00, od poniedziałku do piątku w Vox FM. 18 po 13:00 tymczasem. Ace of Base, zagramy bardzo ładnie.
1: All that she wants. Róbcie głośniej. Gramy w rytmie hitów.

0: weź coś po, o sporcie
1: Kamila
0: powiedz
1: Cabello.
0: Coś.
1: I seniorita, coś?
0: O sporcie.
1: Tak,
0: no,
1: po prostu?
0: Czekaj, bo ja podkładu nie przygotowałem. No mam.
1: Czego ty ode mnie chcesz?
0: Znaczy nie, bo chciałem o sporcie teraz powiedzieć.
1: O sporcie chciałeś
0: tak,
1: powiedzieć.
0: Tak.
1: Słuchamy.
0: China Open się zaczyna. Nie
1: China
0: wiem, czy wiesz.
1: Open.
0: Tak, China Open.
1: Opowiadaj.
0: I słuchaj, w tym China Open...
1: Tak?
0: Ha, Iga Świątek zagra o półfinał.
1: O!
0: Jutro w piątek. Jutro w piątek, słuchajcie, kibicujemy 9 października. Mecz ćwierćfinałowy WTA 1000 w Pekinie. Polka i Belgijka Alice Mertens wyjdą na kąt centralny po godzinie 13 naszego czasu.
1: O, to trzeba będzie pilnować.
0: Tak. Jutro o tej porze będziemy, Klaudia, oglądać mecz. Także zapowiadam tylko, nie?
1: A, bo ty jeszcze jutro jesteś.
0: Jestem jeszcze jutro, tak. Widzisz? Zostaję na meczyk po prostu. Tak.
1: Specjalnie dla Igi.
0: Iga!
1: I wy też bądźcie.
0: Dawaj.
1: Będziemy śledzić.
0: A, rakieta!
2: Autopromocja.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
3: Pokuć iście się.
2: Chcesz go przeprosić?
3: Pawelec pomoże.
4: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
5: No ja

0: Autopromocja. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch, a litrowy olej rzepakowy Olala drugi gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie,
11: bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Reklama.
16: W rytmie
15: hitów.
16: Vox FM.

0: jeszcze nie. Jeszcze
1: I'm going to sleep, śpiewa DJ Ilhalm, że idzie spać. A ty mówisz, że nie warto.
0: Nie, słuchajcie, dzisiejsza spokojna energia kosmosu, czytam na voxfm.pl, niesie ze sobą szansę na mały przełom w naszej codzienności.
1: Co ty mówisz?
0: W czwartek, czyli dziś, warto usunąć ze swojego otoczenia 5 rzeczy. Wszystko przez księżyc w pannie.
1: Przez co?
0: Przez księżyc w pannie.
1: Księżyc? Jest takie imię? Naprawdę?
0: Musiałeś to?
1: Naprawdę?
0: Musiałeś to zrobić. Ale tylko tego nie mów.
1: Musiałem.
0: Ale nie mów.
1: 11 minut do 14. Houdini, tymczasem Dua Lipa.
0: Nie, to Arek.
1: Enrique jeszcze przed 14 się pojawi.

0: Bailamos takiero chica fuego.
1: To taki nasz tak, król jest. Latino na chwilę przed 14, ale przypominamy, że ten prawdziwy król Latino to dzisiaj obchodzi 30 urodziny. Pakujemy się, jedziemy.
0: Dokładnie, kończymy program. Klaudia Wasiluk.
1: Arek Sikora.
0: Siadamy, jedziemy do Siemiatycz, a was zostawiamy w jakże dobrych rękach.
1: Punktualnie o 14 wiadomości w Oksefem i Paweł Donsbach, a po 14 później, program to jest dzień i Kamil Rutkowski. To co, lecimy, ale umawiamy się, że 9.30 i w tym samym składzie, tak, mimo imprezy, tak, widzimy i słyszymy się jutro.
0: Z bólem głowy, ale tak. Dobrej reszty czwartku.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
8: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
9: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Psst, cześć, to Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
18: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
19: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
20: No ja. Właśnie otwieram firmę.
19: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
20: To tak się da?
19: No ba.
21: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
22: Szykujcie się, Orły Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
23: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
24: Tato, co znaczy negocjować?
25: Szukać porozumienia.
24: To ja negocjuję? Jeszcze jeden rozdział.
26: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
27: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
28: Reklama.
29: Jego intencją było filmowanie akcji z nożem, mówi premier o sprawcy ataku podwyżkowym. Donald Tusk zapowiada zwiększenie patroli przy szkołach. Nie wykluczono, że 15-latek za to, co zrobił, odpowie jak dorosły. Sędzia zlecił już jego przesłuchanie. Za chwilę też akcja gaśnicza i przeszukiwanie gruzowiska. To po wybuchu gazu w domu w Lubelskiem.
0: Punktualnie 14 na zegarze i Paweł Dącbach w studiu, który zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM.
29: Szokujące ustalenia i zapowiedź zdecydowanych działań po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Napastnik, który zaatakował w szkole podwyżkowym, miał kask z kamerką. Informację przekazał premier Donald Tusk podczas specjalnej narady z ministrami i komendantem głównym policji. W placówce leczy Leszczydole nowinach 15-latek śmiertelnie ranił woźną.
1: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
29: Do ataku doszło też wczoraj w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób. Służby udaremniły również atak w sierpcu. W związku z ostatnimi wydarzeniami wydano decyzję o zwiększeniu patroli przy szkołach w całym kraju.
1: Biorąc pod uwagę ryzyko, groźbę naśladownictwa i jakichś radykalnie niemądrych challenge'ów, proszę, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
29: Uczniowie mają otrzymać jasne wytyczne, gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia. Sędzia rodzinny zlecił już przesłuchanie 15-latka z Podwyżkowa. Od tego, co powie policjantom, zależą jego dalsze losy, bo niewykluczone, że za atak w szkole w Leszczydole nowinach będzie odpowiadał jak dorosły. Ten były uczeń podstawówki, przypomnijmy, śmiertelnie ranił nożem 37-letnią woźną, a obrażenia mają nauczycielka i dyrektor.
2: On się lubił z pracownikami tej szkoły. Drugą panią, która tu pracowała jako woźna, oni mieli dobry kontakt ze sobą i dzisiaj rozmawiałam z tą panią i ona mówi, że jeżeli to by było na jej zmianie, by taka sytuacja była i nawet jakby szkoły zamknięte, że trzeba by było legitymować, kto wchodzi, ona by go wpuściła.
3: Strasznie, przerażenie, strach, lęk, obawa, co więcej, nie wiem.
2: Ja tak mówię, że po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy, ale to tylko takie spekulacje są, bo no, przecież ten chłopiec też teraz nie powie, dlaczego to się stało.
29: Usłyszał od mieszkańców nasz reporter. Policja bada ewentualne związki między atakiem w Leszczydole nowinach, a wydarzeniami w Ostrołęce i sierpcu. Tymczasem dzieci i rodzice przećwiczą zachowanie w sytuacjach kryzysowych. Na 17 października zaplanowano krajowy trening rodzinny. Odbędzie się on w szkołach i innych miejscach publicznych, a zostanie zorganizowany w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA. Jak podaje resort, uczestnicy będą mogli opracować wspólny plan rodzinny na czas kryzysu, skompletować pakiet uczniowski na czas zagrożenia, czy przećwiczyć reakcję na sygnał alarmowy.
4: To są wiadomości Vox FM.
29: Zmieniamy temat. Akcja gaśnicza i poszukiwawcza to po wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w miejscowości Miłków Kolonia, to w powiecie parczewskim w Lubelskiem. Budynek został całkowicie zniszczony, trwa przeszukiwanie gruzowiska. Na miejscu również śmigłowiec LPR-u. Na chwilę obecną nie ma informacji o poszkodowanych. A na koniec przenosimy się jeszcze do Sztokholmu. Literacka Nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Ann Carson.
5: The Nobel Prize in Literature is awarded to the Canadian author Ann Carson.
29: To nagroda za, jak usłyszeliśmy, odważny i nowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej. Z tym uzasadnieniem zgadza się profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Uniwersytetu Warszawskiego.
6: To jest oczywiście gra z konwencją, ale to jest też po prostu taka nieprzebrana potrzeba i nieprzebrany talent, jeżeli chodzi o eksperymentowanie z łączeniem gatunków. U niej, nie wiem, poezja może przejść w esej.
29: A już jutro poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: Mam podejrzenie, kto dostanie pokojową Nagrodę Nobla w tym roku.
28: Tak,
25: jak pan Kazik.
28: Pan Kazik?
25: Jak mi pokój wymalował, to człowiek, każda nagroda się należy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pogodę, to proszę łapać ostatnie podrygi ciepła. Tak bym to nazwał. 20-23 stopnie dzisiaj w centrum. Do 17-19 w Gorzowie i w Szczecinie wcale się nie dziwię, bo stamtąd idzie zło, bo tam najchłodniej tej nocy zaledwie 7-8 stopni pokażą termometry. Najcieplej na wschodzie, bo tam to zło się będzie przesuwało, ale na razie jeszcze zostanie dobro. Tej nocy, to jest w ogóle ciekawostka, wiesz? Tej nocy pada w obwarzanku Polski, czyli przy granicach wszędzie pada.
28: Zobacz, jak się ustawiliśmy.
25: A w środku parasol.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: W radiu nie wypada o to pytać, ale jak mnie widzisz?
28: Wyraźnie.
25: Bo dzisiaj jest Światowy Dzień Wzroku.
28: No, a ile,
25: a ile palców teraz pokazuję?
28: No,
25: dziękuję.
28: Tu będzie trudniej.
25: W radiu możesz powiedzieć cokolwiek.
28: Odwróć rękę. 8,
25: 0. 5 minut po 14. Ingrid, Mamma Mia, Weekend, Halo to Londyn. Za chwilę witamy program. To jest dzień, to już czwartek.
30: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowi.

0: Hello to Londyn, hello to Warszawa, tu Studio S3, tu Vox FM w to czwartkowe popołudnie. Wielkie, serdeczne ukłony wszystkim, którzy mają dziwne dzisiaj problemy z tym dniem. To jest piękny dzień, ja wiem, że pogoda zaczyna powoli pokazywać to swoje, powiedziałbym, październikowe oblicze, takie, które znamy, ale spokojnie, bo trzeba się cieszyć z tego, co jest. Jakaś kurteczka, jakiś sweterek, pieska na smycz, zabrać, wyprowadzić, niech sobie czwonoruk również użyje. No a poza tym mamy czwartkowe popołudnie, to znaczy, że mamy już widoki na piątek. Dzisiaj masa niespodzianek w programie To Jest Dzień, ale ponieważ są to niespodzianki, no to nie wypada na razie o nich mówić, bo inaczej stracą przymiot niespodzianki, tak? Jedyne, co mogę obiecać, to na pewno, że zagram.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: David Guetta i Minelli w najbliższej przyszłości. 609 2x869. To jest taki numer z pytaniem, a co robicie, jak stoicie?

0: Ram-pam-pam, ram-pam-pam. To jest taki nieoficjalny hymn popołudnia, ale o tym już doskonale wiemy. A dzisiaj, czwartek, 8 października, to popołudnie, to jest Światowy Dzień Wzroku, ale także Światowy Dzień Ośmiornicy. I ja tylko powiem tak, organizacje związane z ochroną środowiska biją na alarm, ponieważ ośmiornice są coraz bardziej zagrożone. Z roku na rok zwiększa się ilość poławianych ośmiornic. To dlatego za dużo po prostu ludzie tego jedzą. I ja mam tutaj teraz pytanie do wszystkich, moim zdaniem bardzo zasadne. Jedliście kiedyś ośmiornicę?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Jeśli już, to bardziej ośmiornicę jadłam? Nie.

0: I, czyli o tak, Townsend Die, 27 minut po godzinie 14. Dajcie nam 3 minuty i zapraszam na najświeższe wydanie wiadomości już za chwilę.
1: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
2: A, co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź na wielkie dni otwarte aut dostawczych w Toyota Wrocław Długołęka. Rabaty nawet do 32%. Gwarancja do 1 000 000 km. A do zakupu rozdajemy przeglądy. Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
20: Skoro na zegarach 14.30, trzeba zaprosić na wiadomości, a tam trzeba. Robimy to z przyjemnością. Paweł Donsbach zaprasza.
21: Umorzono śledztwo w sprawie wtargnięcia 30 dronów do Polski rok temu. Prokuratura badała również wątek działań podjętych przez armię, czyli wystrzelenia rakiet w celu zniszczenia bezzałogowców.
22: Większość ustaleń śledztwa oraz znaczna część uzasadnienia tego postępowania jest objęta tajemnicą ściśle tajną. Nie jestem upoważniony do tego, aby udzielać bliższych informacji na temat ustaleń tego śledztwa oraz szczegółów uzasadnienia.
21: Mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Szczątki dronów znaleziono łącznie w 24 miejscowościach. Kilka tygodni temu prokuratura umorzyła również śledztwo w sprawie niezamierzonego uderzenia rakiety w budynek w Wyrykach Woli. Ten pocisk wystrzelono w stronę jednego z dronów. Śledczy ustalili, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa. Tymczasem Mołdawia zapowiada na przejściach granicznych z Ukrainą specjalne strefy w związku z atakami dronów. W przypadku zagrożenia schronią się w nich funkcjonariusze Straży Granicznej oraz osoby przebywające na przejściach. MSW tego kraju informuje również, że wycofuje swoich ludzi ze wspólnych z Ukrainą przejść granicznych. I jeszcze Niemcy. W akcji są śmigłowce, drony, kamery termowizyjne oraz psy tropiące. W pobliżu lotniska w Monachium policja szuka drapieżnika, prawdopodobnie pumy. Władze wezwały mieszkańców do zachowania ostrożności. Do tej pory służby nie otrzymały informacji o ucieczce pumy z ogrodu zoologicznego lub od prywatnego właściciela.
23: Jak to było?
24: Niemiec płakał jak uciekała. Calvi Remi Explosion.
23: Gramy!

A to jest Naya i Body Tak. Uwielbiam takie kawałki, bo to można śpiewać nawet nie znając tekstu. Dzisiaj urodziny z Kolima, wszystkiego dobrego, 100 lat niechaj żyje nam. I może z tej okazji zainteresuje was fakt, że uwaga, w Irkucku, w Rosji jest taki instytut, który leczy dżumę. I tam się podobno wydostała dżuma. I uwaga, nie wiem czy was to uspokoi czy nie, bo pół świata zaczęło się zastanawiać, a co jak znowu zachorujemy na dżumę. Rosjanie mówią, nie, ten drugi przypadek to w ogóle nie jest związany z dżumą. Taki dowcip przyszedł mi do głowy. Co to jest? Jest w Irkucku i nie zajmuje się leczeniem dżumy. Irkucki ośrodek do spraw leczenia dżumy. Dobra, Alvaro Soler, Sofia, Andrea, Time to Pray już za chwilę.

0: Ray Dalton, All We Got. Dwie minuty dzielą nas od godziny 15. Kto wychodzi z pracy, ten doskonale wie, że to jest ta pora popołudnia, kiedy człowiekowi jakoś tak ma wrażenie, że jakby lewa noga się rozluźniła. Zaraz rozluźnimy i prawą. Po wiadomościach Sean Baker i Boys czekają.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
2: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Mamo, ten bohater jest dziwny.
2: Nie lubisz go?
1: Lubię i to jest najdziwniejsze.
3: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Reklama.
8: Czy ataki w szkołach związane są z internetowym wezwaniem? Po wydarzeniach na Mazowszu sprawdzają to śledczy. Ma odpowiadać za usiłowanie zabójstwa, za godzinę przesłuchanie 19-letniego nożownika z Ostrołęki. Lustro w chodniku zniszczone. Ktoś uszkodził słynną kielecką rzeźbę. Szczegóły za chwilę.
9: Czyli w wiadomościach Vox FM o godzinie 15, które przedstawia już teraz Paweł Dącbach.
8: Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek internetowego wezwania. Dzisiaj w placówce podwyżkowym 15-latek ranił 3 osoby, woźna nie przeżyła. Wiadomo, że chłopak miał kask z kamerką. Wczoraj w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w Sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami już teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, w związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
10: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowinach podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
11: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
10: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości, mówiła rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
12: Gdzieś krąży w sieci jakaś informacja i my to wszystko bardzo skrupulatnie weryfikujemy.
10: Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
8: Michał Skolimow. Dziękuję za tę informację. Przed nim przesłuchanie i zarzuty. Za godzinę do prokuratury ma zostać doprowadzony 19-latek, który zaatakował nożem w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Rannych zostało 8 osób, w tym jedna ciężko. Jakub Z. zapewne odpowie za usiłowanie zabójstwa.
13: Cały czas badamy przyczyny zachowania się Jakuba Z. Dużo będzie też zależało od tego, czy Jakub Z. będzie składał wyjaśnienia. Być może on sam odpowie na pytania, dlaczego tak się stało, dlaczego zaatakował uczniów, dlaczego doprowadził do takiej tragicznej sytuacji.
8: Mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce. Jeżeli 19-latek będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, to grozi mu dożywocie.
0: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
8: Nie wykryto żadnych niebezpiecznych patogenów, informują władze Rosji. To po doniesieniach o dżumie w laboratorium w Irkucku. Tamtejszy nadzór sanitarny zakończył już działania profilaktyczne wobec osób, które miały kontakt ze zmarłą pracownicą. Podano, że doniesienia o zachorowaniu drugiej osoby są nieprawdziwe. Na razie więc przyczyna choroby i śmierci 28-letniej kobiety nie są znane. A to właśnie jej przypadek wzbudził na świecie obawy. Niektóre kraje Azji Środkowej wprowadziły kontrole sanitarne na granicach. Potencjalne zagrożenie dla naszego kraju jest jednak znikome, uspokaja główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
14: To jest choroba, którą umiemy rozpoznać, umiemy leczyć. Zagrożenie dla krajów Europy czy krajów rozwiniętych jest praktycznie zerowe.
8: Przypomnijmy, pod koniec września pracownica laboratorium w Irkucku miała rozbić próbówkę z patogenem dżumy. 4 dni później trafiła do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc i zmarła. Na koniec jeszcze Kielce i akt wandalizmu w samym centrum miasta. Ktoś zniszczył słynne lustro w chodniku za blisko 90 tysięcy złotych. To tafla rzeźby osadzona w części placu przed katedrą. Została uderzona tak mocno, że powstał pajączek, a pęknięcie rozeszło się na całe lustro.
15: Eksces, wandalizm.
16: No zbytnio mnie to nie interesuje. No nie, ale nieźle, nieźle.
17: Nie popieram wandalizmu. To jest coś strasznego. Ktoś coś robił, zbudował, a któryś ktoś przyjdzie i zniszczy. To coś to nie tak.
8: Sprawcy teraz szuka policja. Kluczowe mogą być nagrania z monitoringu.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Pęknięte lustro, tak? Może ja się za dużo bajek naczytałem, ale szukałbym sprawcy na B. Bazyliszek.
8: Bazyli, no tak.
9: Bazyli. Jak teraz jest jakiejś bazylii, to pewnie ma takie oj, oj, oj, oj, oj. A byłem w Kiecach.
10: To ile lat nieszczęścia grozi temu sprawcy teraz?
9: No 7. Co to jest? Co to jest? 7 minut, 4 minuty po godzinie 15. Chciałoby się, żeby było 7. Pogoda, no taka powiedziałbym, wiesz, od zachodu idzie zimno.
10: No jakoś tak dziwnie się zrobiło. Ciemno, szaro, buro.
9: Październik.
10: A gdzie te 25 stopni?
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Było wczoraj.
10: No właśnie, się zmyło.
9: No niestety, ale nie jest zimno, tylko wiatr zimny. A wiadomo, że jak jest wiatr, no to jest zimno.
10: No tak, ale ja myślałem, że jeszcze można się popalać. 25.
9: Paweł, zawsze można. Jak się chce, można
10: no
9: udawać.
10: Można.
9: Zimą można
10: kilka
9: się
10: kilka lampi do przodu.
9: Powiedział Paweł Dąbrowski. Wraca za 25 minut, a my gramy Sean Baker i Boys. Dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.

0: Ostatni dzień, ostatnia noc, a co dalej?
1: To nie ma żadnego znaczenia. To jest grupa Boys. 12 minut mamy po godzinie 15, 8 października. Pięknie rozgościł nam się w kalendarzu. Mam dla was fantastyczną wiadomość. Widzicie? My się nie potrafimy jako Polacy docenić, to inni nas muszą doceniać. Mamy sukces. W najnowszym zestawieniu European Railway Station. Proszę państwa, chodzi o dworce kolejowe. Mamy dwa w czołóweczce. Wrocław Główny utrzymuje się w ścisłej czołówce, a debiutujący Kraków Główny od razu wskakuje do pierwszej dziesiątki. Takie rzeczy mamy. Takie mamy rzeczy. Proszę państwa, Wrocław Główny tuż za podium. 96,5 punktu na czwartym miejscu. Jest od razu na dziewiątym miejscu. Od razu pierwszy raz w zestawieniu Kraków Główny 89,5 punktu i to już jest radość. A przy okazji jeszcze tylko powiem, że spektakularny, historyczny spadek zanotowały niemieckie dworce. Podobno wcale nie. Niby tak super, a okazuje się, że nie. No i tutaj od razu przy okazji przypomina się ten dowcip, jak to, no, domyślam się, że we Wrocławiu to jest w ogóle standard. Jak podchodzi kobieta do informacji na dworcu kolejowym, mówi: przepraszam, a jak długo jedzie pociąg z Wrocławia do Warszawy? Chwileczkę. Dziękuję.
2: To jest dzień z Vox FM.
1: Alan Walker.

0: Danzel o tym, że wszystko się kręci. Ten cały świat, nawet jak my tego nie czujemy, cały czas w ruchu. Nie wiem, czy wiecie, nie chcę, tylko nikomu nie mówcie, ale wyobraźcie sobie, że niemal 200-letni żółw Jonathan ujawnia, jak zdrowo żyć. Jak dożyć takiego wieku? Żółw Jonathan. Gościu żyje sobie na wyspie Świętej Heleny, ma niemal 200 lat i się okazuje, że taki żółw, bo jest żółwiem, to jest normalny żółw. Znaczy normalny, nienormalny, bo jest stary. Czy normalny, bo wiecie, o co mi chodzi. No, jest przełomem, jest obiektem przełomowych badań naukowych i już są wynikli. Już tego żółwia wzięli i zbadali. I wskazują ci naukowcy, co do tego Jonathana wzięli i zbadali, wskazują na mechanizmy ekstremalnej długowieczności i zdrowego starzenia się. I że dużo, jeść dużo warzyw i owoców. To tak mniej więcej, gdyby ten żółw mówił, to pewnie tak by powiedział. A tak zobaczcie, trochę mi jest szkoda, bo niby ten żółw Jonathan, prawda, jest teraz znany na całym świecie, ale on nic z tego nie ma, nic. Ostatnio widziałem taki obrazek, jak gościu dostaje jakąś nagrodę Nobla z medycyny i się cieszy, hurra, w końcu dostałem! A te dwa szczury, co tam siedzą w klatce obok niego, taty, dostałeś?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Ty odkryłeś? Na tobie odkryli? I many don't be so shy. Trip Skubańczyk zatańczysz ze mną za chwilę. Mamy 20 minut po 15, za 10 minut wiadomości. No także sportowe.

0: for Nothing, czyli troszkę romantycznie, a troszkę jednak pod nóżkę. Avalon w Vox FM. 27,5 minuty po 15, no to już za chwilkę wiadomości.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex. Klei i uszczelnia na lata.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Reklama.
11: 15.30 na zegarach i ważne wydanie wiadomości Vox FM. Już teraz ma dla Was Paweł Donzbach. Słuchamy.
12: Na początek ewakuacja szkoły podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim. To po tym, jak uczniowie rozpilili w budynku nieznaną substancję.
13: Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierujący działaniami ratowniczymi nie stwierdził zagrożenia, natomiast uczniowie zostali ewakuowani ze szkoły jeszcze przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej.
12: Mówi Piotr Gabrowski ze Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim. Na razie nie wiadomo, jaka substancja została rozpylona w szkole. Wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku w Kramatorsku na wschodzie Ukrainy. Władze przekazały, że zginęły co najmniej 33 osoby, a 18 zostało rannych i dodały, że celem był autobus z cywilnymi pasażerami. Wcześniej szef władz obwodu Donieckiego pisał o śmierci 12 oraz rannych 14 osobach. I jeszcze ważne informacje dla kierowców w Świętokrzyskiem. Jeżeli podróżujecie ekspresową S7 w stronę Krakowa, musicie liczyć się z utrudnieniami. Na wjeździe na drogę na wysokości Jędrzejowa z ciężarówki spadły przewożone baloty słomy, które zablokowały fragment jezdni. Przejazd odbywa się tylko jednym pasem ruchu.
14: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: To będzie ciekawe wyzwanie, mówi Hubert Hurkacz. Jutro w południe Polak zmierzy się z Nowakiem Dziokowiciem podczas tenisowego turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Chciałbym zagrać przeciwko niemu dobry tenis i odnieść zwycięstwo. On ma ich na koncie już kilka, powiedział Hurkacz. To był dla mnie fenomenalny tydzień w Pekinie, bez wątpienia najlepszy w tym roku, oznajmił z kolei Dziokowicz. Jutro o 18:00 Wieczysta zagra z Wisłą Płock, to w ramach 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, która wraca po przerwie. Później, bo o 20:30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Liderem tabeli pozostaje Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Polscy hokeiści w listopadzie ponownie zagrają w Sosnowcu. Przed nami Europejski Puchar Narodów. Rywalem biało-czerwonych będzie m.in. Ukraina. Poza tym w Sosnowcu zagrają reprezentacje Włoch czy Wielkiej Brytanii.
11: A dlaczego gramy na wyjeździe? Effer David Words, Rihanna, za chwilę, żeby nie zatrzymywać muzyki. 28 minut do 16:00.

To jest takie, taka prośba na każdej dobrej, szanującej się imprezie. Przepraszam, don't stop the music, dobra? Rihanna to zauważyła i zrobiła o tym przemów. 21 minut mamy do godziny 16. Już! 609-2x869, żebyście sobie nie myśleli, że o was zapomniałem. Bartuś pisze do mnie, a dzisiaj bez koreżków jadę sobie do domu, pozdrawia zawodowy kierowca. PS, i to jest ważne, uwaga maluchy, jak jedzie duży samochód, lepiej przepuszczajcie, bezpieczeństwo najważniejsze. Te maluchy mnie zaciekawiły, bo już teraz znamy stosunek ciężarowców, no do całej reszty tego, wiadomo. Topki miły pani Davis za wszystko i za nic dla zmotoryzowanych bardziej albo mniej. Lubega, już za chwilę.

0: Michael Patrick Kelly. To z tych Kellych. Ci, którzy pamiętają Kelly Family, no, to czas, żeby zrobić sobie przynajmniej podstawowe badania. 12 minut, mamy do godziny 16. I jeszcze przed wiadomościami. Galec Work jest Rebedeos i Gromi.
1: Vox FM.
0: Piosenka o górach. Fast Boy, Music Sound za chwilkę.

0: A kto powiedział, że o tej porze, w czwartek, 8 października, nie można sobie odrobinkę potańczyć i już poczuć troszeczkę weekend? Nikt. Avicii, ale Black Wake Me Up. Minuta i 30 sekund i jesteście wolni. Tyle chcę wam powiedzieć, bo tyle zostało do godziny 16. Paweł Donsbach wchodzi do studia krokiem dostojnym, acz tanecznym. A to oznacza, że za chwilę wiadomości Vox FM, najświeższe wydanie. A zaraz po nich mamy dla was tutaj we dwóch taką pewnego rodzaju miłosną wiadomość.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Reklama.
7: 15-latek czeka na przesłuchanie i zarzuty, to sprawca porannego ataku pod Wyszkowem na Mazowszu. Jutro odwołane lekcje we wszystkich szkołach. Gmina, gdzie doszło dzisiaj do tragedii, reaguje na wydarzenia. Po grypie przeszczep płuc i wielomiesięczna rehabilitacja. Nastolatek z Tychów szykuje się na powrót ze szpitala do domu. Posłuchajcie.
0: Słuchamy wiadomości Vox FM o godzinie 16. Już teraz przed wami zaprasza Paweł Donsbach.
7: Jest w policyjnej izbie dziecka, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. To najnowsze informacje w sprawie 15-latka zatrzymanego po ataku w szkole pod Wyszkowem na Mazowszu. Absolwent podstawówki w Leszczydole Nowinach zaatakował nożem 3 osoby, jedna zmarła. W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała jutro lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
8: Będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem i zabezpieczeniem w kolejnych dniach przez policję.
7: Ofiara ataku pod Wyszkowem to 37-letnia woźna, która osierociła dwoje dzieci. Premier zapowiedział pełne wsparcie dla bliskich kobiety. Napastnika próbował obezwładnić dyrektor szkoły, który też został ranny. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 15-latek podczas ataku miał kask z kamerką. Służby sprawdzają, czy mogło mieć to związek z internetowym wyzwaniem. Tymczasem uczniowie nie czują się bezpiecznie w swoich szkołach. Ich zdaniem placówki nie są odpowiednio przygotowane na sytuacje kryzysowe, a pracownicy potrzebują lepszego przeszkolenia. Wskazują też na problem rosnącej agresji wśród rówieśników.
9: To reakcje uczniów na ostatnie tragiczne wydarzenia w szkołach w Ostrołęce i pod Wyszkowem. Jak mówi mi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej, agresji wśród młodych ludzi jest coraz więcej, a źródłem są media społecznościowe.
10: Co drugi filmik, który wyświetlimy w mediach społecznościowych, to jest filmik zachęcający właśnie do popełniania takich czynów.
9: Dlatego uczniów konieczne jest wprowadzenie ograniczeń dla najmłodszych.
10: Apelujemy dzisiaj o to, żeby zakazać mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia jak najszybciej.
9: Uczniowie chcą też, żeby w każdej szkole był na stałe chociaż jeden policjant. Domagają się także większego dostępu do psychologa i szybkiej reakcji na pierwsze sygnały, że z uczniem dzieje się coś niepokojącego.
7: O czym informował nasz reporter Krzysztof Płowecki.
11: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
7: Trwa przeszukiwanie gruzów. To po wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Miłkowie Kolonii w powiecie parczewskim w Lubelskiem. Na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej.
12: Nasze działania polegają na odgruzowywaniu i odszukiwaniu ewentualnych osób poszkodowanych. Na chwilę obecną się nie udało nikogo odnaleźć.
7: Mówi Krzysztof Filarz, rzecznik parczewskich strażaków. Budynek w wyniku wybuchu gazu został całkowicie zniszczony. Akcja poszukiwawcza może potrwać jeszcze wiele godzin. Teraz u nas Elbląg. Jest areszt dla 54-letniego kierowcy, który prowadził auto mimo dożywotnich zakazów. Mieszkaniec Pasłęka był już 8 razy skazywany za niestosowanie się do decyzji sądu i zakazów oraz jazdę pod wpływem alkoholu. Z tego powodu miał już zasądzone kary więzienia. Teraz będzie odpowiadał za popełnienie w warunkach recydywy kolejnego przestępstwa. Po 8-miesięcznej hospitalizacji powoli szykuje się na powrót do domu. Tyle czasu w szpitalu spędził 17-letni Kacper z Tychów przez powikłania po sezonowej grypie. Potrzebny był przeszczep płuc. Operacji podjął się zespół specjalistów ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
2: Młody chłopak, który nie chorował nigdy na nic, był sportowcem, no trafia w ekstremalnie ciężkim stanie, właściwie z niewydolnością wszystkiego, co można mieć, niewydolność wątroby, nerek, płuc, serca, wszystkiego.
7: Mówi kardiochirurg dr Maciej Urlik. Ze względu na tak ciężki stan w trakcie ratowania życia i samej operacji Kacprowi przetoczono ponad 100 jednostek krwi.
13: Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak do końca grypa może to wszystko pokrzyżować nam troszeczkę życie.
7: Dodaje mama Kacpra. Po chorobie nastolatek wymagał wspomagania ECMO, czyli aparatury zastępującej pracę płuc. I ode mnie to już dzisiaj wszystko. Dziękuję za wspólny dyżur, a za niespełna pół godziny przywita się z Wami Małgorzata Łukowska.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Mamy 4 minuty po godzinie 16, Paweł, i tak...
14: Co z tą miłością?
0: Zaraz będzie. Zaraz będzie taki zalew miłości, że to jest po prostu głowa mała. Bo tak, sprawdzam nie bez kozery dla Pawła. Na jutro pogodę na Podlasiu 13 stopni pada. W Białymstoku w sobotę 13 stopni i pada. W niedzielę 15 stopni i pada. Miłego wypoczynku życzę w takim razie.
14: No dzięki.
0: Ale na Podlasie nie jedzie się po to przecież, no bo umówmy się. Najbliższa noc deszczowa w tak zwanym polskim obwarzanku. Nie pada tylko w centrum, na termometrach od 8 stopni w Szczecinie do 11 na ścianie wschodniej.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Zauważyłeś, że kolega albo koleżanka, no nieważne, jedzie na urlop i widzi, że tam nie będzie pogody, to od razu masz takie na.
14: No przecież, no taka nasza typowa zajadłość.
0: To człowiekom, kto człowiekom robi takie rzeczy. To jest dzień z Fox FM. Brzydko.
14: A, i ta miłość teraz będzie.
0: A, tak, a propos miłości.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
0: Paweł prosił, żebym zapowiedział przekaz. To tak, w ten sposób. Zespół Love Message wiązący Love Message.
14: Nie rób tak.
0: Po prostu, no. A miłość!
14: Zbiórka artystów.
0: I jeszcze jaka?

0: bo to dwa o, dlatego u, siekiera. 12 minut po 16, dzień dobry wszystkim raz jeszcze, wiem, że nie ma słońca, ale właśnie tak miało być, bez słońca, ale ciepło i tak może też być, chociaż słońce by się przydało. Już widzicie, już zaczynam narzekać, a przypomnijcie sobie, że przed nami miesiące, kiedy całymi tygodniami może nie być słońca i później wszyscy się dziwią, co ty taki smutny chodzisz, no pomyślmy, zgadnijmy. Zajmijmy się rzeczami ważnymi, proszę państwa. Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń w Polsce. Mediana miesięcznych zarobków brutto w kwietniu, bo oni dopiero kwiecień policzyli, wyniosła, uwaga, 7965 zł, co oznacza, że połowa pracujących zarabia mniej od tej kwoty, a druga połowa zarabia więcej. Różnice w płacach, jak czytam, są jednak ogromne, co zależy od branży, od wielkości firmy. Niestety także zależy także od płci. Tudzież, jak to nie mówią niektórzy, nie chodzi mi o Kraków, pci. I to jest odpowiedź na pytanie, ile naprawdę zarabiają Polacy. Ona jest za długa, bo moim zdaniem to pytanie da się zadać tak, że odpowiedź może być króciuteńka i będzie prawdziwa. Ile naprawdę zarabiają Polacy? Za mało!
1: To jest dzień z Vox FM.
0: I z tym się zgodzą absolutnie wszyscy. Piękni młodzi, niewiara. To tak w temacie, Eric Astley za chwilę Together Forever, a później 609-869-869, magiczny numer, pod którym będziemy sprawdzać, czy czwartek 8 października to jest u was dzień na tak, czy może jednak na nie.

0: Czekaj, czekaj, jeden z drugim już, bo mi się nogi tutaj od ciała odłączyły i... Chodźcie tutaj, wracajcie, naprawdę, no. No nie da się przy tej piosence.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata?
0: No co ja wam powiem? Panowie, ale panowie, no i panie. 609-869-869. No, taki numer prosto do studia, on służy do tego, żeby do niego zadzwonić. Pod ten numer. I powiedzieć, halo? Obie czwartek na tak, albo czwartek na nie. I obie odpowiedzi są dobre. 609-869-869. Biorę po 500 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Czwartek na tak, czwartek na nie. 609-869-869. Numer prosto do studia. Zapraszam, żeby dzwonić i opowiadać, kogo witam, kogo goszczę. Halo.
4: Halo, halo, witam.
0: Cześć, jak masz na imię?
4: Wojtek.
0: Wojtek, czwartek tak czy nie?
4: Czwartek jak najbardziej, no tak.
0: A dlaczego?
4: Dlaczego?
0: Dlaczego?
4: Bo się dodzwoniłem do was pierwszy raz.
0: O!
4: To jest najważniejsze. No i co jeszcze? Wracam z pracy do domu, jestem kierowcą autobusu.
0: O,
4: wracam
0: fajnie.
4: Do domu.
0: Ale miejskiego autobusu?
4: Turystycznego, miejskiego.
0: Podobno,
4: podobno
0: jeszcze gorzej, ten turystyczny, bo to jeszcze więcej ten kierowca musi się nasłuchać, napatrzeć. No to fajnie, jesteś niewymagający chłop, to mi się podoba. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. Halo.
5: Halo, dzień dobry.
0: No cześć.
5: Z tej strony.
0: Cześć, Syrmuśka. Co tam dobrego u ciebie powiedz? Dzień na tak, dzień na nie?
5: To właśnie dzień na nie, bo mnie mój mężczyzna bardzo zdenerwował. A na dodatek, tak, a na dodatek jadę spóźniona do kosmetyczki, więc no zdecydowanie na nie.
0: To co ma kosmetyczka powiedzieć? A czym cię chłop zdenerwował? Co się stało? Powiesz czy wolisz nie?
5: Chyba nie.
0: Aż tak? Powelca wzywać na pomoc?
5: Mam nadzieję, że się zrekompensuję, jak wrócę.
0: Ulala, jeszcze sobie załatwiła. Właśnie tak to robią kobiety, mili panowie, proszę się uczyć. No dobra, to życzymy wszystkiego dobrego. Odpoczywaj u kosmetyczki, czy tam nie wiem, co się u kosmetyczki robi. No, nie mam pojęcia. Nie ma takiego numeru. Usłyszałem, przepraszamy. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Cześć, tu Beata. Niestety dzień na nie.
0: Dobrze, a dlaczego?
6: No, auto zatankowane, my spakowani, a dziecko... Okazało się, że dostało ostę.
0: O, masz.
6: I jutro mieliśmy mieć wyjazd do Zakopanego, zaliczka przepadła.
0: Kochana, jak ja cię doskonale rozumiem, wiesz, no to tak jest, że dziecko postanowiło zweryfikować te plany. Nie jedziecie, no, zostajecie w domu, jak rozumiem?
6: Tak.
0: A może szukamy kogoś, kto już przechodził ospę i się dzieckiem zajmie przez weekend?
6: Niestety nie da się, no za mała jest.
0: 500 na prezent marzeń pocieszy jakoś, chociaż odrobinę?
6: No. Super!
0: Może ospę wyleczymy wtedy?
2: To jest dzień!
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: Wszystkim ospiarzom, przyszłym, obecnym albo przeszłym dedykuję piosenkę o tytule Despacito. Powolutku, powolutku. Się zrobi, się załatwi. Aj.

0: To jest kaskada. To jest, można powiedzieć, wręcz nowa kaskada. Alive, 27,5 minuty. Mamy po 16, w to czwartkowe popołudnie. Za chwilę czas na wiadomości.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Reklama.
0: 16.30 na zegarze i witamy w studiu Małgorzatę Łukowską.
13: Dzień dobry.
0: Zapraszamy na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM właśnie teraz.
14: Trwa dogaszanie pożaru, który wybuchł w jednym z zakładów Chełmnicy Małej, niedaleko Włocławka. Słup dymu był widoczny z okolicznych miejscowości, mówi Mariusz Bladoszewski ze Straży Pożarnej.
15: W tej chwili pożar jest zlokalizowany, trwa dogaszanie. Wszyscy pracownicy ewakuowali się przed przybyciem Straży Pożarnej. Jedna osoba zemdlała, ale to w wyniku stresu, nie w wyniku pożaru.
14: Działania strażaków mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Są alerty od IMGW. Synoptycy ostrzegają przed silnymi porywami wiatru. Najtrudniejsza sytuacja już dzisiejszej nocy będzie na Pomorzu, gdzie obowiązywać będzie ostrzeżenie 2 stopnia. To oznacza, że wiać będzie nawet do 100 km na godzinę. Alerty 1 stopnia będą z kolei obowiązywać na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Będą ważne aż do jutrzejszego popołudnia. Na koniec jeszcze dobra wiadomość dla czytelników w każdym wieku. We Francji ukazała się dziś kontynuacja Mikołajka. Kultowe przygody tytułowego bohatera i jego szkolnych kolegów napisali dwaj nowi autorzy. To Anne Gostine, czyli córka twórcy Mikołajka, a także autor książek dla dzieci, Philippe Arouvignon. W wywiadzie dla agencji AFP nowi autorzy przyznali, że chcieli zachować język zbliżony do oryginału. Przy okazji okazało się, że słowo super, które dziś wszyscy znają w książkach René Gostinnego, było zupełnie nieobecne.
0: No bo co w końcu, kurczę blade. Aaron Czupa z siostrą gra.

0: Armin van Buren i Sasha Everlasting. Pozwólcie, że nie będę tłumaczył tego tytułu, on się tłumaczy sam przez siebie. 23 minutki mamy do godziny 17. Dzisiaj takie miejsce w centrum wszechświata, które nazywa się Siemiatycze. I tu mógłbym postawić kropkę, ale gdybym wam powiedział, że chodzi mi dokładnie o amfiteatr w Siemiatyczach, bo tak, jest amfiteatr w Siemiatyczach i tam na miejscu jest człowiek, którego wszyscy kochają, znają, podziwiają, który dla wielu ludzi jest idolem, niedoścignionym wzorem. Michał Trawka, witamy, dzień
1: dobry. Dziękuję bardzo, dziękuję. Już myślałem, że mówisz o Skolimie, ale dobrze, że dodałeś moje imię i nazwisko. A tak już śmiechem, żartem, to tak, jesteśmy w Siemiatyczach, amfiteatr. Dzisiaj tutaj wszyscy z Królem Latino świętujemy jego 30. urodziny. Już ludzie zaczynają się schodzić, widzę, że ich coraz więcej. Jeżeli jesteście gdzieś w pobliżu, to śmiało wpadajcie, bo jest jeszcze taka możliwość. Wejściówki jeszcze są dostępne, więc nie może was zabraknąć. Impreza, no, Król Latino zapowiedział, że będziemy się bawić do białego rana, więc myślę, kiełbasy i chleba nie zabraknie.
0: O, no to na 100%, to wiadomo. A słuchaj, jedno pytanie, bo podobno miał być pomalowany chodnik na różowo, jest czy nie?
1: Jest pomalowany chodnik na różowo, całkiem ładnie to wygląda. Powiem ci szczerze, nawet przeszedłem się tym chodnikiem. No i robi robotę, jest naprawdę ładny. Nie wiem, kto to później będzie sprzątał, kto to będzie mył, ale jest ładnie.
0: No jak to?
1: Jeżeli
0: kto?
1: Chodziło o ten pierwszy efekt, no to wiadomo.
0: Michał, przepraszam cię, umawialiśmy się na coś,
1: tak? Tutaj wzięli.
0: Wiem. Michał, ostatnie tylko krótkie, szybkie pytanie, a pogoda?
1: Pogoda dopisuje. Powiem ci tak, nie ma jakoś specjalnie dużo słońca, natomiast nic nie wskazuje na to, by miał spaść deszcz. Jest naprawdę ciepło, przyjemnie. Jakaś taka luźniejsza, cieplejsza kurteczka może się przydać w okolicach godzin wieczornych, ale póki co no jest naprawdę, naprawdę dobrze. Ale Kamil, tutaj nie ma się co martwić. Przypominam, to są 30. urodziny Króla Latino, więc temperatura na pewno będzie rozgrzana.
0: A słuchaj, to już naprawdę na koniec. A gdybyś miał opisać pogodę, jakie to by było zwierzątko? Tak na szybko, ta pogoda na miejscu, zwierzątko.
1: Żyrafa.
2: To jest dzień z Vox FM.
0: Myślałem, że powiesz szynszyla, no ale jak żyrafa mnie przekonał. Hajtak After Party, ona lubi pomarańcze i Stefan F. To najedzie już za chwilę.

Oficjalnie piosenka funeralna, mniej oficjalnie. No piątek zaklęty w piosence, astronomia. Duet Joel Corey, Hannah Bolain. Co wy na to? Bonnie Tyler czeka.

0: Piosenka odważna już w samym tytule. Co by było, gdybym ja była mężczyzną, a ty byłbyś kobietą? Powiem tak, kłótniom nie byłoby końca, czyli w zasadzie bez zmian. 4,5 minuty do godziny 17. O 17 rzecz jasna wiadomości. Benazi Bros, Danny Hit My Heart i Weekend Mój Aniele. Muzycznie już mam dla was jako deserek na to czwartkowe popołudnie. No i niespodziankę. Niespodzianka.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. Weź udział w naszej urodzinowej

0: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
1: Doradczyni klienta.
0: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
2: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Reklama.
6: 15-letni nożownik z Wyszkowa czeka na przesłuchanie. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Stopy procentowe prawdopodobnie bez zmian jeszcze w listopadzie, zapowiada prezes NBP. Uważajcie na wilki. To apel do mieszkańców gminy Biskupiec w Lubuskiem.
7: Na zegarach 17. Wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie prezentuje już teraz Małgorzata Łukowska.
6: Po tragedii pod Wyszkowem kluczowe decyzje będzie podejmował sąd rodzinny. 15-latek zatrzymany po ataku w szkole czeka na przesłuchanie. W Leszczydole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. O szczegółach nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Zatrzymany chłopak przebywa w policyjnej izbie. Zostanie przesłuchany przez mundurowych w obecności co najmniej jednego rodzica. Pobrano mu też krew do badań. Wyniki razem z całym materiałem dowodowym trafią do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje. Także w kwestii tego, czy 15-latek za to, co zrobił, będzie odpowiadał jak dorosły, mówi sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik.
9: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
8: W ataku w szkole pod Wyszkowem zginęła 37-letnia woźna. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci tą tragedią.
10: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło. Tyle.
11: Po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
8: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
6: To był Michał Skolimowski, dziękuję. Tymczasem jak słyszymy od ekspertów, stała profilaktyka i wczesne wyłapywanie sygnałów ostrzegawczych może okazać się kluczem do zapobiegania atakom w szkołach. Zdaniem specjalistów, wielu młodocianych sprawców zmaga się z głębokimi problemami psychicznymi. Dom rodzinny przestał dawać wielu nastolatkom oparcie emocjonalne. Do tego dochodzą hejt w szkole, używki i wiele innych czynników. Tymczasem w polskim systemie edukacji brakuje ponad 1000 etatów psychologów szkolnych, mówi w rozmowie z naszym reporterem Dariuszem Bromboszem ekspert od zdrowia psychicznego młodzieży Dominik Kuc.
12: Gdybyśmy zainwestowali w profilaktykę, gdybyśmy zainwestowali w pełną diagnozę, gdyby psycholog w szkole był osobą sprawczą, która jest w stanie wpłynąć na psychoedukację, na środowisko, gdyby te problemy zostały zdiagnozowane i rozwiązywane już wcześniej.
13: Nie ma psycholożek i psychologów, pedagogów w szkołach. Są gminy, w których nie ma ani jednego.
12: Są gminy, w których nie ma ani jednego psychologa bądź psycholożki we wszystkich szkołach w gminie i to jest statystyka, która jest niechlubna, dlatego że ta pomoc powinna być jak najbliżej młodego człowieka, obejmować grono rówieśnicze, obejmować rodziców, kadrę pedagogiczną.
6: Dziś w aż 102 gminach w kraju nie ma ani jednego takiego specjalisty. Prezes Narodowego Banku Polskiego uspokaja, nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Eksperci przewidują, że pójdą w górę. Pytanie, czy już w przyszłym miesiącu.
14: No to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Ostatecznie analitycy nasi z Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych po przestudiowaniu wyników modelowych i naniesieniu popraw eksperckich przedstawią nam projekcję na najbliższe kwartały i na średni okres i Rada podejmie decyzję.
6: Mówi szef Banku Centralnego. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz, na początku marca. Od tego czasu główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Wilczyca z młodymi w gminie Bogdaniec w Lubuskiem. Władze apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie chodzi o wzbudzanie paniki, a o bezpieczeństwo ludzi. Wilki widziane były przy starym cmentarzu w Jenińcu. O szczegółach nasza reporterka Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
15: Wilczyca ze względu na szczenięta może być nadwrażliwa. By je chronić, może być nieprzewidywalna w swoim zachowaniu. Dlatego tak ważne jest, by od dzikiej zwierzyny trzymać się z daleka. Nie podchodzić, nie karmić, nie robić zdjęć. Trzeba spokojnie odejść, bez gwałtownych ruchów. Spacery z psami tylko i wyłącznie nie na smyczy. Puszczone wolno zwierzę może sprowokować wilka. Jeżeli zobaczysz wilki, poinformuj o tym urzędników lub odpowiednie służby. Nie działaj na własną rękę, bo może to się skończyć tragedią.
5: Urzędnicy przypominają, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, wilk w Polsce podlega ścisłej ochronie gatunkowej. O płoszeniu, odławianiu czy relokacji tych zwierząt decyduje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Rozwój sztucznej inteligencji, przełomowe odkrycia, innowacyjne terapie i nowe technologie. Współczesna medycyna przesuwa granice, otwierając nowe perspektywy dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia. Rąbka tajemnicy na ten temat uchylili podczas kongresu Future Health. Specjaliści z całego świata, mówi prezes grupy LuxMed Anna Rulkiewicz.
16: My się dzielimy tymi różnymi pomysłami i chcemy też inspirować tych, którzy je, mam nadzieję, będą w Polsce wprowadzać i wdrażać.
5: Sztuczna inteligencja już wspiera lekarzy w analizie danych czy badania, rozwój farmakologii i technologii otwiera nowe możliwości leczenia.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Nie wiem, czy wiesz, ale mam doniesienia z Siemiatycz, że gdyby pogoda w Siemiatyczach była zwierzątkiem, to byłaby żyrafą.
6: No ale że co, taka...
7: Nie wiem, nie pytaj, Michał Drawka mi tak doniósł, nie wiem.
6: Oj, to tam się dużo dzieje w Siemiatyczach w takim razie.
7: Człowieku, Siemiatycze to jest centrum wszechświata i centrum sterowania wszechświatem. 10 stopni, bardzo ciepło, najcieplej tej nocy właśnie w okolicach Siemiatycz, na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, w Rzeszowie, tam 10-11 stopni. Podobnie w Warszawie, 9 w Łodzi, do 8 w Szczecinie i Gorzowie. Z zachodu, proszę ja ciebie, idzie do nas zło.
6: Pogoda nieprzysiadalna.
7: Bardzo.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Przepraszamy siebie bardzo, a gdybyś ty miała określić tę pogodę?
6: Pogoda nieprzysiadalna.
7: Jako zwierzątko. To co by, jakie zwierzątko?
6: Na pewno niż żyrafa.
7: No to, czyli co by to było?
6: Jakiś taki kret, czy coś takiego.
7: Dlaczego kret?
6: Może ciemno.
7: Aha, dobre. Czekaj, próbuję sobie przypomnieć, jak wygląda kret. Nie wiem, czy jak się powie o krecie, że jest ciemny. Czy przypadkiem wiesz, czy to nie jest niepoprawność polityczna? Benazi Bros, Danny Hit My Heart, Weekend Mój Aniele, Małgorzata wróci. Wróci jak James Bond za 24 minuty. Dzień dobry.

0: Weekend już w czwartek. Takie rzeczy tylko w Vox FM. Mój Aniele, 12,5 minuty po godzinie 17, bo dopytujecie, widzę tutaj o te urodziny, 30 urodziny z Kolima w Siemiatyczach. No oczywiście ekipa na miejscu. Gdybyście potrzebowali nie tylko usłyszeć, ale także zobaczyć, no to od czego jest nasz Instagram? Jak nie od tego? Zapraszam już teraz bardzo, bardzo serdecznie. 12,5 minuty mamy po godzinie 17, że się tak wyrażę, czwartek w fazie schodzącej, czyli w tej lepszej. Wczoraj był dzień wanny. Gdyby ktoś wczoraj nie świętował, to dzisiaj pewnie, że można. Nawet powiedziałbym, że trzeba. Bardzo polecam. To zawsze sobie można pokolorować jakoś tym życie. Proszę Państwa, tymczasem są informacje z Andrychowa. Nietrzeźwy instruktor nauki jazdy został złapany podczas policyjnej kontroli. Prawie 1 promil alkoholu. 68-latkowi grozi teraz nawet więzienie. Kursant, o dziwo, trzeźwy, uczył się jeździć, no i jakby instruktor go uczył jeździć w tym stanie. Mój ojciec mi całe życie powtarzał, czego on cię nauczy? No nauczy.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Tam po lewej ma pan gaz. Na szczęście jeden.

0: pieśni meblarzy, żeby nie powiedzieć hymn meblarzy, Komodo. Mauro Picotto, 19 minut po godzinie 17, a w Wielkiej Brytanii jest gość, który się nazywa Ian Paton i ustanowił nowy rekord Guinnessa, wyhodował największą w historii Ziemi i ludzkości dynię o imponującej wadze 1295,8 kg. Gigantyczna, nigdy takiej nie było, nikt nie widział takiej dyni. Jak ważyli, to podobno nie dowierzali i wagę przecierali. Obwód 6 metrów. 6 metrów ma dynia pana Iana. No to jest konkret. Podobno to było nie lada wyzwanie samochodowanie takiego potwora, bo pan Ian Paton poświęcił bagerze, bo ona ma imię, bagera. Nawet 6 godzin dziennie dbał o każdy szczegół jej wzrostu. Codziennie dostawała około 590 litrów wody. Paton od ponad 50 lat, czy tam, hoduje gigantyczne dynie wspólnie ze swoim bratem. Zresztą poprzedni rekord również należał do nich, bo ustanowili go w poprzednim sezonie. Ale w tym sezonie wystartował sam, bez brata. I wyhodował dynie giganta. Chciałbym wiedzieć tylko, jak on robi takie rzeczy, czy ten pan ma dzieci. I jak wyglądają.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Nie, ale nie będę już nic mówił, bo sam chyba muszę się trochę... Boczki tu... Coś... Koszulka mi coś... Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat, żeby zmienić temat. Marshmallow i Jonas Brothers, Leave Before You Love Me, czyli najpiękniejsza piosenka świata. Już za chwilę.

0: Ring my bell, czyli po polsku coś dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele. 27 minut po 17. Jeśli nic nie dzwoni, to trzeba się dowiedzieć, co tam dzwoni w kraju i na świecie. Już za chwilę wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
3: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
4: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
5: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
4: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
5: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
4: Ale ja bym cię nie podrywała.
5: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
17: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
18: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: A nas z wiadomości Vox FM o godzinie 17.30 już teraz zaprasza Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
19: Prokuratura chce przesłuchać na Ukrainie matkę Ihora M. podejrzanego o atak w jarosławskim opactwie. Śledczy skierowali już wniosek o międzynarodową pomoc prawną, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.
20: Skierowaliśmy także wniosek o zabezpieczenie szeregu dokumentów związanych zarówno ze stanem zdrowia, z ewentualnym leczeniem psychiatrycznym Ihora M, a także z ustaleniem ewentualnej motywacji Ihora M w przypadku zarzucanego mu czynu.
19: Mężczyzna wczoraj został przesłuchany i usłyszał m.in. zarzut zabójstwa księdza oraz usiłowania zabójstwa 4 innych osób. Odmówił składania wyjaśnień. Przypomnijmy, 31-latek w jarosławskim opactwie zaatakował nożem 5 osób, w tym 3 księży. Jeden z nich zmarł. Jest apel od policjantów ze Śląska. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które były świadkiem wypadnięcia dziecka z okna mieszkania w Rydułtowach. Chodzi o zdarzenie z minionego wtorku. 3-letni chłopiec w stanie ciężkim trafił do szpitala. W chwili, gdy doszło do wypadku, w mieszkaniu była mama 3-latka. Badanie alkomatem wykazało, że była trzeźwa. Zeznania świadków zdarzenia mają pomóc wyjaśnić policjantom, czy doszło do narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia dziecka. Za ten czyn grozi do 5 lat więzienia. W mniej niż pół godziny od ogłoszenia Literackiego Nobla wyprzedano wszystkie egzemplarze. W tak szybkim tempie rozeszły się książki tegorocznej laureatki Ann Carson. Sprzedaż w norweskich księgarniach miała przekroczyć wszelkie rekordy popularności zagranicznych poetów z ostatnich lat. Magazyny są już puste. Księgarze przypominają, że już w listopadzie ukaże się kolejna książka noblistki Ann Carson.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
19: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duckworth'a 6-3-7-6. Jego następnym rywalem będzie Novak Djokovic. Udany debiut Jeremiego Sochana w barwach Portland Trail Blazers. W pierwszym meczu kontrolnym przed sezonem NBA polski koszykarz w 9 minut zdobył 10 punktów, a drużyna ze stanu Oregon wygrała u siebie z Golden State Warriors 123-118.
0: Wydaje mi się, Małgorzata, że przy weekendzie zdarzają się takie sytuacje, że ta piosenka oddaje charakter, wiesz, pewnych relacji, pewnych znajomości.
19: Daj posłuchać.
0: Sweet But Psycho.

Absolutely Everybody i zawsze chce się dodać frytki. 21 minut do godziny 18. Pamiętajcie, że czwartkowe popołudnia mają to do siebie, że warto zajrzeć na voxfm.pl, gdyż tam czeka na was wydanie bez listy. To kolejne, bo jak zagłosujecie, tak jutro będzie. I później bez pretensji. Sprawdzacie co na pierwszym, drugim, trzecim. Łapka w górę, łapka w dół i ustawiacie po swojemu. Jutro po 17 najświeższe notowanie. A tymczasem Marek Kościkiewicz zaprasza, żeby zdobyć świata szczyt. Mnie namówił.

0: Niepodrabialni, czyli Purple Disco Machine, Sophie and the Giants in the Dark, czyli w ciemności. W ciemności podobno można więcej. Zaglądam za okno, potwierdzam. Już za chwilę wiadomości w Vox FM. Słuchamy co ważnego w kraju i na świecie. A propos wiadomości pogodowych, donosicie, że zaczęło padać i jeszcze jest jakieś zażalenie, a miało nie padać. No to doniesienia pogodowe już za chwilę.
1: Trwa przesłuchanie 19-latka z Ostrołęki. Wczoraj mężczyzna zaatakował nożem w zawodówce. Strzały w szamotułach. Policja oddała je w kierunku 34-letniego nożownika. A w Gdyni będą konsultacje społeczne w sprawie fajerwerków.
0: Skoro 18 wybiła na zegarze, Małgorzata Łukowska pojawiła się w studiu, to czas zaprosić na najświeższe wydanie wiadomości. Co czynimy?
1: Trwa przesłuchanie 19-latka zatrzymanego po ataku w szkole w Ostrołęce. Wczoraj w zawodówce ranił ostrym narzędziem swoich kolegów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono materiał wybuchowy domowej roboty. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy mężczyzna mówił coś przed wejściem do prokuratury?
2: Nie, choć ze strony dziennikarzy padały pytania, dlaczego to zrobił i czy tego żałuje. 19-latek jednak milczał, był zakuty w kajdanki zespolone, miał też specjalny zabezpieczający kask. Najpewniej usłyszy zarzuty usiłowania zabójstwa. Niewykluczone jednak, że ze względu na znaleziony ładunek wybuchowy domowej roboty, kwalifikacja czynu zostanie rozszerzona. Prokuratura po zakończeniu przesłuchania ma zabrać głos. Czekamy na szczegóły.
1: Konferencję zaplanowano na 19. Na przesłuchanie czeka też 15-latek zatrzymany po ataku w szkole pod Wyszkowem. Ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Policjanci użyli broni. Ranny jest nie tylko agresor, ale też postronna osoba. To w Szamotułach w Wielkopolsce. Mundurowi otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonych mieszkańców o mężczyźnie z nożem u fryzjera w centrum miasta. Mówi Andrzej Borowiek z wielkopolskiej policji.
3: Kiedy policjanci podjechali w to miejsce, mężczyzna ruszył w ich kierunku. Funkcjonariusze użyli m.in. urządzenia taser, służącego do obezwładniania osób przy pomocy impulsu elektrycznego. Kilkukrotne użycie tego urządzenia nie przyniosło efektu.
1: Agresorem okazał się 34-latek,
3: który w przeszłości był karany za sprawy narkotykowe. Okazało się, że jest on poszukiwany do osadzenia w zakładzie karnym właśnie za wyrok, który słyszał w sprawie narkotykowej.
1: Postronna osoba, która została ranna podczas interwencji, została przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sezon infekcyjny nabiera tempa, rośnie liczba chorych na grypę i grypopodobne. Lekarze apelują do pacjentów o szczepienie się. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
4: Liczba osób z objawami przeziębienia i grypy znacznie wzrosła, przyznaje lekarz medycyny rodzinnej Jakub Podgórski.
5: Z kaszlem, z katarem, bólem gardła, osłabieniem, bólem mięśni. Od kilku sezonów naprawdę jest co robić. Spodziewam się, że będzie dużo pacjentów.
4: Szczyt zachorowań dopiero przed nami. Nie jest jeszcze za późno, by się zaszczepić, przekonuje Marta Wiśniewska z Sanepidu w Bydgoszczy.
6: Właśnie to jest dobry moment, żebyśmy pomyśleli jeszcze o szczepieniach. Widzimy zwiększone zainteresowanie, dochodzą nas nawet słuchy, że tych szczepionek zaczyna brakować w aptekach.
4: Szczepienie nie zawsze chroni przed zachorowaniem, ale może uchronić przed ciężkim przebiegiem choroby.
1: Na szczepienie przeciw grypie można zgłosić się do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, a osoby dorosłe mogą też skorzystać z aptecznych punktów szczepień. Według statystyk we wrześniu przeciwko grypie zaszczepiło się ponad 700 tysięcy osób. Gdynia pyta mieszkańców o fajerwerki. W mieście ruszyły konsultacje społeczne dotyczące korzystania z wyrobów pirotechnicznych. Niezależnie od wyników ankiety, włodarze mogą co najwyżej ograniczyć używanie ich na miejskich imprezach. Nie mogą natomiast sami regulować przepisów wobec użytkowników prywatnych, mówi dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni Maciej Kochanowski.
7: Ale jeśli badania tych konsultacji pokazałyby nam, że jest to naprawdę poważny problem w Gdyni, możemy rozpocząć działania, w których będziemy postulować do organów administracji rządowej, tutaj przede wszystkim do wojewody pomorskiego, o to, żeby na przykład objąć miasto jakimiś ograniczeniami.
1: Konsultacje online potrwają do 19 października, wyniki 4 listopada.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Gdy tak mówiłaś o tym referendum, tak? To ma być referendum. To tam miałaś, niezależnie od jego wyniku, władze Gdyni zapowiadają, że i tak będą strzelać. 4 minuty po godzinie 18, jeżeli chodzi o pogodę, to uwaga, obwarzanek Polski, tak to dzisiaj nazwałem, czyli na granicach pada. Nie wiem, czy wiesz.
1: Nie chcę się już odzywać, bo się boję jakichś błędów kolejnych. Na granicach pada, tak?
0: Jakich znowu?
1: Żadnych.
0: A to nie jest błąd. Tak, na granicach pada. Od zachodu idzie zło. 8 stopni w Szczecinie tej nocy, 11 pokażą termometry, czyli najwięcej na ścianie wschodniej. Jutro niestety ochłodzenie i z każdym kolejnym dniem coraz bardziej. Gdybyście Państwo widzieli tę zmarszczoną minę Małgorzaty Łukowskiej, wszystko stałoby się jasne.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Kolejne wiadomości w Vox FM już za niecałą godzinę, no a my teraz oczywiście wracamy do muzyki. Krzysiek Skrzypkowski, dzień dobry, witam w czwartkowy wieczór, zapraszam do godziny 21, a muzycznie na dobry początek tej godziny w Vox FM Gigi D'Agostino.

Można się rozkołysać przy tym nagraniu? Dlaczego? To proste, jest po prostu bujające. David Guetta, Bebe Rexha, J Balvin i Say My Name w Vox FM w rytmie hitów. A my gramy dalej i już za chwilę z tych nowych piosenek Neptunika What If, z tych najnowszych, propozycja do bestlisty Rehab i Art Bad Drama, a teraz w Vox FM... Baby, czyli Blanka i Solo. Gramy.

Nieodżałowany Mikołaj Jaskółka, czyli M-Brother, na jego legendarne Troubles, ale w jakże interesującej propozycji od Nai w Vox FM w rytmie hitów. To teraz króciutka przerwa, ale za moment oczywiście wracamy za chwilę z porcją muzyki. Też będzie bardzo energetycznie Bass Hunter i Dota.

0: Szykowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Bardzo przyjemnie upływa czwartek w takim muzycznym towarzystwie, prawda? Alize i Mua Lolita w Vox FM w rytmie hitów. No a skoro mamy czwartek, przed godziną 19 jesteśmy, to już pewnie myślami tak troszeczkę koło piątku przebywamy, prawda? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. W końcu piątek już jutro. A my gramy dalej. Od migów nowość już teraz w Vox FM.

0: Taka myśl mi do głowy wpadła, że jeżeli ktoś w pracy musi być do godziny 19, no to już chyba można się pakować, bo 19 za chwileczkę będzie. A muzycznie Aloki, John Martin, Wherever You Go na muzyczne zakończenie tej godziny. Punkt 19 to wiadomości Vox FM, a wakacyjnie zagramy tuż po wiadomościach Lofty Majorka.
1: Vox FM. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama.
9: Codzienne patrole przy szkołach zapowiada premier. To po atakach nastoletnich nożowników. Dramat na Lubelszczyźnie. Po wybuchu gazu znaleziono ciało 75-latka. Powiemy też o serii pozwów sądowych przed wyborami na prezydenta Krakowa. Jest 19. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska. Zapraszam. Premier zapowiada codzienne patrole przy szkołach. Służby badają wątek internetowego wyzwania. To po atakach w placówkach na Mazowszu, które były głównym tematem pilnej rządowej narady. Nastoletni napastnicy z użyciem ostrych narzędzi zaatakowali wczoraj w Ostrołęce i dziś pod Wyszkowem. Służby poinformowały też o udaremnionym ataku w sierpcu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Premier Donald Tusk mówi o sytuacji nadzwyczajnej, bo sprawca tragedii pod Wyszkowem miał kask z kamerką. Pojawiają się nieoficjalne informacje o internetowym wyzwaniu. To jest teraz badane. A żeby powstrzymać ewentualnych naśladowców, przy szkołach pojawi się więcej patroli.
11: Proszę, aby policja przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
10: Jesteśmy gotowi do działania, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
12: Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona.
10: W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała lekcje we wszystkich szkołach. Placówki wrócą do normalnego funkcjonowania dopiero po weekendzie.
9: Przypomnijmy, że pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Zmarła 37-letnia woźna. W Ostrołęce rannych zostało 9 osób. W gruzowisku odnaleziono ciało 75-latka. To ofiara wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w miejscowości Miłków Kolonia na Lubelszczyźnie. Eksplozja była tak potężna, że zrównała z ziemią budynek mieszkalny. Na miejscu wciąż trwa akcja służb, mówi Ewelina Semeniuk z policji w Parczewie.
13: Na chwilę obecną odnaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Jest to członek rodziny. Strażacy kończą przeszukiwać drugą część tego budynku. Droga jest zablokowana.
9: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu. W Krakowie zamiast debat są sądowe przepychanki. Po dotychczasowych 4 pozwach w trybie wyborczym sąd rozpatruje jeszcze 5. pozew, tym razem z udziałem Radosława Sikorskiego. Na linii jest nasz krakowski reporter Jakub Solarz. Powiedz, Jak wygląda teraz sytuacja?
14: Mogę powiedzieć, że mamy polityczny remis. Do tej pory sąd rozstrzygnął 4 sprawy w trybie wyborczym. 2 z nich rozstrzygnięto na korzyść Łukasza Gibały, a 2 na korzyść Moniki Piątkowskiej. 5. pozew wyborczy związany jest z wypowiedzią Radosława Sikorskiego. Wicepremier podczas spotkania politycznego w Krakowie mówił o Łukaszu Gibale, że jak stwierdził, sąd stwierdził, że jest kłamcą lub mitomanem. Spór dotyczy tego, czy taka wypowiedź była zgodna z treścią wcześniejszego orzeczenia wydanego w trybie wyborczym.
15: Są to słowa zniesławiające i naruszające dobra kandydata.
14: Mówi Rafał Zontek, reprezentujący Komitet Wyborczy Łukasza Gibały. Postanowienie sądu w tej sprawie usłyszymy jutro po godzinie 7.
9: Przypomnijmy, że druga tura wyborów już w tę niedzielę. Cisza wyborcza zacznie się o północy z piątku na sobotę. Lubelski Zakład Polregio zaprezentował nowy symulator przejazdu. Ma pomóc w szlifowaniu umiejętności maszynistów w różnych warunkach pogodowych i sprawdzeniu ich reakcji na niebezpieczne sytuacje. Aby wykonywać zawód, każdy maszynista musi ukończyć obligatoryjne szkolenie, mówi maszynista i instruktor Polregio Artur Misztal.
16: Obecnie jest przepis, że raz do roku musi odbyć jedną sesję na symulatorze. Ta sesja trwa 3 godziny.
9: Symulowane trasy są odwzorowywane w 100%, a zakup sprzętu jest inicjatywą instruktorów.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Kończy się powoli ta sielanka z pięknym słońcem. Padać będzie już dzisiejszej nocy i to w całej Polsce. Na termometrach 8 kresek w przeważającej części kraju, 10 powyżej zera na Pomorzu, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Najchłodniej dzisiaj w górach, tutaj akurat 5 stopni. Uwaga też na silne porywy wiatru, które pojawią się przede wszystkim na północy kraju. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia będą obowiązywać aż do jutra, do popołudnia. Biomet dziś niestety niekorzystny.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: To dziękujemy za te wiadomości. Oczywiście kolejne wiadomości w Vox FM już o godzinie 20. I zgodnie z obietnicą do muzyki teraz wracamy. Przenosimy się do drugiej połowy lat 90. No, wspaniałe to wtedy były wakacje, nie zapomnę ich nigdy. Lofty Majorka w Vox FM. Vox FM. A ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski i zapraszam do 21.

Ta piosenka na razie propozycją jest, ale za sprawą waszych głosów już jutro, bo jutro piątek i kolejne notowanie bez listy, z propozycji nowością może się stać. Gdzie głosować? Na naszej stronie, w voxfm.pl. 730 Ancho i Malik Montana, Mami w Vox FM w rytmie hitów.

0: Słuchacie w Vox FM w rytmie hitów, a to Offenbach i Norma Jean Martin i Overdrive. To teraz zrobimy sobie krótką przerwę, a po przerwie, czy ktoś jeszcze pamięta, jak to się tańczyło? Taniec nie był prosty, ale jak się oglądało, jako widz oczywiście, jak ktoś tańczył, no to robiło to wrażenie. Koma Lambada, za chwilę Vox FM, a później Cybul, Magic Symphony.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 9,90.

Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź na

0: Klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
2: doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
4: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.

0: trzeba mieć odwagę, żeby sięgać po takie nagrania jak Insomnia. I trzeba mieć talent, że gdy się je przerobi, to wychodzi coś naprawdę fajnego. I tutaj mamy taki przykład, że ktoś miał odwagę i wyszło dobrze. To Bebe Rexha, która sięgnęła właśnie po Insomnie grupy Fightless, no i wyszło New Religion, bardzo fajny hit. Tu Vox FM oczywiście w rytmie hitów gramy, to teraz coś z nowości, proszę bardzo. Jeszcze propozycja do bestlisty, Metzner, cały blok.
1: Yeah. W kieszeni żetem po nieprzespanych nocach. Mój cień zostawił ślady w twoich oczach.

0: królowie dyskotek, kiedy jeszcze kolorofony rozświetlały sale taneczne. Modern Talking, Sexy Sexy Lover. Na muzyczne zakończenie tej godziny, bo 20 już za chwileczkę, punkt 20, wiadomości. A jak rozpoczniemy muzycznie kolejną godzinę? Bardzo fajnie. September, Cry For You. Fox.
1: Reklama. A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie. No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
5: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama. Miał być pod wpływem narkotyków. To najnowsze informacje w sprawie nożownika z Szamotu. Jest areszt dla byłych członków zarządu Orlenu. Mieli narazić koncern na stratę 4 milionów złotych. Mistrz Polski w piłce ręcznej kobiet składa pozew przeciwko miastu Chorzów. Jest 20. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska. Zapraszam. A na początek w wiadomościach alert od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Polskie wojsko poderwało myśliwce. Działania mają charakter prewencyjny. Wstępne badania wykazały, że agresor był pod wpływem narkotyków. To najnowsze informacje w sprawie policyjnej interwencji w Szamotułach w Wielkopolsce. Funkcjonariusze użyli broni, ranili jednak nie tylko agresora, ale też przypadkowego przechodnia. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Dominik Rutkowski. Powiedz proszę, w jakim stanie są poszkodowani?
5: Stabilnym, nic nie zagraża ich życiu. Są w szpitalu pod opieką lekarzy. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w okolicach szamotulskiego rynku. Policja została wezwana do agresywnego mężczyzny, który chodził po mieście z nożem w ręce. Na widok policjantów zaczął uciekać. Ci najpierw kilkukrotnie użyli paralizatora.
6: Mężczyzna cały czas przemieszczał się i groził policjantom. Wówczas oni dobyli broni i oddali strzały.
5: Powiedział mi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Śledczy badają teraz dokładny przebieg tej interwencji. Wiadomo, że zatrzymany mężczyzna w przeszłości był karany za narkotyki, a teraz poszukiwany do odbycia kary w związku z wyrokiem, także za sprawy narkotykowe.
4: Relacjonował Dominik Rutkowski. Dziękuję. Areszt, ale z możliwością wyjścia na wolność po wpłaceniu kaucji. To decyzja sądu w sprawie byłego wiceprezesa Orlenu i trzech dyrektorów spółki. Prokuratura zarzuca im działania na niekorzyść koncernu poprzez zaniżanie przed wyborami cen paliwa. Śledztwo dotyczy okresu od sierpnia do listopada 2023 roku. Powołani przez prokuraturę biegli wyliczyli, że strata wynosi 4 miliardy złotych. O szczegółach nasz reporter Grzegorz Mnich.
7: Sąd wydał decyzję o areszcie warunkowym. Oznacza to, że podejrzani mogą wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji, mówi sędzia Grzegorz Gała z Sądu Okręgowego w Łodzi.
8: W kwotach od 500 tysięcy do 1 miliona złotych, jeżeli takie kwoty w określonym czasie zostaną wpłacone na konto sum depozytowych prokuratury.
7: Istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów i obawa matactwa, stąd wniosek o areszt, argumentował sędzia.
8: Czyli wzajemnego uzgadniania wersji, którą prezentuje się organom ścigania i realna obawa wymierzenia surowego. Kary.
7: Za przestępstwo zarzucane podejrzanym grozi kara od 5 do nawet 25 lat więzienia.
4: To był Grzegorz Mnich, dziękuję. Będą domagać się sprawiedliwości w sądzie. Ruch Chorzów, 9-krotny mistrz Polski w piłce ręcznej kobiet, przygotowuje pozew sądowy przeciwko miastu. To efekt konfliktu, gdy szczypiornistki zostały pozbawione możliwości trenowania we własnej hali w Chorzowie. Straciliśmy na tej decyzji 10 milionów złotych. W tym sezonie nie mogliśmy wystawić seniorskiego zespołu w rozgrywkach, mówi prezes klubu Krzysztof Zioło.
9: Prezydent, który mówi, że każdy klub powinien mieć swój dom i chce budować stadion, wyrzuca zawodniczki, profesjonalne zawodniczki z Chorzowa i zabrania im trenować. Kibic z ruchu zabrania dziewczynom i kobietom, które reprezentują Chorzów, grając w najwyższej klasie rozwojowej, grać w Chorzowie i trenować. To jest przestępstwo dla mnie.
4: Władze Chorzowa tłumaczą, że zawodniczki zostały pozbawione możliwości trenowania we własnej hali, bo zmienił się model polityki sportowej. Miasto chce większej kontroli nad publicznym finansowaniem spółki i to dlatego wypowiedziano umowę. Sztuczna inteligencja wkracza w świat medycyny. O tym podczas kongresu Future Health rozmawiali specjaliści z całego świata, mówi prezes grupy LuxMed Anna Rulkiewicz.
10: Kongres to przede wszystkim mówienie o przyszłości, czyli nie o tych naszych bieżączkach, tylko jak ten system, co możemy zrobić, żeby on był lepszy, jak się zmienia ten system, w jakim kierunku idzie medycyna. Tak naprawdę to są dzielenie się różnymi rozwiązaniami.
4: Sztuczna inteligencja już wspiera lekarzy w analizie danych, a rozwój farmakologii i technologii otwiera nowe możliwości leczenia.
11: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Wielkimi krokami zbliża się Europejski Puchar Narodów Kobiet w hokeju na lodzie. Od 15 do 17 października biało-czerwone rozegrają w Sosnowcu 3 spotkania, mówi prezes PZHL Krzysztof Woźniak.
12: Rywalkami Polek będą Słowenia, Hiszpania i Wielka Brytania, także wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy.
4: Dla biało-czerwonych będzie to również pierwszy turniej pod wodzą Tomasza Rostkowskiego, który w lipcu został nowym selekcjonerem reprezentacji polskiej kobiet. Lindsay Vonn, która cudem uniknęła amputacji i wciąż dochodzi do siebie po upadku w lutym podczas olimpijskiego zjazdu w Cortinie we Włoszech, znalazła się w kadrze amerykańskich narciarek na tegoroczny Puchar Świata. Informację podała dziś Amerykańska Federacja Narciarska. I jeszcze rekordowa liczba uczestników, która weźmie udział w 12. półmaratonie królewskim w Krakowie. Na linii startu stanie aż 18 tysięcy uczestników. Start imprezy już w tę niedzielę.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Jeszcze gdzieś kilkanaście stopni na plusie tej nocy na termometrach, ale z dnia na dzień, no i z nocy na noc będzie robić się u nas niestety coraz chłodniej. 11 stopni na plusie dziś na Pomorzu, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Najchłodniej z kolei w górach zaledwie 5. A jutro? No jutro to będzie dzień pod znakiem deszczu. W całej Polsce będzie padać, będzie bardzo duże zachmurzenie. Na termometrach jeszcze nie najgorzej. 15 stopni na plusie, czyli najcieplej na Pomorzu i na Podkarpaciu.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
13: No to zgodnie z obietnicą już teraz wracamy do muzyki. September Cry For You, a plan muzyczny na dalszą część tej godziny to Zokaria i oczywiście And Dust i Nash Harris i zostawcie Titanica, Lady Punk, tak zagramy w Vox FM. Krzysiek Skrzypkowski, dobry wieczór, razem do 21.00.

Bruno Mars i Marry You w Vox FM w rytmie hitów. Czwartek cały czas trwa, 8 dzień października, już piątek, a więc takie weekendowe sprawy zaczną się dziać, imprezy i tak dalej, ale są tacy, którzy nie czekają do piątku, tym bardziej, kiedy ma się urodziny i to okrągłe, 30. A tak właśnie dzisiaj w Siemiatyczach świętuje Skolin swoją 30. Pozdrawiamy wszystkich, udanej zabawy. Wspominam o Skolimie, bo jego wielki hicior nagrany wspólnie z Zenkiem Martyniukiem i Ryderem Love na naszej antenie pojawi się już za chwilę. Ale nim Skolim, to też w ujanym klimacie Enrique Iglesias Duel El Corazon.

0: Trzeba przyznać, że gdy Labak bierze się za coverowanie, to wychodzi zacniej. Tutaj kolejny przykład takiego właśnie jego coverowania. Labak i Like a Prayer, no właśnie na naszej antenie. Tu Vox FM gramy oczywiście w rytmie hitów. Przepiękne lata 90. pojawią się na naszej antenie już za chwilę. Eiffel 65, Blue DVD. Zostańcie z nami.
1: Vox FM. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Są takie nagrania, które może nie są zbyt szybkie, ale niosą w sobie tyle energii, że ho, ho, ho! To właśnie taka piosenka Kygo i Ava Max, Whatever. Tu Vox FM w rytmie hity w gramy. Jak gramy? Fajnie. Piękni młodzi jak w bajce Tiamo już teraz, a Armin Van Buren i Everlasting za chwileczkę.

0: No może się łezka wokół zakręcić. Takie to nagranie sprzed lat jest. Lerek, Innowator i Moja Panienka. Tak muzycznie kończy się i ta godzina, i nasze spotkanie. Za chwilę o 21 wiadomości, a ja zapraszam jutro po 17 na kolejne notowanie bez listy. Wszystkiego dobrego, Krzysiek Skrzypkowski. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Reklama. Są zarzuty dla 19-letniego nożownika z Ostrołęki. Od tego zaczniemy wiadomości. Policja szuka świadków, którzy widzieli, jak 3-latek wypadł z okna w Rydułtowach. A na koniec Robert Więckiewicz w Łódzkiej Alei Gwiazd. Jest 21. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. A na początek zarzuty dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Zakończyło się przesłuchanie mężczyzny, który wczoraj w jednej z zawodówek ranił ostrym narzędziem innych uczniów i nauczycieli. Wiadomo już, za co będzie odpowiadał, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.
6: Jakubowi Set łącznie przedstawiliśmy 9 zarzutów. Jest to 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób, jeden czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych. Przedstawiliśmy mu również zarzuty kierowania groźb karalnych.
5: Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.
6: Jednakże te wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy, czyli możemy powiedzieć, że te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
5: Podejrzanemu grozi dożywocie. Policja apeluje do świadków zdarzenia. To po tym, jak 3-letni chłopiec wypadł z okna. Do wypadku doszło w Rydułtowach na Śląsku. Szczegóły zna nasza reporterka Natalia Czarnoch.
7: Dramat rozegrał się we wtorek po południu przy ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach. 3-latek wypadł z okna mieszkania na 4. piętrze. Na miejsce natychmiast wezwano służby. Chłopiec został zabrany do szpitala śmigłowcem LPR. Trafił na oddział intensywnej terapii. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policjanci ustalili wstępnie, że dziecko pod nieuwagę matki zbliżyło się do otwartego okna i chwilę później wypadło na trawnik. Kobieta była w mieszkaniu i była trzeźwa. Śledczy sprawdzają teraz, czy doszło do narażenia chłopca na utratę życia lub zdrowia. Każdy, kto widział zdarzenie albo ma informacje, które mogą pomóc w śledztwie, proszony jest o kontakt z komisariatem policji w Rydułtowach.
5: Relacjonowała Natalia Czarnoch. Dziękuję. Handlowała w internecie chorymi psami. Przed sądem w Zgierzu rozpoczął się proces 52-letniej właścicielki pseudohodowli. Ciążą na niej zarzuty znęcania się nad zwierzętami i oszustwa. Kobieta podrabiała dokumenty sprzedawanych zwierząt, mówi Hubert Warzlik z prokuratury rejonowej w Zgierzu.
8: Oskarżona sprzedawała zwierzęta, szczeniaki, wprowadzając kupujących w błąd co do stanu ich zdrowia. Część ze zwierząt, które sprzedała, zmarło. Wszystkie te zwierzęta posiadały bądź to choroby zakaźne, najczęściej parwowirozę, bądź też inne wady, jak na przykład wodogłowie.
5: Wiele szczeniąt z tej pseudohodowli nie przeżyło, dodaje Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
9: To są żywe istoty. Hodowla to jest hodowla zarejestrowana, która czipuje zwierzęta, rejestruje, dba o jej dobrostan i sprzedaje sprawdzone szczenięta. Tutaj te zwierzęta były, są sprzedawane tak naprawdę z ręki do ręki.
5: Oskarżonej grozi do 8 lat więzienia. Zagrał ponad 100 ról w filmach, serialach i spektaklach. Uznanie widzów i krytyków zdobył wybitnymi kreacjami w takich filmach jak W ciemności, Claire, Pod mocnym aniołem czy Vinci. Swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd odsłonił Robert Więckiewicz.
10: Witamy serdecznie! Pani Agnieszka Holland, bardzo prosimy o wygłoszenie laudacji.
11: Ja myślę, że to jest piękny zwyczaj. Co prawda już to zrobili przedtem Amerykanie, ale tam to gorzej wygląda. Jest brzydsza ulica poza tym. No i gorsi aktorzy trochę są tam honorowani.
12: Wyobrażam sobie taką sytuację, że dwoje młodych ludzi coś tutaj zatrzymuje się akurat w tym miejscu, prawda, nie zdają sobie sprawy, nad czym stoją. Niedopałek papierosa gaszą. Mówię, o, zgasiłem na Więckiewiczu.
5: Na miejscu był też nasz reporter Grzegorz Mnich.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Gwiazd to dziś raczej nie zobaczymy na niebie, bo będzie bardzo pochmurno tej nocy, no i przede wszystkim deszczowo. Będzie padać wszędzie, a do tego wszystkiego dosyć silne porywy wiatru, nawet bardzo silne. Na Pomorzu alerty drugiego stopnia od IMGW mamy właśnie przed wiatrem tej nocy. Na termometrach najwięcej stopni na Pomorzu około 10, najchłodniej dziś w górach zaledwie 5. Jutro cały dzień będzie padać, ale będzie jeszcze w miarę ciepło, 18 stopni najwięcej na Pomorzu.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

zło. Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady. Budzimy

0: słuchać wiadomości, podsumowania dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Odpowie m.in. za usiłowanie zabójstwa wielu osób. Są zarzuty dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uczeń jednej z zawodówek ranił ostrym narzędziem swoich kolegów, nauczycieli, a potem też przechodniów. W sumie 9 osób. Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty. Po zakończeniu przesłuchania głos zabrała prokuratura, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.
1: Jakubowi Set łącznie przedstawiliśmy 9 zarzutów. Jest to 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób, jeden czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
0: Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.
1: Jednakże te wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy, czyli możemy powiedzieć, że te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
0: Podejrzanemu grozi dożywocie. Do sądu trafi też wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Tymczasem premier zapowiada codzienne patrole przy szkołach. To po ostatniej serii ataków z nożem nie tylko w Ostrołęce, ale też w szkołach m.in. w Wyszkowie czy udaremnionym ataku w Sierpcu. O szczegółach nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Premier Donald Tusk mówi o sytuacji nadzwyczajnej, bo sprawca tragedii pod Wyszkowem miał kask z kamerką. Pojawiają się nieoficjalne informacje o internetowym wyzwaniu. To jest teraz badane. A żeby powstrzymać ewentualnych naśladowców, przy szkołach pojawi się więcej patroli.
3: Proszę, aby policja przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
2: Jesteśmy gotowi do działania, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
4: Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona.
2: W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała lekcje we wszystkich szkołach. Placówki wrócą do normalnego funkcjonowania dopiero po weekendzie.
0: Przypomnijmy, że pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Zmarła 37-letnia woźna. W związku z tą tragedią gmina Wyszków odwołała piątkowe lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
5: W następnym dniu szkoły tutaj w Wyszkowie decyzją organu prowadzącego w uzgodnieniu z dyrektorami będą zamknięte na zajęcia dydaktyczne. Podkreślam, będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem i zabezpieczeniem w kolejnych dniach przez policję.
0: Napastnika próbował obezwładnić dyrektor szkoły, który też został ranny. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mieszkańcy Wyszkowa są w szoku.
6: Teraz jak gdyby można przyjąć, że idąc do sklepu też możemy się naciąć na coś takiego.
7: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło. Tyle.
6: Ja tak mówię, że po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
0: Po tragicznych atakach w szkołach uczniowie domagają się policyjnych patroli w szkołach i darmowej pomocy psychologicznej. Przedstawiciele akcji uczniowskiej zwracają też uwagę, że szkoły nie są odpowiednio przygotowane do reagowania w sytuacjach zagrożenia, mówi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej.
8: Szkoły nie wiedzą, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, zarówno kryzysowych związanych ze zdrowiem psychicznym, jak i kryzysowych związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa życia i zdrowia. Mówimy o tym, że są poradniki, że są informacje, jak sobie z tym radzić. Tyle, że nie mają obowiązku nauczyciele ani uczniowie znać tych poradników.
0: W placówkach potrzebny jest też większy nacisk na zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo, dodaje Mrozek.
8: Uczniowie tego bardzo potrzebują, żeby psycholog wyszedł ze swojego gabinetu i poszedł przeprowadzić lekcje. I każda szkoła powinna mieć chociaż jednego policjanta, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem w każdej placówce.
0: Przedstawiciele akcji apelują również o większą uwagę na zmiany w zachowaniu. Jak podkreślają, wycofanie, agresje czy inne niepokojące sygnały mogą być pierwszym znakiem, że uczeń potrzebuje pomocy. Wstępne badania wykazały, że agresor był pod wpływem narkotyków. To informacje w sprawie policyjnej interwencji w Szamotułach w Wielkopolsce. Funkcjonariusze użyli broni. Ranili jednak nie tylko agresora, ale też przypadkowego przechodnia. Szczegóły zna nasz reporter Dominik Rutkowski. Powiedz proszę, w jakim stanie są poszkodowani?
9: Stabilnym, nic nie zagraża ich życiu. Są w szpitalu pod opieką lekarzy. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w okolicach szamotulskiego rynku. Policja została wezwana do agresywnego mężczyzny, który chodził po mieście z nożem w ręce. Na widok policjantów zaczął uciekać. Ci najpierw kilkukrotnie użyli paralizatora.
10: Mężczyzna cały czas przemieszczał się i groził policjantom. Wówczas oni dobyli broni i oddali strzały.
9: Powiedział mi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Śledczy badają teraz dokładny przebieg tej interwencji. Wiadomo, że zatrzymany mężczyzna w przeszłości był karany za narkotyki, a teraz poszukiwany do odbycia kary w związku z wyrokiem, także za sprawy narkotykowe.
0: Relacjonował Dominik Rutkowski. Dziękuję. Areszt, ale z możliwością wyjścia na wolność po wpłaceniu kaucji, to decyzja sądu w sprawie byłego wiceprezesa Orlenu i trzech dyrektorów spółki. Prokuratura zarzuca im działania na niekorzyść koncernu poprzez zaniżanie przed wyborami cen paliwa. Śledztwo dotyczy okresu od sierpnia do listopada 2023 roku. Powołani przez prokuraturę biegli wyliczyli, że strata wynosi 4 miliardy złotych. O szczegółach nasz reporter Grzegorz Mnich.
11: Sąd wydał decyzję o areszcie warunkowym. Oznacza to, że podejrzani mogą wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji, mówi sędzia Grzegorz Gała z Sądu Okręgowego w Łodzi.
12: W kwotach od 500 tysięcy do 1 miliona złotych, jeżeli takie kwoty w określonym czasie zostaną wpłacone na konto sum depozytowych prokuratury.
11: Istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów i obawa matactwa, stąd wniosek o areszt, argumentował sędzia.
12: Czyli wzajemnego uzgadniania wersji, którą prezentuje się organom ścigania i realna obawa wymierzenia surowej kary.
11: Za przestępstwo zarzucane podejrzanym grozi kara od 5 do nawet 25 lat więzienia.
0: Relacjonował Grzegorz Mnich, dziękuję. Policja apeluje do świadków zdarzenia. To po tym, jak 3-letni chłopiec wypadł z okna. Do wypadku doszło w Rydułtowach na Śląsku. Szczegóły zna nasza reporterka Natalia Czarnuch.
13: Dramat rozegrał się we wtorek po południu przy ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach. 3-latek wypadł z okna mieszkania na 4 piętrze. Na miejsce natychmiast wezwano służby. Chłopiec został zabrany do szpitala śmigłowcem LPR. Trafił na oddział intensywnej terapii. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policjanci ustalili wstępnie, że dziecko pod nieuwagę matki zbliżyło się do otwartego okna i chwilę później wypadło na trawnik. Kobieta była w mieszkaniu i była trzeźwa. Śledczy sprawdzają teraz, czy doszło do narażenia chłopca na utratę życia lub zdrowia. Każdy, kto widział zdarzenie albo ma informacje, które mogą pomóc w śledztwie, proszony jest o kontakt z komisariatem policji w Rydułtowach.
0: A to była Natalia Czarnuch. Dziękuję. Prezes Narodowego Banku Polskiego uspokaja. Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. W środę Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Eksperci przewidują, że pójdą w górę. Pytanie tylko, czy już w przyszłym miesiącu.
14: No to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Ostatecznie analitycy nasi z Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych po przestudiowaniu wyników modelowych i naniesieniu popraw eksperckich przedstawią nam projekcje na najbliższe kwartały i na średni okres i Rada podejmie decyzję.
0: Mówi szef Banku Centralnego. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz na początku marca. Od tego czasu główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Handlowała w internecie chorymi psami. Przed sądem w Zgierzu rozpoczął się proces 52-letniej właścicielki pseudohodowli. Ciążą na niej zarzuty znęcania się nad zwierzętami i oszustwa. Kobieta podrabiała dokumenty sprzedawanych zwierząt, mówi Hubert Wżarlik z prokuratury rejonowej w Zgierzu.
15: Oskarżona sprzedawała zwierzęta, szczeniaki, wprowadzając kupujących w błąd co do stanu ich zdrowia. Część ze zwierząt, które sprzedała, zmarło. Wszystkie te zwierzęta posiadały bądź to choroby zakaźne, najczęściej parwowirusowe, bądź też inne wady, jak na przykład wodogłowie.
0: Wiele szczeniąt z tej pseudohodowli nie przeżyło, dodaje Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
16: To są żywe istoty. Hodowla to jest hodowla zarejestrowana, która czipuje zwierzęta, rejestruje, dba o jej dobrostan i sprzedaje sprawdzone szczenięta. Tutaj te zwierzęta były sprzedawane tak naprawdę z ręki do ręki.
0: Oskarżonej grozi do 8 lat więzienia. Będą domagać się sprawiedliwości w sądzie. Ruch Chorzów, 9-krotny mistrz Polski w piłce ręcznej kobiet, przygotowuje pozew sądowy przeciwko miastu. To efekt konfliktu, gdy szczypiornistki zostały pozbawione możliwości trenowania we własnej hali w Chorzowie. Straciliśmy na tej decyzji 110 milionów złotych. W tym sezonie nie mogliśmy wystawić seniorskiego zespołu w rozgrywkach, mówi prezes klubu Krzysztof Zioło.
17: Prezydent, który mówi, że każdy klub powinien mieć swój dom i chce budować stadion, wyrzuca zawodniczki, profesjonalne zawodniczki z Chorzowa i zabrania im trenować. Kibic z Ruchu zabrania dziewczynom i kobietom, które reprezentują Chorzów, grając w najwyższej klasie rozgrywkowej, grać w Chorzowie i trenować. To jest przestępstwo dla mnie.
0: Władze Chorzowa tłumaczą, że zawodniczki zostały pozbawione możliwości trenowania we własnej hali, ponieważ zmienił się model polityki sportowej. Miasto chce większej kontroli nad publicznym finansowaniem spółki i dlatego też wypowiedziano umowę. Sezonowa infekcja o mało go nie zabiła. 17-letni Kacper z Tychów przeszedł transplantację obu płuc, która była efektem powikłań pogrypowych. Operacji podjął się zespół wybitnych specjalistów ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mówi dr Maciej Urlik, kardiochirurg.
18: Młody chłopak, który nie chorował nigdy na nic, był sportowcem, no trafia w ekstremalnie ciężkim stanie, właściwie z niewydolnością wszystkiego, co można mieć, niewydolność wątroby, nerek, płuc, serca, wszystkiego.
0: Ze względu na niezwykle ciężki stan w trakcie ratowania życia i samej operacji Kacprowi przetoczono ponad 100 jednostek krwi i jej składników.
19: Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak do końca grypa może to wszystko pokrzyżować nam troszeczkę życie.
0: Dodaje mama Kacpra. Chłopak przybywa w szpitalu od 8 miesięcy i jest szansa, że w najbliższym czasie zostanie wypuszczony do domu. Literacka Nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Anne Carson.
20: The Nobel Prize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson.
0: Ogłoszono w Sztokholmie. To nagroda za, jak usłyszeliśmy, odważny i nowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej. Z tym uzasadnieniem zgadza się profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Uniwersytetu Warszawskiego.
21: To jest oczywiście gra z konwencją, ale to jest też po prostu taka nieprzebrana potrzeba i nieprzebrany talent, jeżeli chodzi o eksperymentowanie z łączeniem gatunków. Poezja może przejść w esej.
0: A już w piątek poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla. Zagrał ponad 100 ról w filmach, serialach i spektaklach. Uznanie widzów i krytyków zdobył wybitnymi kreacjami w takich filmach jak W ciemności, Claire, Pod mocnym aniołem czy Vinci. Swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd odsłonił Robert Więckiewicz.
22: Witamy serdecznie!
23: Pani Agnieszka Holland, bardzo prosimy o wygłoszenie laudacji.
24: Ja myślę, że to jest piękny zwyczaj. Co prawda już to zrobili przedtem Amerykanie, ale tam to gorzej wygląda. Jest brzydsza ulica poza tym. No i gorsi aktorzy trochę są tam honorowani.
25: Wyobrażam sobie taką sytuację, że dwoje młodych ludzi coś tutaj zatrzymuje się akurat w tym miejscu, prawda, nie zdają sobie sprawy, nad czym stoją. Niedopałek papierosa gaszą. Mówię, zgasiłem na Więckiewiczu.
0: Na miejscu był też nasz reporter Grzegorz Mnich. Na koniec jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie. Gościem Jana Wróbla będzie publicysta Piotr Semka. Z kolei pół godziny później już na antenie Vox FM w programie Ósma Runda rozmowa z posłem Koalicji Obywatelskiej Grzegorzem Napieralskim. Wśród poruszonych tematów m.in. kwestia bezpieczeństwa w szkołach. To pokłosie ostatnich ataków z użyciem noża w placówkach edukacyjnych.

0: FM. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny. Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
0: ceny. Reklama.

0: Słuchajcie wiadomości, podsumowania dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Odpowie m.in. za usiłowanie zabójstwa wielu osób. Są zarzuty dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uczeń jednej z zawodówek ranił ostrym narzędziem swoich kolegów, nauczycieli, a potem też przechodniów. W sumie 9 osób. Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty. Po zakończeniu przesłuchania głos zabrała prokuratura, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.
1: Jakubowi Set łącznie przedstawiliśmy 9 zarzutów. Jest to 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób, jeden czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
0: Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.
1: Jednakże te wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy, czyli możemy powiedzieć, że te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
0: Podejrzanemu grozi dożywocie. Do sądu trafi też wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Tymczasem premier zapowiada codzienne patrole przy szkołach. To po ostatniej serii ataków z nożem nie tylko w Ostrołęce, ale też w szkołach m.in. w Wyszkowie czy udaremnionym ataku w sierpcu. O szczegółach nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Premier Donald Tusk mówi o sytuacji nadzwyczajnej, bo sprawca tragedii pod Wyszkowem miał kask z kamerką. Pojawiają się nieoficjalne informacje o internetowym wyzwaniu. To jest teraz badane. A żeby powstrzymać ewentualnych naśladowców, przy szkołach pojawi się więcej patroli.
3: Proszę, aby policja przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
2: Jesteśmy gotowi do działania, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
4: Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona.
2: W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała lekcje we wszystkich szkołach. Placówki wrócą do normalnego funkcjonowania dopiero po weekendzie.
0: Przypomnijmy, że pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Zmarła 37-letnia woźna. W związku z tą tragedią gmina Wyszków odwołała piątkowe lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
5: W następnym dniu szkoły tutaj w Wyszkowie decyzją organu prowadzącego w uzgodnieniu z dyrektorami będą zamknięte na zajęcia dydaktyczne. Podkreślam, będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem i zabezpieczeniem w kolejnych dniach przez policję.
0: Napastnika próbował obezwładnić dyrektor szkoły, który też został ranny. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mieszkańcy Wyszkowa są w szoku.
6: Teraz jak gdyby można przyjąć, że idąc do sklepu też możemy się naciąć na coś takiego.
7: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło. Tyle.
6: Ja tak mówię, że po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
0: Po tragicznych atakach w szkołach uczniowie domagają się policyjnych patroli w szkołach i darmowej pomocy psychologicznej. Przedstawiciele akcji uczniowskiej zwracają też uwagę, że szkoły nie są odpowiednio przygotowane do reagowania w sytuacjach zagrożenia. Mówi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej.
8: Szkoły nie wiedzą, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Zarówno kryzysowych związanych ze zdrowiem psychicznym, jak i kryzysowych związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa życia i zdrowia. Mówimy o tym, że są poradniki, że są informacje, jak sobie z tym radzić. Tyle, że nie mają obowiązku nauczyciele ani uczniowie znać tych poradników.
0: W placówkach potrzebny jest też większy nacisk na zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo, dodaje Mrozek.
8: Uczniowie tego bardzo potrzebują, żeby psycholog wyszedł ze swojego gabinetu i poszedł przeprowadzić lekcje. I każda szkoła powinna mieć chociaż jednego policjanta, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem w każdej placówce.
0: Przedstawiciele akcji apelują również o większą uwagę na zmiany w zachowaniu. Jak podkreślają, wycofanie, agresje czy inne niepokojące sygnały mogą być pierwszym znakiem, że uczeń potrzebuje pomocy. Wstępne badania wykazały, że agresor był pod wpływem narkotyków. To informacje w sprawie policyjnej interwencji w Szamotułach w Wielkopolsce. Funkcjonariusze użyli broni, ranili jednak nie tylko agresora, ale też przypadkowego przechodnia. Szczegóły zna nasz reporter Dominik Rutkowski. Powiedz proszę, w jakim stanie są poszkodowani?
9: Stabilnym, nic nie zagraża ich życiu. Są w szpitalu pod opieką lekarzy. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w okolicach szamotulskiego rynku. Policja została wezwana do agresywnego mężczyzny, który chodził po mieście z nożem w ręce. Na widok policjantów zaczął uciekać. Ci najpierw kilkukrotnie użyli paralizatora.
10: Mężczyzna cały czas przemieszczał się i groził policjantom. Wówczas oni dobyli broni i oddali strzały.
9: Powiedział mi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Śledczy badają teraz dokładny przebieg tej interwencji. Wiadomo, że zatrzymany mężczyzna w przeszłości był karany za narkotyki, a teraz poszukiwany do odbycia kary w związku z wyrokiem, także za sprawy narkotykowe.
0: Relacjonował Dominik Rutkowski. Dziękuję. Areszt, ale z możliwością wyjścia na wolność po wpłaceniu kaucji, to decyzja sądu w sprawie byłego wiceprezesa Orlenu i trzech dyrektorów spółki. Prokuratura zarzuca im działania na niekorzyść koncernu poprzez zaniżanie przed wyborami cen paliwa. Śledztwo dotyczy okresu od sierpnia do listopada 2023 roku. Powołani przez prokuraturę biegli wyliczyli, że strata wynosi 4 miliardy złotych. O szczegółach nasz reporter Grzegorz Mnich.
11: Sąd wydał decyzję o areszcie warunkowym. Oznacza to, że podejrzani mogą wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji, mówi sędzia Grzegorz Gała z Sądu Okręgowego w Łodzi.
12: W kwotach od 500 tysięcy do 1 miliona złotych, jeżeli takie kwoty w określonym czasie zostaną wpłacone na konto sum depozytowych prokuratury.
11: Istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów i obawa matactwa, stąd wniosek o areszt, argumentował sędzia.
12: Czyli wzajemnego uzgadniania wersji, którą prezentuje się organom ścigania i realna obawa wymierzenia surowej kary.
11: Za przestępstwo zarzucane podejrzanym grozi kara od 5 do nawet 25 lat więzienia.
0: Relacjonował Grzegorz Mnich, dziękuję. Policja apeluje do świadków zdarzenia. To po tym, jak 3-letni chłopiec wypadł z okna. Do wypadku doszło w Rydułtowach na Śląsku. Szczegóły zna nasza reporterka Natalia Czarnuch.
13: Dramat rozegrał się we wtorek po południu przy ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach. 3-latek wypadł z okna mieszkania na 4 piętrze. Na miejsce natychmiast wezwano służby. Chłopiec został zabrany do szpitala śmigłowcem LPR. Trafił na oddział intensywnej terapii. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policjanci ustalili wstępnie, że dziecko pod nieuwagę matki zbliżyło się do otwartego okna i chwilę później wypadło na trawnik. Kobieta była w mieszkaniu i była trzeźwa. Śledczy sprawdzają teraz, czy doszło do narażenia chłopca na utratę życia lub zdrowia. Każdy, kto widział zdarzenie albo ma informacje, które mogą pomóc w śledztwie, proszony jest o kontakt z komisariatem policji w Rydułtowach.
0: A to była Natalia Czarno. Dziękuję. Prezes Narodowego Banku Polskiego uspokaja. Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. W środę Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Eksperci przewidują, że pójdą w górę. Pytanie tylko, czy już w przyszłym miesiącu.
14: No to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Ostatecznie analitycy nasi z Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych po przestudiowaniu wyników modelowych i naniesieniu popraw eksperckich przedstawią nam projekcje na najbliższe kwartały i na średni okres i Rada podejmie decyzję.
0: Mówi szef Banku Centralnego. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz na początku marca. Od tego czasu główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Handlowała w internecie chorymi psami. Przed sądem w Zgierzu rozpoczął się proces 52-letniej właścicielki pseudohodowli. Ciążą na niej zarzuty znęcania się nad zwierzętami i oszustwa. Kobieta podrabiała dokumenty sprzedawanych zwierząt, mówi Hubert Wżarlik z prokuratury rejonowej w Zgierzu.
15: Oskarżona sprzedawała zwierzęta, szczeniaki, wprowadzając kupujących w błąd co do stanu ich zdrowia. Część ze zwierząt, które sprzedała, zmarło. Wszystkie te zwierzęta posiadały bądź to choroby zakaźne, najczęściej parwowirusowe, bądź też inne wady, jak na przykład wodogłowie.
0: Wiele szczeniąt z tej pseudohodowli nie przeżyło, dodaje Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
16: To są żywe istoty, hodowla to jest hodowla zarejestrowana, która czipuje zwierzęta, rejestruje, dba o jej dobrostan i sprzedaje sprawdzone szczenięta. Tutaj te zwierzęta były to sprzedawane tak naprawdę z ręki do ręki.
0: Oskarżonej grozi do 8 lat więzienia. Będą domagać się sprawiedliwości w sądzie. Ruch Chorzów, dziewięciokrotny mistrz Polski w piłce ręcznej kobiet, przygotowuje pozew sądowy przeciwko miastu. To efekt konfliktu, gdy szczypiornistki zostały pozbawione możliwości trenowania we własnej hali w Chorzowie. Straciliśmy na tej decyzji 110 milionów złotych. W tym sezonie nie mogliśmy wystawić seniorskiego zespołu w rozgrywkach, mówi prezes klubu Krzysztof Zioła.
17: Prezydent, który mówi, że każdy klub powinien mieć swój dom i chce budować stadion, wyrzuca zawodniczki, profesjonalne zawodniczki z Chorzowa i zabrania im trenować. Kibic z Ruchu zabrania dziewczynom i kobietom, które reprezentują Chorzów, grając w najwyższej klasie rozgrywkowej, grać w Chorzowie i trenować. To jest przestępstwo dla mnie.
0: Władze Chorzowa tłumaczą, że zawodniczki zostały pozbawione możliwości trenowania we własnej hali, ponieważ zmienił się model polityki sportowej. Miasto chce większej kontroli nad publicznym finansowaniem spółki i dlatego też wypowiedziano umowę. Sezonowa infekcja o mało go nie zabiła. 17-letni Kacper Stychów przeszedł transplantację obu płuc, która była efektem powikłań pogrypowych. Operację podjął się zespół wybitnych specjalistów ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mówi dr Maciej Urlik, kardiochirurg.
18: Młody chłopak, który nie chorował nigdy na nic, był sportowcem, trafia w ekstremalnie ciężkim stanie, właściwie z niewydolnością wszystkiego, co można mieć, niewydolność wątroby, nerek, płuc, serca, wszystkiego.
0: Ze względu na niezwykle ciężki stan w trakcie ratowania życia i samej operacji, Kacprowi przetoczono ponad 100 jednostek krwi i jej składników.
19: Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak do końca grypa może to wszystko pokrzyżować nam troszeczkę życie.
0: Dodaje mama Kacpra. Chłopak przebywa w szpitalu od 8 miesięcy i jest szansa, że w najbliższym czasie zostanie wypuszczony do domu. Literacka Nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Anne Carson.
20: The Nobel Prize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson.
0: Ogłoszono w Sztokholmie. To nagroda za, jak usłyszeliśmy, odważny i nowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej. Z tym uzasadnieniem zgadza się profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Uniwersytetu Warszawskiego.
21: To jest oczywiście gra z konwencją, ale to jest też po prostu taka nieprzebrana potrzeba i nieprzebrany talent, jeżeli chodzi o eksperymentowanie, z łączeniem gatunków. Poezja może przejść w esej.
0: A już w piątek poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla. Zagrał ponad 100 ról w filmach, serialach i spektaklach. Uznanie widzów i krytyków zdobył wybitnymi kreacjami w takich filmach jak W ciemności, Claire, Pod mocnym aniołem czy Vinci. Swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd odsłonił Robert Więckiewicz.
22: Witamy serdecznie!
23: Pani Agnieszka Holland, bardzo prosimy o wygłoszenie laudacji.
24: Ja myślę, że to jest piękny zwyczaj. Co prawda już to zrobili przedtem Amerykanie, ale tam to gorzej wygląda. Jest brzydsza ulica poza tym. No i gorsi aktorzy trochę są tam honorowani.
25: Wyobrażam sobie taką sytuację, że dwoje młodych ludzi coś tutaj zatrzymuje się akurat w tym miejscu, prawda, nie zdając sobie sprawy, nad czym stoją. Niedopałek papierosa gaszą. Mówię, zgasiłem na Więckiewiczu.
0: Na miejscu był też nasz reporter Grzegorz Mnich. Na koniec jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie. Gościem Jana Wróbla będzie publicysta Piotr Semka. Z kolei pół godziny później już na antenie Vox FM w programie Ósma Runda rozmowa z posłem Koalicji Obywatelskiej Grzegorzem Napieralskim. Wśród poruszonych tematów m.in. kwestia bezpieczeństwa w szkołach. To pokłosie ostatnich ataków z użyciem noża w placówkach edukacyjnych.

0: Marunda.
1: Gościem Mateusza Chłystuna jest dziś polityk Konfederacji Marcin Możdżonek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniamy się. Panie prezesie, po kolejnym ataku w szkole wczorajszym w Ostrołęce nadal jest pan za liberalizacją przepisów, jeśli chodzi o dostęp do broni?
3: Dostęp do broni w Polsce jest powszechny. Chodzi o zmianę ustawy o broni i amunicji, która jest pełna absurdów, rzeczy wykluczających się. A to nie to samo.
2: Jeśli chodzi o taką granicę, którą należałoby postawić, to gdzie ona by przebiegała? Kto mógłby mieć dostęp do broni, a kto nie?
3: Ale myślę, że tak jak już powiedziałem, dostęp do broni jest powszechny. Myślę, że 90% albo i więcej Polaków może załapać się na dostęp do broni.
2: Ale pozwolenie na broń nie jest dostępne w każdym sklepie z bronią, prawda? Jednak trzeba przejść pewną ścieżkę.
3: Żeby zdobyć prawo do jazdy autem, też musimy przejść kurs, zdać egzamin. Tak samo jest tutaj. Przechodzimy kurs, zdajemy egzaminy, przechodzimy dodatkowo szereg różnych badań. Tyle.
2: To biorąc pod uwagę nastroje społeczne negatywne, o których coraz częściej słyszymy, te badania powinny być zaostrzone, czy właśnie dalej zliberalizowane?
3: Badania są w mojej ocenie wystarczające. Mamy psychiatrę, mamy psychologa, mamy medycynę pracy, mamy okulistę, mamy wywiad środowiskowy robiony przez policję i to wszystko powoduje, że posiadacze broni w Polsce, a jest ich już coraz liczniejsza grupa i bardzo dobrze, to najbardziej praworządna grupa społeczna w tym kraju, która nie popełnia w zasadzie żadnych przestępstw, nie popełnia wykroczeń drogowych, nie budzi się w izbach wytrzeźwień, bo posiadanie broni w Polsce to jest wielka odpowiedzialność i użytkownicy broni w Polsce są odpowiedzialni.
2: Panie prezesie, lubi pan zapach rosyjskiego gazu, tak jak Grzegorz Braun? Takie słowa padły na jednej z konferencji wczoraj bodajże. Chodziło o wznowienie Nord Streamu i powrót do takich rozmów Warszawa-Berlin-Moskwa w sprawie tak zwanego niebieskiego paliwa.
3: Na pewno musimy rozmawiać o dywersyfikacji źródeł energii, energetyków w naszym kraju, no ale nie wdycham gazu, nie sprawia mi przyjemności wdychanie go.
2: Gdyby miało być taniej, to byłby pan za tym, żebyśmy te rozmowy z Moskwą wznowili rzeczywiście?
3: Znaczy my musimy prowadzić rozmowy tak naprawdę z każdym, bo na tym polega dojrzała dyplomacja i dojrzała polityka zagraniczna. Wojny rozpoczynają politycy, wojny kończą politycy, więc my powinniśmy rozmawiać i z Moskwą, i z Mińskiem, i z Kijowem, i z Berlinem, i z Waszyngtonem. To jest naturalne.
2: To, co mówi i robi Grzegorz Braun, staje się dla Państwa obciążeniem? Mówię tu o środowisku Konfederacji, o środowisku prawicy.
3: Grzegorz Braun działa na własny rachunek, dlatego jako Konfederacja zdecydowaliśmy, że lepiej będzie, jeżeli pójdziemy osobno i to akurat zrobiło dobrze wszystkim i nam, Konfederacji, i Grzegorzowi Braunowi. Także on teraz działa na własny rachunek i niech za to bierze odpowiedzialność.
2: Zaraz pytanie do pana jako do szefa Naczelnej Rady Łowieckiej. Odstrzał dzikich zwierząt, które zbliżają się do osad ludzkich, to jest konieczność, czy jeszcze jest jakieś pole do dyskusji?
3: Nie, to jest konieczność, to jest oczywiste. Koszty, jakie ponoszą chociażby mieszkańcy Warszawy z tego tytułu, ile tu jest dzików, ile jest ataków dzików na ludzi, ile mamy wypadków komunikacyjnych, ile jest innych zniszczeń, no jest coraz większy.
2: A co z gatunkami ściśle chronionymi? Mamy też wilki, które podchodzą do miast. Niedźwiedzie na Podkarpaciu dały sobie znać wiosną w tragiczny sposób.
3: No, obecny rząd postanowił, że nie wdroży żadnej strategii zarządzania gatunkami tymi konfliktogennymi, tak jak pan redaktor powiedział, czy drapieżnikami, czy dużymi gatunkami, jak łoś, jak jelenie, jak bobry, jak inwazyjne gatunki obce. My po prostu nie mamy strategii zarządzania. No, każde państwo poważne zarządza tymi gatunkami, bo miejsce dla nich w polskiej przyrodzie jest. Ale ono też ma określoną, wszystkie łowiska, nasze lasy, nasze pola mają określoną pojemność. Jeżeli coś się wymknie spod kontroli, no to wtedy pojawiają się problemy i pojawiają się te konflikty, które obserwujemy na co dzień, chociażby w Warszawie.
2: Panie prezesie, to teraz tylko tak czy nie? Nikola Grbić doprowadzi do złota olimpijskiego naszych siatkarzy w Los Angeles w 2028?
3: Tak.
2: I zostawiamy kropkę, dziękuję bardzo. Marcin Możdżonek, polityk Konfederacji, były kapitan reprezentacji Polski siatkarzy, jest naszym gościem. Panie prezesie, kontynuujmy ten wątek z siatkarzami związany. No pan przez lata był kapitanem reprezentacji Polski. Na czym polega ten sekret, że siatkarze przywożą złoto i są witani hucznie, radośnie na lotnisku w Warszawie, a piłkarze no nawet z tymi najsłabszymi graczami, reprezentacjami nie radzą sobie?
3: Te powitania huczne na lotnisku czy na jakimś placu w Warszawie, to jest ta wisienka na torcie. Cudowna, wspaniała rzecz, ale na nią trzeba było ciężko pracować i cała polska siatkówka na nią pracowała. Zaczęło się to wszystko od tego, że zmieniliśmy podejście, a przede wszystkim też zmieniliśmy trenera. Przyjechał trener z zewnątrz, Raul Lozano, obecnie trener Ukraińców, doskonały człowiek, świetny fachowiec. Przyjechał, zmienił nam cały mindset, jak to się teraz mówi. Był spoza układu, przyszedł i powiedział, robimy tak, pracujemy po 3 godziny rano, po 3 godziny po południu, nie ma żadnych nieautoryzowanych wyjść z hotelu, bardzo mocno nas przypilnował i zobaczyliśmy, że to przynosi efekty. I ten model został zachowany. Druga sprawa...
2: To Nikola Grbicz jeszcze bardziej przykręca śrubkę?
3: No, Nikola Grbicz wszedł już na inne warunki, ale w pewnych aspektach tak, w pewnych luźniej. To już jego tam indywidualna cecha, ale uważam, że Nikola Grbicz jest obecnie najlepszym trenerem, jaki mógł się nam trafić. To jest doskonały fachowiec, no, były świetny zawodnik, mistrz olimpijski, ale trenerem jest niesamowitym. Ta jego serbska dusza trafiła na nasze słowiańskie pokłady i to pięknie, pięknie zaczęło nam rosnąć. Ale polska siatkówka zainwestowała w rozwój. Czyli stworzone zostały siatkarskie ośrodki szkolne w każdym większym mieście, w szkole podstawowej, w szkole średniej. Trenują dziewczynki, trenują chłopcy. Ta piramida, podstawa piramidy, z której można potem wybierać, jest bardzo szeroka. I potem już na samej górze, gdzie mamy reprezentację i żeńską, i męską, no jest kogo wybierać. I jest zastępowalność pokoleń. Proszę zauważyć, że no już parę lat minęło od momentu, kiedy ja grałem, ale dalej mamy świetne wyniki.
2: Orliki też powstały, panie prezesie. Miały być takim lekiem na to całe zło, które...
3: Ale to jest zupełnie co innego. System szkolenia to jest jedno, a obiekty to jest drugie. My mieliśmy system szkolenia, niekoniecznie z obiektami. Korzysta się z różnych obiektów. Orliki powstały, ale tam nie ma jakiejś myśli, jakby to pociągnąć dalej. I to jest ten problem, bo młodzież mamy utalentowaną we wszystkich dyscyplinach. Proszę mi wierzyć, a czym my się różnimy od na przykład Czechów, od Austriaków, od innych nacji? 38-milionowy kraj. Mamy na 100% talenty i możliwości, tak żeby grać na jak najwyższym poziomie w piłkę nożną.
2: Ale pojedziemy do mniejszego, większego miasta w Polsce. Wszędzie znajdziemy bogatą bardzo ofertę szkółek piłkarskich dla też dziewczynek, dla chłopców, dla wszystkich.
3: I dobrze.
2: Gdzie więc jest, że tak powiem, pies pogrzebany, że mimo wszystko, mimo tego szkolenia od najmłodszych lat, potem jeżeli przychodzi do zawodowego grania w piłkę w reprezentacji, coś jest nie tak.
3: Proszę zobaczyć, że w reprezentacji tej męskiej naszej w piłce kopanej mamy wielkie nazwiska. W Europie, a i na świecie są rozpoznawalne, to są marki same w sobie, a nie potrafimy tego połączyć. Osobiście uważam, że powinno się zrobić trochę na wzór siatkówki. Wprowadzić całkowicie nowy sztab. Ludzi z zewnątrz, kompletnie z zewnątrz, niepoumaczanych w cudzysłowie w jakieś układy towarzyskie, w koterie, w historie menedżerskie. Tak, żeby wszedł trener ze swoim sztabem i powiedział, ci zawodnicy są w kadrze, będziemy tak i tak trenować, będzie ciężko, nikt nie odstawia nogi i walczymy. Wtedy weszlibyśmy na zupełnie inny poziom. A tak tutaj, a ten menedżer zadzwoni, a tamten coś powie, a ten zawodnik nie przyjedzie na kadrę, a ten zrezygnuje, trener ulegnie. No widzimy, co się dzieje. To jest jedno wielkie falowanie.
2: Wspominam
3: brak,
2: o tych
3: brak
2: zasadach.
3: Brak odwagi trenerowi, żeby zdjąć jakiegoś zawodnika, którego trzeba zdjąć. Brak odwagi, żeby wyrzucić jakiegoś zawodnika z kadry.
2: Odnajduje pan te zasady w polityce? Te zasady sportowe piękne, o których mówimy?
3: Polityka to taki sport drużynowy w pewnym sensie, gdzie każdy gra na siebie. To jest ten taki paradoks.
2: No i w drużynie, w której pan teraz jest, jak pan to widzi? Są też te układy, układziki, różnego rodzaju koterie, tak jak w sporcie na tym menedżerskim poziomie, czy to już zupełnie inna liga?
3: W każdej partii są jakieś zależności. Jedni są dłużej, drudzy są krócej, jedni znają się lepiej, drudzy gorzej. Chodzi o to, żeby współpracować skutecznie. W reprezentacji Polski też nie ma tak, że się wszyscy lubiliśmy. To zupełnie tak nie wygląda. Nas łączył cel. I dopóki w partii politycznej też łączy nas cel, to wszystko jest w porządku. Przecież nie musimy chodzić sobie na niedzielne obiady, czy dzwonić do siebie 3 razy dziennie. Chodzi o to, żeby skutecznie działać.
2: To przejdźmy teraz do tej twardej polityki na poziomie krajowym. Chcę pana zapytać o to, o czym mówią politycy głównie partii rządzącej w tej chwili, głównego ugrupowania opozycyjnego również. Mówią o napiętej sytuacji ze wschodem, o zagrożeniu ze wschodu dla naszego kraju. To jest pana zdaniem straszenie, czy to są realia?
3: Koalicji obecnie rządzącej, która ma fatalne notowania, jeżeli chodzi o sondaże i jest w ogóle nieskuteczna, zadłuża nasz kraj na potęgę, mamy potężny deficyt budżetowy. Dzisiaj będzie zresztą w Sejmie dyskusja na ten temat. polityczna. Zobaczymy, co mądrego powiedzą. Nie spodziewam się. Wywołują też taką atmosferę strachu, oczywiście, no bo z jednej strony mamy, zaraz będzie konflikt z Rosją, Rosja może nas zaatakować, oddajemy nasze rakiety do baterii Patriot, pozbywamy się uzbrojenia, dużo bardzo nielogicznych ruchów, to jest robione tylko po to, żeby móc się dłużej utrzymać przy władzy, zresztą, co uważam za duży skandal, przepraszam, jeden z wiceministrów, bardzo doświadczony polityk, pani Ireneusz Raś, bodajże w zeszłym tygodniu powiedział, że a być może wybuchnie jakiś konflikt i wyborów nie będzie. Używam tutaj skrótu oczywiście z jego szerszej wypowiedzi, no to jest skandaliczne.
2: A propos zagrożenia, Sławomir Bentsen ostatnio odniósł się do sprawy poboru w wojsku. Posłuchajmy, co mówi lider Konfederacji na ten temat.
0: Mamy rząd, którego premier co chwilę nas straszy, że zaraz będzie wojna, że to jest kwestia paru miesięcy, może paru lat, i on nie robi szkoleń, nie robi poboru. Jesteśmy ostatnim państwem graniczącym z Rosją, które jeszcze nie wprowadził poboru. Wszyscy dookoła nas albo już walczą z Rosją, albo się boją, że zaraz będą walczyć. I chcą być do tego realnie gotowi. Finowie, Estonia, Łotwa, Litwa, wszędzie jest pobór, a w Polsce nie. Bo my jesteśmy absolutnie gotowi, damy radę bez poboru.
2: Tu się pan zgadza w 100% ze Sławomirem Mentsenem? Pobór dla wszystkich, obowiązkowe szkolenia wojskowe?
3: Zgadzam się w 100%. Tylko tak, ja bym zrobił szkolenia na zasadzie takiej rekrutacji. Ile te szkolenia miałyby trwać, jaki miałyby mieć zakres? No to już pytanie raczej nie do nas, tylko do wojskowych. Chciałbym, żeby wszyscy ekumenicznie, kobiety, mężczyźni, żeby mogli się sprawdzić. Żebyśmy mogli potem wiedzieć, jak dany człowiek ma się zachować w sytuacji.
2: Gdyby to był polityk partii rządzącej, to by teraz panu powiedział, ale robimy szkolenia w gotowości, jest taki program otwarty
3: dla wszystkich. Mówię o wszystkich, absolutnie. Okej, no to jest jakiś tam PR. Dobrze, że to jest, ale to nie obejmuje wszystkich. Bo my musimy zidentyfikować, do czego my się tak naprawdę nadajemy, do czego pan się nadaje, do czego ja się nadaję, żeby wiedzieć. Są ludzie przecież, którzy mogą iść z tym karabinem do okopu, mają do tego predyspozycję, ale na takiego człowieka musi pracować jeszcze przynajmniej 7 innych żołnierzy. Musi ktoś obsługiwać drony, musi być ktoś w wywiadzie, musi być ktoś w kartografii, w logistyce i tak dalej. Takie szkolenia, taka a la rekrutacja, myślę, że wzmacniałaby nasze społeczeństwo, bo po pierwsze aspekt integracyjny, dwa, byśmy wiedzieli w razie zagrożenia, czy to militarnego, czy nawet klęski żywiołowej w obronie ludności, ochronie cywilnej, obronie ludności, byśmy wiedzieli, co robić. Same plusy byłyby z tego, a poza tym weźmy też odpowiedzialność za nasz kraj. W naszym kraju żyje się naprawdę dobrze. Jest za co walczyć, jest czego bronić. I lepiej być przygotowanym na najgorsze i z tego nie skorzystać, niż spotkać najgorsze i być nieprzygotowanym. Jesteśmy, tak jak mówi Sławomir Mentsen, jedynym krajem, który nie ma takich szkoleń i nie ma poboru. Jedynym krajem, który graniczy z Rosją i tego nie ma. To jest niedopuszczalne.
2: I wrócę od razu do tego pytania o dostęp do broni. Gdyby on rzeczywiście był, no, pan mówi, on jest powszechny w Polsce, okej, okay, wiemy, tylko powszechny. Rzeczywiście to nie jest taka prosta ścieżka, że po prostu płacimy, kończymy kurs i otrzymujemy uprawnienia, kupujemy broń.
3: W zasadzie to tak wygląda. Zapisujemy się, najprostszy sposób, żeby zdobyć broń w naszym kraju, to jest zapisać się do klubu strzeleckiego, odbyć krótki staż,
2: a potem odbywać zdać egzaminy, konkretne
3: przejść
2: strzelania
3: badania,
2: regularnie.
3: Porozmawiać z właściwą komendą wojewódzką policji i mamy broń, bo to jest wydawane na zasadzie decyzji administracyjnej.
2: A liberalizacja, o której pan mówi, o której chcę z panem porozmawiać, to na czym konkretnie miałaby polegać? Pomijamy tę ścieżkę, która jest teraz? Upraszczamy ją?
3: Upraszczamy poszczególne procedury i poszczególne przepisy, ale samą ścieżkę zachowujemy. Ja tutaj nie chciałbym nomen omen wolnej Amerykanki, że idziemy z dowodem osobistym, kupujemy porcję rosołową, kupujemy jeszcze jakieś warzywa i przy okazji kałasznikowa i 5 kg amunicji. No nie, tak to nie może wyglądać. Nie rozdajemy sobie tak prawa do jazdy pojazdami mechanicznymi, prawda? Kurs, badania, egzamin i możemy wtedy poruszać się pojazdami, jeżeli go zdamy. Więc tak to jest. Broń to też jest odpowiedzialność, tak samo jak jazda samochodem, to jest odpowiedzialność. Musimy się uczyć pewnych zasad też bezpieczeństwa, obsługi tego, odpowiedzialności. Więc nie, w ustawie o broni i amunicji mamy dużo takich kwiatków, które powinny zostać zaktualizowane i które powinny zostać zmienione, na przykład celowość do posiadania broni. No jedna sztuka broni może być do różnych celów. Na przykład do celów do ochrony osobistej albo do celów sportowych. ta sama strzelba, którą można używać na polowaniu, no niekoniecznie można używać do szkolenia, albo ta, co do szkolenia, niekoniecznie można używać na zawodach sportowych, no bo cel zabrania. To są naprawdę takie administracyjne absurdy. To zupełnie o to chodzi. Ale ważniejsze niż dostęp do broni, który jest powszechny, tak jak mówię, ale powinien być oczywiście ułatwiony, jeżeli chodzi o te szczegółowe przepisy w tak zwanej ubojce. Musimy rozmawiać o broni koniecznej. Tutaj jest pole do dyskusji o tym, abyśmy my jako obywatele mogli czuć się bezpiecznie, jeżeli bronimy naszego miru domowego, bronimy naszego majątku, bronimy naszego zdrowia i bronimy życia naszego i naszych najbliższych.
4: No właśnie, tak samo to dotyczy trudno też... byłoby taką granicę wyznaczyć, biorąc pod uwagę różne agresywne zachowania na ulicach. Patrzę na to, jak kierowcy czasami reagują między sobą, jak jeden drugiemu zwróci uwagę trąbiąc. I zastanawiam się, czy gdyby taki człowiek, który agresywnie reaguje na taką zaczepkę, czy zwrócenie uwagi, mówiąc ładnie, gdyby miał dostęp do broni, to w nerwach, w emocjach nie chwyciłby za nią.
3: Ale wie pan,
4: nie mówię, że strzelił, ale pogroził.
3: Mogłoby dojść do różnych przypadków, tak jak dochodzi teraz. No, ludzie wychodzą z samochodów i widzimy ten tak zwany road rage, prawda? Mają jakieś urządzenia czy narzędzia, którymi też robią krzywdę. I takich filmików w internecie jest pełno. Mogą kogoś przejechać samochodem, a to są jednak marginalne przypadki. Ale mówię, ta rozmowa powinna być, tak żebyśmy te mechanizmy obrony koniecznej broniły nas, ofiary ewentualnego napadu, niż atakujących. Ale to samo dotyczy służb różnorakich. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Nie mają nasi policjanci, nasi żołnierze, nasza straż graniczna, nie mają wystarczającej w mojej ocenie ochrony prawnej przed użyciem broni. Ja bym chciał, żeby funkcjonariusz, który jest przeszkolony, który ma przy sobie broń i broni czy to mienia, czy to zdrowia, czy to życia współobywateli, czy swojego, żeby on miał wolną głowę, że on idzie na akcję, on robi, co do niego należy i nie zastanawia się po tym, czy go będzie prokuratora ścigać, czy sąd umorzy, czy sąd nie umorzy. Uważam to za ze wszechmiar skandaliczne, to co działo się chociaż w przypadku żołnierza naszego na granicy, który otworzył ogień do imigrantów i był ciągany przez prokuraturę. Sąd umorzył w pierwszej instancji. Prokuratura zaskarża ten wyrok. To jest niedopuszczalne.
4: To jak to konkretnie zmienić? Wyobraźmy sobie sytuację, że przychodzi do pana Sławomir Mencel i mówi: Marcin, napisz projekt ustawy na temat nowelizację ustawy o broni i amunicji, albo w ogóle nową ustawę dotyczącą też tego, jak działają służby, jeśli chodzi o użycie broni. Co by pan tam zawarł w tych przepisach
3: konkretnie? Marcin już w pewnym sensie to napisał, bo taki gotowy projekt wraz ze środowiskiem strzeleckim mamy oczywiście. Ten projekt to też jest oczkiem w głowie Sławomira Mencena, więc ostateczne zdanie tutaj będzie należało do niego. Ale nie pozbywamy się z niego ani badań, ani weryfikacji przez policję, ani konieczności przejścia przez egzamin. Te rzeczy muszą zostać, to są podstawy. Bo tak jak mówiłem, dostęp do broni w Polsce jest powszechny, ale urealniamy po prostu użytkowanie, wykluczamy fikcję, żeby udawać, że jest się sportowcem, że jest się kolekcjonerem, którym się nie jest, żeby dostać pozwolenie na broń.
4: Rozmawialiśmy trochę w naszej pierwszej części spotkania o odłowie dzikiej zwierzyny. Krążymy wokół tematów związanych z bronią, ze strzelectwem, więc o to też od razu pana dopytam. Jak miałoby to konkretnie wyglądać pana zdaniem, żeby działo się to zgodnie z przepisami, zgodnie z jakimś porządkiem, który pewnie zostałby ustalony, ale kto konkretnie miałby decydować o tym, że odławiamy zwierzynę na tym i na tym terenie w takiej i takiej liczbie? Koła łowieckie?
3: To co, tak jak teraz. Tak naprawdę administracja państwowa, bo to i Lasy Państwowe, i samorządy po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego ustalają wieloletnie plany i roczne plany łowieckie. No tak to się odbywa. To się dzieje też na podstawie danych naukowych, statystyk, behawioru zwierząt, wielkości szkód łowieckich, jakie zwierzyna wykonuje. To nie jest tak, że sobie koła łowieckie czy myśliwi wychodzą i strzelają ile chcą. No nie, to jest wszystko ściśle policzone, bo to jest zarządzanie. Myśliwi, Polski Związek Łowiecki, zarządza gatunkami łownymi i te gatunki łowne są wtedy utrzymywane w ryzach.
4: Wszystko
3: tam, gdzie nimi nie zarządza, na przykład na terenach, na przykład w miastach, no to już trudno.
4: Jeżeli sytuacja jest nagła, potrzebna jest nagła interwencja, ludzie obawiają się o swoje bezpieczeństwo, bo na przykład widzieliśmy tę sytuację na Podkarpaciu, przygotowaliśmy duży reportaż na ten temat w maju, niedźwiedź podchodzi bardzo blisko zabudowań, przepłaszanie go syrenami nie pomaga. Jak w takim razie taka interwencja powinna pana zdaniem wyglądać?
3: W takim wypadku powinno być tak środowisko prawne stworzone, żeby o tym decydowały samorządy? W razie czego organy do tego uprawnione, czy chociażby jednostka policji, czy inne, żeby decyzja była natychmiastowa. Bo dochodziło do różnych sytuacji, bardzo niebezpiecznych. Ludzie też tracili życie. A na przykład taki słynny film, który już na szczęście były podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska opublikował, wilk potrącony przez samochód. I ten wilk przez 12 godzin cierpiał i zdychał przez 12 godzin. Ludzie kręcili filmiki i pan podsekretarz stanu był cały zadowolony, ale nikt nie mógł skrócić cierpienia temu zwierzęciu, które i tak nie przeżyłoby tego starcia z samochodem. Weterynarz przyjechał po 12 godzinach dopiero i zdecydował, że i tak trzeba go uśpić i nie byłoby szans ani w pierwszej minucie, ani w ostatniej godzinie, żeby go uratować. No to są rzeczy, które muszą być scedowane na, uważam, na samorządy, na policję, na wszystkie uprawnione jednostki do szybkiej decyzji.
4: Projekt Uwaga Polowanie zna pan?
3: Znam, tak, przeczytałem. Mocniejsze niż kawa. Absurd pogania absurd.
4: Czyli co, do kosza? Czy warto się zastanowić, rozmawiać
3: z pomysłem? W całej rozciągłości. Po przeczytaniu tego projektu naszła mnie tylko jedna w zasadzie refleksja. Tym ludziom, którzy to napisali, w momentami nawet bardzo sprytnie i cwanie, zależy tylko na jednym. Na sparaliżowaniu działalności Polskiego Związku Łowieckiego, na obciążeniu dodatkowym samorządów. Tam już jest takie preludium do tego, żeby samorządy musiały wypłacać różnego rodzaju kwoty za działalność łowiecką. I chodzi o to, aby rozbić obecny model, który funkcjonuje. A gospodarkę łowiecką dzisiaj wykonuje Polski Związek Łowiecki z zerowym kosztem dla obciążenia budżetu. To jest idealna...
4: Jest, panie prezesie, odsunięcie bodajże o 700
3: metrów. Tak, zaraz do tego wrócę. To jest właśnie działanie państwa minimum, gdzie państwo ceduje na organizację pozarządową, jaką jest Polski Związek Łowiecki, wykonywanie pewnej gospodarki, która jest elementem gospodarki krajowej. I zależy tym organizacjom, a autorom tego projektu Uwaga Polowanie, i to po przeczytaniu tego projektu to stało się dla mnie bardzo oczywiste, na upaństwowieniu łowiectwa. Łowiectwo to jest jakieś 8-9 miliardów złotych rocznie. Przy obecnym deficycie stać nas na to, żeby dorzucić jeszcze, żeby za to płacić, a to będzie się tylko rozrastać, koszty się będą rozrastać, bo oni chcą to upaństwowić, żeby potem pozakładać sobie działalności gospodarcze, niektóre organizacje już mają to w swoim PKD, wykonywanie gospodarki łowieckiej, i będą pobierały pieniądze z naszych podatków, żeby odstrzelić te dziki, odstrzelić te jelenie, żeby pilnować szkód, żeby aż szkody będzie wypłacać Skarb Państwa, bo to myśliwi wypłacają szkody na przykład rolnikom. A takie absurdalne, już naprawdę grubo pojechane postulaty, jak odsunięcie od budynków 700 metrów, wyłącza jakieś 75-80% powierzchni kraju. Kto za te szkody zapłaci? Kto to będzie liczył? Kto to będzie pilnował?
4: Widzi pan
3: to
4: dla siebie
3: kompletny
4: rolę...
3: paraliż gospodarki rolnej w naszym kraju.
4: Widzi pan dla siebie rolę w dużej polityce, żeby takie pytania zadawać na sali sejmowej, na sali plenarnej?
3: To trzeba bardzo głośno o tym mówić na sali plenarnej. Cieszę się, że mogę to tutaj powiedzieć, ale kto to inspiruje? Kto chce sparaliżować nasz kraj? To naprawdę trzeba zacząć zadawać sobie te pytania, nie w kontekście jakiejś teorii spiskowej, ale no tu jest ewidentny wpływ jakiejś...
4: To jest pan w stanie kogoś konkretnie wskazać?
3: Komu zależy na tym, żeby paraliżować nasz kraj i żeby było coraz gorzej?
4: Pytam.
3: Pytanie otwarte. Każdy może sobie dorobić. Ja tutaj nie mam wystarczających informacji wywiadowczych, żeby rzucać jakieś tezy i oskarżenia. No ale jeżeli zaczniemy dodawać 2 do 2, no to wychodzi nam odpowiedni wynik.
4: Będzie pan kandydował do Sejmu?
3: Będę.
4: To już jest jasne.
3: Będę z Okręgu Olsztyńskiego, tak.
4: Widzi pan dla siebie, rozumiem, wobec tego w miejsce w dużej polityce, być może nawet w rządzie. Chciałby pan mieć taki realny wpływ, wchodząc z kimś we współpracę, kto być może na przykład nie jest po pana linii? No bo takie kompromisy w polityce są konieczne, żeby być realnie u władzy.
3: W polityce trzeba rozmawiać i trzeba być skutecznym, za to politycy są rozliczani. Ja oczywiście mam zamiar kandydować i... Ale uważam, że miejsce w Sejmie, w moim przypadku przynajmniej, ma być tylko narzędziem do wykonywania pewnych działalności, a nie celem samym w sobie. Bo mam dużo pomysłów w różnych dziedzinach, czy to w sporcie, czy to w przyrodzie, czy to chociażby w obronności, którymi chciałbym się podzielić i które chciałbym po prostu zrobić. Ja wiem, że świata nie zmieni się w pojedynkę, do tego potrzebna jest drużyna, do tego potrzebna jest koalicja i do tego potrzebne są i ustępstwa pewne. Ale kilka punktów z całą pewnością chcę odhaczyć i chcę je przeprowadzić.
4: Odhaczałby je pan w Ministerstwie Środowiska, tam gdzie jeszcze niedawno był minister Dorożała odwołany?
3: No tam jest bardzo dużo do sprzątania. To jeszcze jak, mam nadzieję, że ten rząd się w przyszłym roku zmieni i jeżeli zostaną otwarte drzwi tego ministerstwa, to z szaf wypadną takie trupy, że oczy wyjdą nam na wierzch.
4: Zaczynaliśmy od sportu, zakończmy sportem. Najlepszy zawodnik obecnie w reprezentacji siatkarzy?
3: Tomasz Fornal.
4: A drugie miejsce?
3: Wilfredo Leon, ale nie chcę, kurczę, nie chciałbym tutaj tak ani słodzić jednym, ani może przez to umniejszać drugim, bo wszyscy zagrali świetnie. Ja na przykład jestem bardzo zauroczony grą Bartka Lemańskiego, z którym jeszcze miałem przyjemność grać, razem trenować, miałem okazję mu podpowiadać. Chłopak, który przeszedł niezły rollercoaster siatkarsko-życiowy, gdzie już nawet rozważał w pewnym momencie chyba rzucenie tego i zostawienie tego w spokoju sportu, ale się odbudował, wyszedł i teraz jest naszym najlepszym środkowym. No to poezja. Ręce same do oklasków się składały, jak on grał.
4: To te dwa lata przed Los Angeles. Rada dla pana kolegów z reprezentacji. Jak powinny wyglądać? Jak one będą wyglądały też z pana doświadczenia siatkarskiego?
3: A nie, to ja mogę powiedzieć, jak one mniej więcej będą wyglądały, bo tutaj rad ja już im z całą pewnością nie muszę dawać. Oni wiedzą, co robią, wiedzą, jaki jest cel nadrzędny. Teraz muszą oczywiście na pewno zadbać o swoje zdrowie, zadbać o jak najlepszą grę. Oni każdego dnia, oni naprawdę, szanowni państwo, każdego dnia już się przygotowują do igrzysk w Los Angeles, myśląc o tym, co zjedzą na śniadanie, czy pójdą po obiedzie na drzemkę, jak podejdą do treningu. To jest suma tych małych czynów, małych akcji, może złożyć się później na sukces.
4: Trzymamy wobec tego kciuki za olimpijskie złoto w 2028 roku podczas Olimpiady w Los Angeles. Marcin Możdżonek, polityk Konfederacji, były kapitan reprezentacji polskiej siatkarzy i szef Naczelnej Rady Łowieckiej, był naszym gościem w ósmej rundzie. Dziękuję panu bardzo za
3: spotkanie. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.

0: słuchacie wiadomości, podsumowania dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Odpowie m.in. za usiłowanie zabójstwa wielu osób. Są zarzuty dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uczeń jednej z zawodówek ranił ostrym narzędziem swoich kolegów, nauczycieli, a potem też przechodniów. W sumie 9 osób. Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty. Po zakończeniu przesłuchania głos zabrała prokuratura, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.
1: Jakubowi Set łącznie przedstawiliśmy 9 zarzutów. Jest to 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób, jeden czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
0: Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.
1: Jednakże te wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy, czyli możemy powiedzieć, że te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
0: Podejrzanemu grozi dożywocie. Do sądu trafi też wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Tymczasem premier zapowiada codzienne patrole przy szkołach. To po ostatniej serii ataków z nożem nie tylko w Ostrołęce, ale też w szkołach m.in. we Wyszkowie czy udaremnionym ataku w Sierpcu. O szczegółach nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Premier Donald Tusk mówi o sytuacji nadzwyczajnej, bo sprawca tragedii pod Wyszkowem miał kask z kamerką. Pojawiają się nieoficjalne informacje o internetowym wyzwaniu. To jest teraz badane. A żeby powstrzymać ewentualnych naśladowców, przy szkołach pojawi się więcej patroli.
3: Proszę, aby policja przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
2: Jesteśmy gotowi do działania, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
4: Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona.
2: W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała lekcje we wszystkich szkołach. Placówki wrócą do normalnego funkcjonowania dopiero po weekendzie.
0: Przypomnijmy, że pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Zmarła 37-letnia woźna. W związku z tą tragedią gmina Wyszków odwołała piątkowe lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski.
5: W następnym dniu szkoły tutaj w Wyszkowie decyzją organu prowadzącego w uzgodnieniu z dyrektorami będą zamknięte na zajęcia dydaktyczne. Podkreślam, będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem i zabezpieczeniem w kolejnych dniach przez policję.
0: Napastnika próbował obezwładnić dyrektor szkoły, który też został ranny. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mieszkańcy Wyszkowa są w szoku.
6: Teraz jak gdyby można przyjąć, że idąc do sklepu też możemy się naciąć na coś takiego.
7: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło. Tyle.
6: Ja tak mówię, że po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
0: Po tragicznych atakach w szkołach uczniowie domagają się policyjnych patroli w szkołach i darmowej pomocy psychologicznej. Przedstawiciele akcji uczniowskiej zwracają też uwagę, że szkoły nie są odpowiednio przygotowane do reagowania w sytuacjach zagrożenia. Mówi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej.
8: Szkoły nie wiedzą, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Zarówno kryzysowych związanych ze zdrowiem psychicznym, jak i kryzysowych związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa życia i zdrowia. Mówimy o tym, że są poradniki, że są informacje, jak sobie z tym radzić. Tyle, że nie mają obowiązku nauczyciele ani uczniowie znać tych poradników.
0: W placówkach potrzebny jest też większy nacisk na zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo, dodaje Mrozek.
8: Uczniowie tego bardzo potrzebują, żeby psycholog wyszedł ze swojego gabinetu i poszedł przeprowadzić lekcje. I każda szkoła powinna mieć chociaż jednego policjanta, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem w każdej placówce.
0: Przedstawiciele akcji apelują również o większą uwagę na zmiany w zachowaniu. Jak podkreślają, wycofanie, agresje czy inne niepokojące sygnały mogą być pierwszym znakiem, że uczeń potrzebuje pomocy. Wstępne badania wykazały, że agresor był pod wpływem narkotyków.